Okay.

Miałem w półmroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.

może mnie zaskoczyć? Chyba nie.

płynę aż na koniec świata, daleko, gdzie rośnie herbata. Przywiozę liści cały statek, będziemy

Odnajdę czarodziejską górę, zdobędę skarbów całą furę. Zaproszę mamę, tatę, ciocię, będziemy

Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku poknął mnie całą i poczuł żar tropików w przełyku.

0: w Oliwie.
1: Kiedyś chciałem się umówić z konsulą,
2: no,
1: ale mi odmówiła.
2: Co ty?

szczęścia się okazało, że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały dzień spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest. Dziękuję.

0: to promocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Witamy, minęła godzina 7. Martyna Huderska i Filip Górski.

0: każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wybrykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

płynęli, płynęli na pokładzie Santa Maria i dopłynęli do poranka Polskiego Radia Dzieciom. 5,5 minuty po godzinie 7. Dzień dobry Państwu. Jak się dzisiaj wstaje? Wyspani? Filip głową kiwa tak, mogłoby być lepiej. Słońca trochę więcej, mogłoby być troszkę cieplej o poranku. Choć chyba nie możemy narzekać, bo temperatura tak w centralnej Polsce około 15 stopni, będzie blisko 20, więc nie przerażają nas deszcze i gdzieniegdzie burze. Troszkę chłodniej, ciut deszczowo, no ale taki to właśnie jest wrzesień. Trzeba przyjąć ze wszystkim, z całym dobrodziejstwem. Dzisiaj w poranku będziemy, drodzy Państwo, rozmawiać o muzyce współczesnej, ale nie tylko. Muzyka współczesna w kontekście Małej Warszawskiej Jesieni, to wczoraj zapowiadałam ten temat. O godzinie 8.30 przyjdzie do nas Ania Kierkosz, która jest kuratorką Małej Warszawskiej Jesieni, a festiwal startuje już w najbliższy piątek, czyli 18 września. Jest dużo pięknych wydarzeń, wiele bezpłatnych, więc jeżeli chcecie uczestniczyć w festiwalu, to trzeba wdrapać się na stronę internetową, sprawdzić, co tam się dzieje, kiedy, co i jak i zapisać sobie te wydarzenia, które najbardziej Wam się spodobają. Ania też dzisiaj będzie podpowiadała. A jest bardzo ciekawe połączenie Festiwalu Muzyki Współczesnej z pewnymi ptakami z rodziny kaczkowatych, które przypominają drapieżniki, a to, co ich wyróżnia, to rybożerna dieta. No i ciekawa jestem, czy już świta Wam, cóż to może być za ptak. Nazwa jest bardzo ciekawa, taka hybrydowa, jakby składała się z dwóch wyrazów. Co tu jeszcze Wam podpowiedzieć? Dziób. Długi, wąski, czerwony. Ma takie piłkowate brzegi. To pomaga w chwytaniu śliskich ryb. Doskonale nurkuje i to bezpośrednio myślę, że ukierunkuje Was, żeby znaleźć nazwę tego ptaka. Doskonałe nurkowanie, świetny pływak, poluje głównie na małe ryby. I na razie tutaj stawiam kropkę. Może ktoś już wie, o jakiego dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych chodzi. 22 645 20 55. Jeżeli już wiecie, macie jakieś podejrzenie, albo nawet nie wiecie, ale chcecie poszukać razem ze mną odpowiedzi, to zapraszam. Zapraszam także do pisania na adres dzieci@polskieradio.pl. W naszych mediach społecznościowych na Instagramie pojawiają się też ciekawostki i filmiki związane z różnymi wydarzeniami. Oj, dużo się działo w ostatni weekend. W piątek Marta poprowadziła audycję Radiowa Świetlica z Łazienek Królewskich. W sobotę zagraliśmy piękny koncert w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Potem Marta przeniosła się do Polskiego Parku Narodowego, więc dużo podróżujemy. W tym tygodniu nasza ekipa radiowa też wybiera się do Torunia, na Kopernikon, a w kolejnym tygodniu będziemy pędzić do Gdyni na festiwal filmowy, więc dużo będzie

0: się działo i też mam nadzieję, że w wielu z tych miejsc uda nam się spotkać Was, słuchacze Polskiego Radia Dzieciom. Dzisiaj w poranku będzie można też zdobyć zaproszenia do teatru. To tak tytułem wstępu. Pojawią się nasze stałe punkty programu. Będziemy rozgrzewać kości i chronić od starości. Będziemy grać piosenki w zamian za propozycje śniadaniowe. No i oczywiście bawić się z rodzicami w naszym rodzinnym budziku. 22 645 20 55 numer telefonu do studia. Czekam na pierwszą osobę, która ma jakieś podejrzenia co do mojej zagadki.
1: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
2: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiew.

Wąsik, zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świecz

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość!

0: poranku gościmy Ludwika, który się do nas dodzwonił. Dzień dobry, dzień dobry. Zniknął. Coś podobnego. Co się tutaj dzieje o poranku? A może zadzwoni jeszcze raz? Nie doczekał się chłopak, bo piosenka była długa. Gościem bądź piękna i bestia. No a może spróbuje Ludwik jeszcze raz? A może spróbuje ktoś inny? O, halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Ludwiku, czy to ty?
1: Tak.
0: Cudnie, długa była ta piosenka.

0: prawda?
1: Tak.
0: No właśnie. I chyba już troszkę się zniecierpliwiłeś. Ja się nie dziwię. To wszystko uzasadnione. A masz jakiś pomysł, co to za ptak duży z rodziny kaczkowatych? Wymyśliłeś coś?
1: Łabędź.

0: jedna część jest gęsiowa, a pierwsza część nazwy tego ptaka nawiązuje do tego, co on potrafi bardzo dobrze robić. A potrafi dobrze nurkować i pływać.
1: Kaczka?
0: Też nie kaczka, chociaż jest z rodziny kaczkowatych. Ktoś jeszcze się do nas dodzwonił, zobaczymy, jakie ma pomysły. Kacper i Adaś, tak?
2: Tak.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Kacpra i Adasia. Dołączają tutaj do mnie i do Ludwika. A wy coś wymyśliliście wspólnie?
2: Tak.
0: I wiecie co? Że nurogęś. No pięknie, chodziło o nurogęś, rzeczywiście. Ludwiku, słyszałeś kiedyś o takim ptaku?
1: Nie.
0: Powiem ci szczerze, że ja też dowiedziałam się o nim nie tak dawno. W ogóle nie wiedziałam, że taki ptak istnieje. Także będę teraz tropić i szukać takich nurogęsi. Może tobie też się uda znaleźć. I jak nam się uda, to potem się zdzwonimy i opiszemy sobie, czy to była ta sama nurogęś, czy nie. A czy moi drudzy rozmówcy widzieli kiedyś nurogęś?
1: Tak. No i widziałaś?
0: Widzieliście? A gdzie? Gdzie trzeba się wybrać, żeby spotkać?
1: Nad jezioro.
0: Ja słyszałam, że nurogęsi są też w Warszawie i że nawet w Łazienkach Królewskich nurogęsi można spotkać. Chyba muszę się bardziej przyglądać uważnie. Ale bardzo wam dziękuję za aktywność. Ludwiku, jesteś też niezwykle odważny, że zadzwoniłeś i szukałeś tej odpowiedzi razem z nami. Bardzo ci dziękuję. To może zaczniemy od pozdrowień Ludwika, dobrze?
2: Dobra.
0: Ludwiku, chcesz kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, moje rodzeństwo, kolegów z przedszkolu, babcię, dziadków i Polskę na biedę.
0: Bardzo dziękujemy. A Kacper i Adaś?
3: To naszą mamę, tatę, babcie, dziadzia, jeszcze raz kilka razy mamę, potem jeszcze babcie, dziadzia, resztę rodziny, Miłkę i psa i resztę rodziny.
1: I resztę. Tata dzwoni.
0: Dobrze, pozdrawiamy wszystkich. Krasnoludki jeszcze się wyrywają, żeby zagrać brawa i dla Ludwika. Poprosimy. I dla Kacperka, i dla Adasia. Proszę grać dalej. Brawa się należą. Bardzo wam dziękujemy i życzymy wam dobrego dnia, chłopaki. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.

0: pogoda.
1: Jak twierdzą synoptycy, wtorek jeszcze ciepły, ale na wysoką temperaturę raczej liczyć nie możemy. No, mglisty w wielu miejscach kraju poranek. Pogoda typowa dla schyłku lata. Dzisiaj niebo na wschodzie będzie zachmurzone i można się spodziewać słabych opadów deszczu. No a potem na terenie całego kraju zacznie się rozpogadzać i to jest bardzo dobra informacja. Proszę Państwa, jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy jest pod wpływem rozległego wyżu nad Austrii. Na północnym zachodzie rozgościł się niż, który przyszedł do nas z nadmorza norweskiego, a temu niżowi towarzyszy układ frontów atmosferycznych. No i z nadwschodniej Ukrainy wpływa ów niż na pogodę na wschodzie kontynentu. I na razie napływa do nas powietrze polarne morskie. No, na zachodzie jest ciut cieplejsze. Zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej Polsce umiarkowane i duże, no i miejscami może też popadać przelotny deszcz, ale temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie i północy, 22 w centrum, 25 na południu kraju? Poważnie? Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 17 stopni. No mam nadzieję, że jak jutro połączymy się z Wami w poranku, to zadzwoni ktoś z południa kraju i potwierdzi, że było 25 stopni Celsjusza. To jest wspaniały wrzesień, nie ma co narzekać. 15 dzień września, połowa i mamy taką temperaturę. To nawet jak popada troszeczkę, to nic nie szkodzi. Przyroda na pewno będzie wdzięczna. 24 minuty po godzinie 7. Gdybyście chcieli coś dodać, pamiętajcie, że zawsze również w sprawach pogodowych możecie zadzwonić.

prawie 28 minut po godzinie 7. Dzięki naszym wspaniałym słuchaczom, którzy zadzwonili szybciutko. Wiadomo, że dzisiaj będziemy zajmować się nurogęsiami. Ludwiku, tak sobie myślę, wspomniałeś o kaczce. Miałeś naprawdę dużo racji, bo niektórzy mówią, że nurogęś to jest taka nietypowa kaczka. Trochę przywołuje skojarzenia z kormoranem, jak patrzymy na jej dziób. Spójrzcie koniecznie. No ja wiem, że teraz znaleźć nurogęś może gdzieś bliziutko to nie tak łatwo, ale jak będziecie mieli możliwość zerknięcia na zdjęcie nurogęsi, a w Warszawie, proszę Państwa, okazuje się, że tych stworzonek jest całkiem sporo i stolica się ich uczy już od dłuższego czasu, a nurogęsi się uczą nas, mieszkańców stolicy i samego miasta, bo są takie miejsca w Warszawie, które nurogęsi pokonują i wtedy wstrzymywany jest ruch. I dużo takich akcji zostało opisanych. Są wtedy specjalne służby wzywane, tak żeby nurogęsi mogły sobie przespacerować na przykład z Łazienek Królewskich do Wisły. A to jest urocze, jak stworzenia, to nie tylko w Warszawie, prawda? Maszerują na przykład przez jakąś ruchliwą ulicę i wszyscy się zatrzymują, ruch wstrzymany, dopóki na przykład mama kaczka ze swoimi małymi kaczuszkami nie przejdzie na drugą stronę ulicy. Takie nawet dość wzruszające momenty. I w przypadku nurogęsi jest podobnie. A wracając do wyglądu, no to dziób, tak jak wspomniałam, trochę przypomina dziób kormorana. Brązowe piórka na głowie samicy, taka wyjątkowo fantazyjna fryzura. Niektórzy mówią, że na myśl przywodzi perkoza. A podobno jeszcze w połowie XX wieku nurogęś występowała tylko na Pomorzu, na Mazurach i w północnej części Wielkopolski, a obecnie rozszerza swój zasięg.

0: zasięg i coraz łatwiej ją spotkać. Nad ciekami wodnymi, nad zbiornikami w niemal całej Polsce. Więc ja się chyba niezbyt dobrze rozglądam. Dzisiaj wychodzę z radia i idę szukać nurogęsi. Ciekawe, czy komuś jeszcze się to dzisiaj uda. 7:30 wybiła, więc zapraszam już teraz na nasz...
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Tak jest. Czas nadszedł, żeby porozmawiać z rodzicami na bardzo poważne tematy. Do zdobycia jest radiowa niespodzianka. Wiecie, że krasnoludki już są w studiu, już są na posterunku. Filip czuwa przy telefonie, więc wystarczy wybrać numer 22 645 20 55.
2: To superkalifragilisticexpialitycznie, chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie.

0: być chwat. Lecz raz poznałem słowo to i przestał boleć nos. Okropnie długie słowo to należy mówić głos. O! Superkalifragilisticexpialidocznie. Wprawdzie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie. Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Jampalalalej, jampalalej, jampalalalej, jampalalej.
1: I w odpowiedzi słyszał, jaki mądry ten pan jest.
0: Królowie, maharadże cały dzień chcą ze mną być. Po jednym słowie bez dwóch zdań herbaty proszą pić. Superkalifragilisticexpialidocznie.

0: Sektolis dafralicarepus, ale to już chyba będzie przesada, prawda?
1: No chyba nie wiem.
2: Nie przejmuj się, jeżeli nie wiesz, co powiedzieć masz.
1: O tak!
2: To słowo wnet pomoże ci, sobie radę dasz. Lecz życie może zmienić, a więc mów ostrożnie je.
3: Na przykład?
2: Tak?
3: Powiedziałem tak kiedyś do dziewczyny i to się skończyło źle. Ale oczywiście nie ma jak w małżeństwie.
4: To super!

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Agnieszka i Aleksander są z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, Aleksandrze. No cześć. Wyspałeś się dzisiaj?
3: Tak.
1: To dobrze. A mama?
2: Też.
1: No to bardzo dobrze. Czyli jesteście obudzeni i mama tutaj na pewno sobie świetnie poradzi z zadaniem. Pani Agnieszko, zna się pani trochę na kaczkach?
2: Na kaczkach myślę, że najmniej, ale spróbujemy.
1: Jest taka jedna kaczka. To jest chyba dobra koleżanka nurogęsi. No tak mi się wydaje. Też jest taka osobliwa dość i ciekawa. Pan Jan Brzechwa ją wymyślił dawno temu. To pani pewnie wie, że o dziwaczkę chodzi, prawda?
2: Tak, tak.
1: Kaczka, dziwaczka. A pamięta pani, to może spróbujemy przeanalizować, co się działo w życiu tej kaczki, dziwaczki. To ja będę zaczynać, a pani może się uda tam dokończyć wers.
2: Jasne.
1: Ma pani ochotę tak się z nami pobawić?
2: Oczywiście.
1: Cudnie. Nad rzeczką opodal, pamięta pani czego?
2: Krzaczka.
1: Mieszkała kaczka.
2: Kaczka,
1: dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się
2: rzeczki,
1: tak jest, robiła piesze
2: wycieczki.
1: Dokładnie. Raz poszła więc do
2: fryzjera.
1: Poproszę o kilo
2: sera.
1: Tuż obok była
2: apteka.
1: Poproszę mleka 5
2: deka.
1: Dokładnie.

0: co tam się dalej działo na tej trasie. Z apteki poszła do...
1: Praczki,
0: znakomicie.
1: Praczki.
0: Do praczki, tak. Kupować pocztowe...
1: Znaczki.
0: Gryzły się kaczki okropnie. A niech tę kaczkę...
1: Gęś kopnie.
0: Znosiła jaja... Pamięta pani, czy na twardo, czy na miękko? Na twardo, tak jest. I miała czubek z czym? Na czubku głowy miała taką wielką, czerwoną, zawiązaną kokardę. Tak, pięknie, Aleksandrze. A przy tym na przekór kaczkom czesała się, wiecie czym? To taki patyczek jest. Zniknęli. Co się tu dzisiaj dzieje? Jakiś chochlik grasuje na pewno na linii telefonicznej. To nie może być inaczej. A byliśmy już prawie u finiszu. Zaraz spróbujemy jeszcze raz złapać telefon i kontakt z panią Agnieszką. Może się to uda. Ja będę grała na zwłokę. Widzicie, jak to jest? Wydaje nam się, że nie znamy wierszy, że nic nie pamiętamy. A jak to są tak dobrze znane teksty, to nawet nie czytane przez wiele, wiele lat, gdzieś tam wyskakują z zakamarków naszej pamięci. No i okazuje się, że pani Agnieszka doskonale wiersz o kaczce dziwaczce zna. I Aleksander dobrze go zna. I zaraz będziemy kontynuować, bo chyba się udało. Hurra!
1: Tak,
0: jesteście.
1: Tak.
0: Cudnie. Gdzie wy tam nam zginęliście?
1: Jedziemy do szkoły właśnie.
0: Oj, życie. I gdzieś zasięg chyba zgubiliśmy po drodze.
1: Tak.
0: I kaczka dziwaczka utknęła i musimy jeszcze z nią przemaszerować tę trasę do końca. To już wiemy, że znosiła jaja i że na przekór kaczkom, wiecie, czym się czesała?
2: Wykałaczką.
0: Pięknie. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym...
1: Maczkiem.
0: Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to...
1: Makaron!
0: A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda...
1: Potem!
0: Mhm. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej...
1: Dziwaczki.
0: Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją...
1: Kupiec.
0: Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy. Wiecie w czym?
1: Prytwanie.
0: Mhm. Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się...
1: Dają!
0: W dodatku cały...
1: Buraczka.
0: Taka to była...
1: Dziwaczka.
0: Tłumy szaleją. Brawo. No pani Agnieszko, jednak zna się pani na kaczkach. Jak
1: tak,
0: się okazuje,
1: tak.
0: To całkiem nieźle. A wy widzieliście kiedyś nurogęsi?
1: Możliwe, że widzieliśmy na Malcie, w Poznaniu.
0: Ach, bardzo to możliwe. W Wielkopolsce podobno też mieszkają. Ja pewnie widziałam wiele razy, ale nie wiedziałam, że to one. Że to są nurogęsi. Tak podejrzewam, że mogłam je widzieć, ale... No ignorancja, człowiek nie wiedział, że to nurogęś, myślał, że to jakaś zwykła kaczka. Teraz już będę wiedziała, kogo szukać.
1: Tak, teraz my też.
0: No właśnie, więc idziemy dzisiaj wszyscy na poszukiwania nurogęsi. Teraz pędzicie do szkoły, tak?
1: Tak.
0: Na 8?
1: 8:15.
0: Ach, no to jeszcze chwilka, ale tak długo was nie będę zagadywać. Życzę wam spokojnej, bezpiecznej podróży. Gratuluję zdobycia niespodzianki. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak, chcemy pozdrowić tatę,
2: Ale...
1: babcię, dziadka,
2: wujka,
1: kolegów.
0: Wszystkich... Wszystkich i my pozdrawiamy was przede wszystkim i do usłyszenia, mam nadzieję. Och, no dziękujemy pięknie.

Kaczka Dziwaczka i Akademia Pana Kleksa w Polskim Radiu Dzieciom. Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie porozmawiać na tematy nurogęsiowe, to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. 22 645 20 55. Piękne, imponujące ptaki. Możemy je mylić z gęsiami, chociaż no, wiadomo, że do rodziny gęsi, przepraszam, kaczek należą i z kaczkami możemy je pomylić, no ale mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się stworzyć taki obraz nurogęsi, że będziemy mogli ruszyć śmiało na poszukiwania. I może nam się dzisiaj uda jakąś nurogęś spotkać. No podobno jeszcze kilkanaście lat temu nurogęsi w stolicy były rzadkością, a dziś ich wędrówki to warszawska tradycja. Tak jak wspomniałam, ruch na ulicach często jest wstrzymywany. Przyjeżdżają pracownicy zarządu zieleni razem z wolontariuszami. Nadzorują też wędrówki nurogęsi z Łazienek Królewskich do Wisły. I wygląda to wszystko imponująco. No zazwyczaj to się dzieje mniej więcej w kwietniu, początek, no tak do końca maja. I trzy razy dziennie ponoć odbywają się takie spacery. Wyobraźcie sobie, że w jednym roku zarejestrowano niemal 190 takich spacerów nurogęsi. A co jest zadaniem wolontariuszy? No, obserwacja, szybkie informowanie pracowników zielonego wolontariatu o pojawianiu się ptaków. No to też pozwala zabezpieczyć trasę wędrówek tych stworzonek. No i w tym roku podobno też obserwowany był teren Parku Fossa, Stoki Cytadeli. Tu można także nurogęsi zobaczyć. Może uda nam się stworzyć mapkę nie tylko takich spotkań z nurogęsiami w Warszawie, ale także w innych miastach. Jeżeli macie takie obserwacje, to oczywiście dzwońcie do nas śmiało 22 645 20 55, a po godzinie 8.30 wyjaśni się, co nurogęsi warszawskie mają wspólnego z małą warszawską jesienią, z festiwalem muzyki współczesnej.

Wczesnej. Ja obiecałam, że dzisiaj będzie można też zdobyć zaproszenia do teatrów, więc bardzo proszę o czujność, bo taka możliwość zaraz po piosence.

Dziś w poranku zaglądamy do zaprzyjaźnionego białostockiego Teatru Lalek, więc bardzo proszę o uwagę, szczególnie mieszkańców Białegostoku i okolic. Ruszył nowy sezon teatralny. W wielu teatrach twórcy, artyści przygotowują się do pierwszych premier, a spektakl, na który chcemy Was zaprosić, miał swoją premierę już dość dawno temu, ale cieszy się niesławnącą popularnością. No pewnie ze względu też na to, że tekst baśni o rycerzu bez konia napisała znakomita Marta Guśniowska. Słyszeliście o rycerzu, który konia nie miał? Żył dawno, dawno temu. A ponieważ nie miał konia, to z tego powodu był bardzo nieszczęśliwy. Bo wszyscy waleczni rycerze mieli konie, a on jeden nie miał. Gdyby tylko wiedział, że gdzieś tam w świecie jest koń, w sam raz dla niego, taki koń bez rycerza, no to pewnie byłoby mu lżej. Rycerz tego nie wie, ale my to wiemy. Taki koń gdzieś tam istnieje i na swojego rycerza też czeka. Ale czy oni się spotkają? No, podejrzewam, że może do tego spotkania dojdzie, ale ja niestety tego spektaklu nie widziałam. A poza tym, zanim do spotkania prawdopodobnie dojdzie, to dużo się wydarzy po drodze. I sporo przygód czeka zarówno konia, jak i rycerza. Pełna humoru rozśpiewana opowieść o sile marzeń i o wielkiej przyjaźni zdolnej pokonać wszelkie przeciwności losu. Podwójne zaproszenie –

19 września na godzinę 16 na baśń o rycerzu bez konia oddam w dobre ręce osobie, która do mnie zatelefonuje i poleci nam jakiś ciekawy spektakl teatralny. Mam nadzieję, że taki widzieliście, a może jest taki, który bardzo chcielibyście zobaczyć. No to proszę to uzasadnić, dlaczego akurat ten. 22 645 20 55. Podwójne zaproszenie na 19 września na godzinę 16 na baśń o rycerzu bez konia na was czeka. A my czekamy na pierwszego rozmówcę, który się do nas dodzwoni.

Proszę Państwa, muszę jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że chodzi o Białystok. Białostocki Teatr Lalek. Filip odebrał kilka telefonów, no ale Państwo dzwonią z innych miast, albo ta trasa do Białegostoku jest zbyt długa, żeby wybrać się w sobotę na baśnię o rycerzu bez konia. Więc jeszcze raz przypominam, podwójne zaproszenie czeka na Was pod numerem telefonu 22 645 20 55. Bardzo proszę o telefony osoby, które mogą wybrać się do Białegostoku albo mieszkają gdzieś w pobliżu i to nie jest kłopot, a naprawdę warto. Sztuki Marty Guśniowskiej są znakomite. Kto zna jej twórczość, kto zna jej książki także, pewnie nie ma żadnych wątpliwości. Marta współpracuje z Białostockim Teatrem Lalek od lat. Można też uczestniczyć we wspaniałych wydarzeniach z samą autorką. 27 na przykład września będzie odbywała się premiera jej książki Kto porwał psa w Białostockim Teatrze Lalek i na to wydarzenie też bardzo serdecznie zapraszamy. Polskie Radio Dzieciom scenie białostockiej patronuje. Bardzo się z tego cieszymy, więc mnóstwo zaproszeń będziemy mieli dla Was także w tym sezonie teatralnym

0: 2026-2027. A już teraz czekamy na pierwszą osobę, która się z nami skontaktuje i poleci jakąś sztukę teatralną, taką, którą widziała, a może opowie o swoim teatralnym marzeniu. Jaki spektakl chciałaby zobaczyć? 22-645-2055. Widzę, że Filip już podniósł słuchawkę telefonu. Mam nadzieję, że to jest mieszkaniec bądź mieszkanka Białegostoku i za momencik te zaproszenia powędrują w dobre ręce. Och, ktoś się do nas dodzwonił. Hura! Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No witamy serdecznie. Czy ja witam mieszkańców Białegostoku?
1: Zgadza się.
0: Cudnie. Zdarza wam się czasami zaglądać do teatru? Czy jeszcze nie byliście? Zdarza się, ale baśni o rycerzu bez konia jeszcze nie widzieliście.
1: Wyciszę. Tego jeszcze nie widzieliście.
0: Jeszcze nie, bardzo dobrze. A co byście nam polecili i słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom? Co warto zobaczyć w teatrze? Karmelka! Karmelek to piesek, prawda? Tak, Karmelka można zobaczyć w Białymstoku i w kilku innych teatrach w Polsce też. Trochę innego Karmelka, ale wiele osób sięga po ten tekst i to chyba też Marta Guśniowska. Karmelka napisała, tak. I moja ukochana, a niech to gęś kopnie, znacie? Czy jeszcze nie?
1: Chyba akurat nie. Jeszcze nie.
0: Był ten spektakl grany w Poznaniu, ale świetna jest też książka. Naprawdę można się uśmiać do łez. No tak to jest z twórczością Marty. Gratulujemy, przekazujemy zaproszenia na baśń o rycerzu bez konia. Troszkę wam zazdroszczę. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Jeszcze możemy polecić spektakl Kulki, który też jest Kulki. Też dodany w naszym teatrze. Mhm.
0: To dla młodszych dzieci, prawda?
1: Zgadza się. I dzisiaj akurat właśnie Stefek idzie z przedszkolem na ten spektakl.
0: Och, cudnie. Cudnie. To dziękuję za tą polecajkę, bo będziemy w tym tygodniu mieli dla was, dla słuchaczy, zaproszenie na Kulki właśnie. Więc taka polecajka tutaj, jak najbardziej rekomendacje słuchaczy, proszę korzystać. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Przekazujemy zaproszenia, będą oczywiście do odbioru w kasie teatru. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Młodzież. To głośno.
2: Babcie, tatę, mama, wujka.
0: Tak. A spokojnie, bo to trzeba przemyśleć. Ja wszystko rozumiem. To są ważne sprawy, pozdrowienia. To niektórzy na to czekają i tylko po to też dzwonią. Pięknego dnia raz jeszcze. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy wzajemnie.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Na zegarach 8:00, witamy. Martyna Kuderska, Filip Górski.

0: Tak bym chciała znów być mała, zaśpiewała Kasia Klich. Tato, puszczamy oko do rodziców, bo przed nami...
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Zapraszamy trenerów i trenerki w każdym wieku do poprowadzenia porannej rozgrzewki, więc dorośli też mogą trochę poczuć się jak dzieci. To może być wspólna inicjatywa.

Trzy ćwiczenia, tak? Taki zestaw, proszę Państwa. Zawsze się boję mówić dowolna liczba powtórzeń, bo wczoraj słuchacze zaserwowali nam 50 pompek. Bardzo proszę brać pod uwagę, że mamy tutaj ograniczone możliwości. To nie chodzi o ograniczenia fizyczne, absolutnie. To chodzi o ograniczenia czasowe przede wszystkim. Część pompek trzeba po prostu przerzucić na drugą część dnia. Ja wczoraj tak uczyniłam i sprawa jest załatwiona, więc zrobiliśmy 20 w studiu. Pajacyki, proszę Państwa, no robi się trochę szybciej niż pompki. To też proszę brać pod uwagę, kiedy Państwo liczą, tak? Pompki liczymy trochę wolniej, a pajacyki to możemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zasuwać. 22 645 20 55. Czekamy na trenerów, na trenerki, którzy poprowadzą poranną rozgrzewkę.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Kinga się do nas dodzwoniła. Pierwsza, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kingo, moja droga, czy ty masz już pomysł na ćwiczenia?
2: Tak.
1: Na zestaw? Cudownie. A kto będzie ćwiczył z tobą?
2: Nikt, bo jestem w aucie.
1: Och, no nie. No dobrze, to ja będę ćwiczyć z tobą w takim razie i Filip. Może być? I zapraszamy też słuchaczy Polskiego Radia dzieciom. Proszę się nie ociągać, kto może, ten ćwiczy. Pani Kinga dzisiaj prowadzi rozgrzewkę. Pani trenerko, od czego zaczynamy?
2: Pompki.
1: Wiedziałam, że mnie to dopadnie.

0: pytanie, które trochę boję się zadać. Ile?
1: 10.
0: Och, uff, cudownie. Jest szansa, że dam radę. Policzysz.
1: Tak.
0: Dobrze. To poczekaj, włączę takie plumkanie, które jest bardziej energetyczne. Krasnoludki, wciśnijcie tam przycisk. Jeszcze raz. O, właśnie ten. I pani Kinga liczy.
1: Halo?
0: Tak, tak, pani liczy.
1: 1.
0: Tak.
1: 2.
0: 2.
1: 3.
0: 3.
1: 4.
0: 4.
1: 5.
0: 5.
1: 6.
0: 6.
1: 7.
0: O, 7.
1: 8.
0: 8.
1: 9.
0: 9.
1: 10.
0: 10. Mam trochę zakwasy po tych wczorajszych 50. Udało się. Drugie ćwiczenie?
1: Pajacyki.
0: O, jak dobrze. Ile pajacyków?
1: Trzy.
0: Trzy?
1: Tak.
0: No dobrze. Filip, o, już wstaje. Co, chciałbyś więcej? Możesz sobie więcej. Może więcej, Filip? Możesz sobie tam pajacykować, że tak powiem. pajacykować. No dobrze, to pani liczy, pani Kingo?
1: 1. Mhm. 2.
0: 2.
1: 3.
0: 3. Tutaj była wyrozumiałość. A trzecie ćwiczenie?
1: Brzuszki.
0: Brzuszki, bardzo dobre ćwiczenie. Ile brzuszków?
1: 8.
0: Dobrze, to ja już się dokładę. Nie, no materacyk to musi być. To nie ma w ogóle żartu. Dobrze, pani liczy?
1: 1.
0: Tak.
1: 2.
0: 2.
1: 3.
0: 3.
1: 4.
0: 4.
1: 5.
0: 5.
1: 6.
0: 6.
1: 7.
0: 7.
1: 8.
0: 8. Jest sukces! Filip, udało ci się? Dlaczego ty już siedzisz? Tak szybko skończyłeś? On już dawno zrobił. Nic nie widziałam, bo on jest po drugiej stronie szybki. Krasnoludki, zrobiłyście? To proszę teraz zagrać fanfary dla pani trenerki. Wspaniały zestaw. Wspaniały, jak się czuję rozgrzana. Kingo, a ty masz dzisiaj WF może? W szkole?
1: Nie mam WF?
0: Tak, czy dzisiaj?
1: Chyba tak.
0: A, chyba tak. To jest szansa, że też poćwiczysz. Cudownie.
1: Ale mój brat raczej ma.
0: A, brat ma. A rodzice?
1: Tylko w jeden dzień tygodnia nie ma.
0: O, to codziennie WF. Brawo, super. A rodzice mają jakiś WF?
1: Nie.
0: Ćwiczenia jakieś? Nie? Nie chodzą na ćwiczenia?
1: Nie, ale tata mi nosi.
0: To jak tata ciebie nosi, tak? Dobrze usłyszałam. Na barana? Aha, no to trochę ćwiczy jednak w takim razie.
1: No.
0: Jest moc. Cudnie. To tam przeprowadź trening po południu z rodzicami. Może się dadzą namówić. Spróbujesz?
1: Może.
0: A potem rodzice powiem, co ta pani Martyna wymyśliła w radiu? Skandal. No, tam kilka pajacyków, to sama przyjemność. Kingo, pięknie ci dziękuję za wspaniały trening. No, teraz to ja się już naprawdę rozbudziłam. Żadna kawa nie jest potrzebna. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak. Wszystkie na świecie. Cały świat rodziciom, krasnoludki i cały świat oprócz złych ludzi. I mojego tatę, moją mamę i mojego brata.
0: Wszystkich pozdrawiamy. Dziękuję ci raz jeszcze. No i życzę ci wesołej drogi do szkoły. I mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Pa, pa.
1: Pa.
2: Marzenia się spełniają.

19,5 minuty po godzinie 8 jesteśmy już rozgrzani i wracamy do tematu nurogęsi. Wiemy już, że nurogęś świetnie nurkuje. Wiecie, że potrafi ścigać ryby pod wodą, napędzając się nogami? Ma ostro zakończony dziób z ząbkami. I po co nurogęsi takie ząbki w dziobie? Jak myślicie? 22 645 20 55. Na razie nie odpowiem sama na to pytanie. Mam nadzieję, że ktoś będzie chciał ze mną na ten temat podyskutować. Po co nurogęsi dziób z ząbkami? Powiem tylko, że ten dziób działa jak pułapka. I więcej nic na ten temat nie mówię. Opowiem wam za to, gdzie nurogęsi gniazdują, bo to jest bardzo ciekawa historia. W dziuplach. W dziuplach starych drzew rosnących blisko wody. Wyobrażacie sobie to? Samiec jest bardzo elegancki, biało-czarny, z ciemno-zieloną głową. To państwo już będą wiedzieli, jak spotkają. A samica

0: szara z rudobrązową głową i ma taki lekko nastraszony czub. Wygląda, jakby miała bardzo elegancką, trochę ekstrawagancką fryzurę. Wiele nurogęsi zimuje też na niezamarzających rzekach i jeziorach, więc łatwo je ponoć spotkać. No, podejrzewam, że wielu z nas już widziało nurogęsi, tylko po prostu nie wiedziało, że to nurogęś. Wszystkim wydaje się, że to kaczka. Jaka jest kaczka? Każdy widzi. Kaczek mamy też wiele gatunków. No i możemy się pomylić, chociaż na przykład taka kaczka czuprynka jest znacznie mniejsza i krępniejsza, z krótkim dziobem, wyraźny czub na głowie, zupełnie inny od długiego, wąskiego, ząbkowanego dzioba nurogęsi. Ten dziób właśnie z tymi ząbkami charakterystycznymi wyróżnia nurogęsi. Gongoł z kolei ma znacznie krótszy, szerszy dziób, bez ząbkowanych brzegów i taką okrągłą, kompaktową głowę z białą plamą. Jest zupełnie inny od smukłego, wydłużonego dzioba nurogęsi. Dzioba, który jest wyspecjalizowany w bardzo konkretnej czynności i jest to bez wątpienia związane z tymi ząbkami. I zdaje się, że już ktoś wie, o co chodzi. Pani Monika i Pola. Dzień dobry, tak. Dziewczyny.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry,
0: witam was serdecznie. Czy wy macie wiedzę, a może po prostu widziałyście też taką sytuację, dlaczego nurogęś ma ten ząbkowany dziób?
2: Tak,
1: Nam się wydaje, że ona chwyta jedzenie i łatwiej jest jej przytrzymywać tymi zębami.
0: No pięknie, brawo. Ma ząbkowany dziób właśnie do trzymania tych śliskich ryb, bo ryby są śliskie, prawda, Polciu?
2: Tak.
0: I by się raz, dwa wyślizgnęły z dzioba takiej kaczki, czy też tutaj w tym przypadku nurogęsi, ale dzięki temu, że są te ząbki, to się nie wyślizgnie taka ryba i zostaje schwytana w pułapkę. Brawo. Brawo, dziewczyny wydedukowały. A wy jesteście w stanie rozpoznać nurogęś?
2: Nie.
0: Nie, no to może po poranku będzie szansa. Ja sobie cały czas próbuję te nurogęsi tak narysować w wyobraźni. I już teraz będę wiedziała, jak wyglądają. Przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na ten długi dziób z ząbkami. To jest duża szansa, że to będzie nurogęś. Właśnie, no i piękne są. No, dziewczyny mają te rozczochrane, takie sterczące czubki z tyłu głowy. To może po tym też rozpoznacie. Taka fajna czuprynka, fajna fryzura. A z jakiego miasta do nas dzwonicie?
2: Włocławka.
0: Trzeba sprawdzić, czy we Włocławku są nurogęsi. Może spróbujemy wytropić. Bo w Warszawie są na pewno, w wielu miejscach, między innymi w Łazienkach Królewskich. No ale ja będę dzisiaj tropić, na pewno. A wy widziałyście kiedyś taką sytuację, jak stworzenia na przykład przechodzą na drugą stronę ulicy i wszyscy się zatrzymują?
2: Tak.
0: Tak?
2: Tak.
0: I jakie to były stworzenia, Polciu?
2: Łaboś, bo kiedyś czuliśmy, jak ja byłam mała.
0: Tak.
2: Moja siostra, kiedy koło niej, bo jedziemy w samochodzie, no i kiedyś czuliśmy, ja stałam na biegowym rowerze, no i tak koło nas czułaś taka gęś. Czyli nie łabądź. No łabądź, no i tak bardzo blisko.
0: Aha.
2: Bardzo bałam.
0: Trochę się bałaś. Wiesz co, ja też się trochę boję łabędzi. Jak wyjeżdżam nad jezioro latem, no to tak staram się do łabędzi nie zbliżać. Kiedyś też, jak byłam na spływie kajakowym i dopłynęliśmy do Konstancina Jeziornej, to też tam było takie duże stado łabędzi i trochę się wszyscy baliśmy, więc może lepiej do łabędzi rzeczywiście się nie zbliżać.
2: Ale nie dziabnął.
0: Uf, to na szczęście. No ale uroczo wyglądają takie całe rodzinki, na przykład kaczek, jak przechodzą na drugą stronę ulicy. Albo nawet jak sobie tak spacerują. Mówi się, że gęsiego, to też jest śmieszne, że kaczki spacerują gęsiego.

0: jest powiedzonko. Ale wygląda to wszystko bajecznie. Teraz jedziecie do szkoły, Polciu?
1: Do przedszkola.
0: Ach, do przedszkola ty chodzisz. Jesteś już w której grupie?
1: Najstarszej.
0: A, starszaki.
1: Zerówka.
0: Zerówka, mhm. Czyli za rok pójdziesz do szkoły?
1: No.
0: Mhm. A co wy robicie?
1: Pierwszej klasy.
0: Pierwsza klasa. Poważna sprawa. A powiedz, co robicie w zerówce najczęściej?
1: Nie wiem, no teraz to się najczęściej to bawimy, no bo dzieci chcą coś tam porobić, ale mało prac robimy na razie. Mhm.
0: A ty jesteś z tego zadowolona, że więcej się bawicie, czy wolałabyś więcej prac wykonywać?
1: Wolę się więcej bawić.
0: No, ja myślę, że dobrze w przedszkolu mieć tyle czasu na zabawę, no bo potem jak już pójdziemy do szkoły, to tych obowiązków jest więcej, a w przedszkole to taki dobry czas. Masz ulubione zabawy?
1: Tak, mam ulubioną zabawę tylko w rodzinę albo w rodzinę.
0: Aha.
1: No i wczoraj się bawiłam z koleżankami, no i mam siniaki na kolanach.
0: Ojejku, to od tego, od tej rodziny psiej? Bo to tak. Pewnie trzeba chodzić na czworakach, jak
1: no,
0: się człowiek
1: ja tak
0: w psa zamienia.
1: Na kolana.
0: A, rozumiem, rozumiem. To odpocznij tam, rozmasuj sobie te kolanka, żeby wszystko
1: nie
0: było dobrze. No to życzę ci dzisiaj też wspaniałej zabawy. Bardzo ci dziękuję za telefon, pozdrawiamy mamę. No i oczywiście...
2: Pozdrawiam, tylko ja akurat kieruję i jest mi ciężko się odzywać.
0: Tak, tak, nie, ja pani tutaj właśnie nie zaczepiam celowo i nie zagaduję, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Także pozdrawiam ciepło. I Polciu, jeżeli ty chcesz kogoś pozdrowić, to proszę.
1: Chciałam pozdrowić tatę, mamę, moją siostrę, babcię, dziadka, wujka, ciocię, nie wiem, całą rodzinę. I wszystkich, którzy nas słuchają. I Polskie Radio Dzieciom.
0: Polskie Radio Dzieciom, pięknie ci dziękuję. I pozdrawiam.
1: I krasnoludki.
0: I krasnoludki, och tak, one zawsze słuchają pozdrowień z radością. I, a może nurogęsi pozdrowimy jeszcze, co ty na to?
1: No. Możemy jeszcze. No, to
0: pozdrawiamy, tak. Niech będą też zadowolone, bezpieczne i najedzone. Dobrego dnia, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia, do widzenia.

32,5 minuty po godzinie 8. Dzisiaj w poranku pochylamy się nad tematem nurogęsi. Niezwykle ciekawe to stworzenia. Wiemy już, jak wyglądają. Jeżeli uda wam się zobaczyć nurogęsi, wytropić gdzieś w okolicy, w której mieszkacie, to cudnie. A może ktoś będzie chciał taką nurogęś narysować i przesłać nam zdjęcie rysunku, to będziemy bardzo szczęśliwi. Czekamy na takie listy, na taką korespondencję. Warto dodać, że nurogęś świetnie nurkuje. No niestety ściga ryby pod wodą, no ale taka jest przyroda, proszę państwa. Ma ostro zakończony dziób z ząbkami. Mówiliśmy o tym, że ten dziób działa jak pułapka i że raz złapana ryba trudno się z niego wyślizguje, nawet jeżeli jest bardzo śliska. To, co ciekawe, to gniazdowanie nurogęsi. Mieszkają w dziuplach starych drzew, drzew rosnących blisko wody. Jeszcze raz podkreślę, żeby nie było już żadnych wątpliwości, że samiec jest bardzo elegancki, biało-czarny, ma ciemnozieloną głowę, a samica jest szara, z rudobrązową głową i lekko nastroszonym czubem. Szukamy w okolicach rzek, jezior, cieków wodnych, tak zwanych. Jest duża szansa, że tam nurogęsi spotkamy. Mogą nam się mylić z kaczkami, na przykład z kaczką, czuprynką czy gongołem, ale jednak ten charakterystyczny dziób nie pozostawia żadnych wątpliwości. Wiecie, że pisklęta nurogęsi wykluwają się w dziupli, w koronie starego drzewa, a mimo to już po jednym lub dwóch dniach odważnie wyskakują z otworu drzewa. Mama je woła. Małe pisklaczki wychodzą na ziemię albo nawet wskakują do wody. I to zwykle bez żadnej szkody, dzięki temu, że mają leciutkie, puchate ciałko. Samica nurogęsi czasami też przenosi zmęczone, maleńkie pisklaczki na własnym ciepłym grzbiecie, gdy powoli płynie po wodzie. No i to też ułatwia maluszkom odpoczynek, no bo nurogęsi też pokonują dość dużo odległości. Więc jak mama wybiera się na taką długą wyprawę, często w poszukiwaniu oczywiście dogodnych rybnych żerowisk, no to maluszki wskakują na grzbiet mamy, no i sobie płyną. To też musi wyglądać bajecznie. A ponieważ nurogęsi żywią się niemal wyłącznie żywymi rybami złowionymi pod wodą, no to ich obecność na rzece jest dla naukowców też sygnałem po pierwsze dobrej jakości wody i zdrowej, licznej populacji ryb. Więc możemy dzięki nurogęsiom też badać zbiorniki wodne. Nurogęsi są bardzo cennym źródłem informacji dla wielu naukowców. 22 645

2055. To jest numer telefonu do studia. Gdybyście chcieli porozmawiać na temat nurogęsi, śmiało proszę telefonować. A już niedługo w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się Ania Kierkosz, która będzie nam opowiadała o 16. Małej Warszawskiej Jesieni. To jest festiwal, który towarzyszy tej dużej, dorosłej warszawskiej jesieni, która będzie miała już 69. edycję. No ale Mała Warszawska Jesień też ma się doskonale. Jest przygotowanych mnóstwo wspaniałych wydarzeń. Troszkę o tym wczoraj rozmawialiśmy. To jest taka edycja także o hybrydach. O łączeniu tego, co na pierwszy rzut oka wydaje nam się niepołączalne. I nieprzypadkowo jedną z bohaterów tej edycji jest nurogęś właśnie. A dlaczego? To na to pytanie spróbujemy sobie już niedługo odpowiedzieć.

0: 18 minut zostało do godziny 9 w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się zapowiadana Ania Kierkosz, kuratorka Małej Warszawskiej Jesieni. Witam cię, Aniu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchaliśmy twojego głosu i opowieści o Małej Warszawskiej Jesieni nie tak dawno, ale dobrze cię zobaczyć osobiście.
1: Na żywo.
0: Na żywo.
1: Tak, ja też się cieszę, bo jakoś tak chyba rok temu i dwa lata temu się widziałyśmy i trzy lata temu.
0: Tak, no wiadomo, że jak zbliża się Mała Warszawska Jesień, to w studiu pojawi się też Ania Kierkosz, która ten program pięknie układa. Co roku ten program jest troszkę inny, różnorodny. Zawsze jest jakiś temat, który spaja wiele różnych wydarzeń. No i dziś muszę ci zdradzić, nieprzypadkowo w poranku od 7 rano rozmawiamy o nurogęsiach.
1: O, cudownie. To są tak cudowne ptaki. Ja się zakochałam. Stąd właśnie też ten temat ostatecznie pewnie. Chodziłam z nim, z tymi naszymi nurogęsiami tak z kilka lat i wreszcie się udało go zrealizować i mogę tylko zdradzić tajemnicę, że to nie będzie jedyny festiwal, który będzie poświęcony nurogęsiom. Będzie też jeszcze może nie cały festiwal, ale wydarzenie w przyszłym roku, które planujemy bardzo, bardzo intensywnie i tak knujemy, bym powiedziała, z Polską Operą Królewską wspólnie.
0: Cudownie. No bo ja też odkryłam, dzięki tobie i dzięki Małej Warszawskiej Jesieni, że przecież nurogęsi można spotkać w łazienkach królewskich.
1: No dopiero dzięki Warszawskiej Jesieni?
0: Tak. Wstyd się przyznać, ale lepiej późno niż wcale.
1: Ale to raczej powinnaś dzięki Warszawskiej Wiośnie, bo one tam wiosną bardziej działają intensywnie.
0: No powiem ci, że jakoś tak wesołej się rozglądałam za tymi nurogęsiami. Może ja widziałam, a nie wiedziałam, że to nurogęś, bo mnie jest bardzo dużo kaczek.
1: A masz tam rzekę?
0: Mam ciek wodny.
1: To może być za
0: bardzo
1: za
0: wąski
1: za
0: ten ciek wodny. Dużo jest kaczek, bardzo dużo jest kaczek, ale dziś uczyliśmy się rozpoznawać i odróżniać nurogęsi od kaczek. Właśnie. No już wiemy, że ten charakterystyczny długi dziobek z ząbkami, dzięki temu się tam rybki nie wyślizgują, już wszystko wiemy.
1: No my tutaj mieliśmy konsultację z ornitologiem Łukaszem Rejtem przed robieniem projektu i w trakcie robienia tego działania i robienia projektu, ponieważ projekt o nurogęsiach przygotowywały też dzieci. I Łukasz, czyli nowy, bitny polski ornitolog, bardzo nam podkreślał, że nurogęś to ani nie kaczka, ani nie gęś. Nurogęś to po prostu tracz.
0: Tracz.
1: Cokolwiek to znaczy.
0: Ale z rodziny kaczkowatych.
1: Z rodziny kaczkowatych, bardziej kaczkowata niż gęsiowata.
0: Ciekawa jest w ogóle ta hybryda, ta nazwa nurogęś.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak. To ona się, to też opowiadał nasz i konsultował nam właśnie Łukasz, że ta nazwa się pojawiła trochę przypadkowo. Jest to tak, że ktoś być może nazwał, zobaczył
0: nurkującego ptaka.
1: Tak, i stwierdził, że nurkuje gęś, no to tak. To tak. Nurogęś.
0: No, my dzisiaj mamy taki plan. Ja, słuchacze, to już uzgodniliśmy, że idziemy tropić nurogęsi gdzieś w pobliżu, każdy w swoim mieście, ale na pewno warto tropić nurogęsi, a przede wszystkim projekty związane

0: z małą warszawską jesienią. No na przykład Nuro Gęsiopolis, taką instalację można odkryć.
1: Tak, tak. Zapraszamy na otwarcie. Wernisaż instalacji będzie 18 września w piątek o godzinie 17 w Warszawskim Obserwatorium Kultury. Tam szykuje się wiele niespodzianek. Wiele niespodzianek. Nie chcę ich zdradzać. One zdradzają się czasem na naszych rolkach internetowych. Trochę się zdradzają. Natomiast nie chcę zdradzać, co tam się zdarzy. Natomiast sama instalacja będzie bardzo ciekawa. Przygotowała ją młoda artystka, kostiumografka, scenografka Alicja Tkaczyk, Ala. Która generalnie pracuje z metodą recyklingu i sama o sobie mówi, że jest śmieciarą, czyli że robi kostiumy, działania, rekwizyty, elementy scenografii ze śmieci po prostu, z jakichś takich odpadków. I rzeczywiście to co zobaczymy w ramach tej naszej instalacji wizualno-dźwiękowej, no to będą takie bardzo dziwne, ciekawe, hybrydowe postacie, które są zbudowane wspólnie w projektowaniu, takim procesie projektowania razem z dziećmi. Grupą dzieci z MDK Łazienkowska, z Młodzieżowego Domu Kultury Łazienkowska. Macham do nich bardzo, bardzo, bardzo tak żywo i cieszę się, że pracowaliśmy wspólnie, bo dzieci były naprawdę kreatywne. Pod egidą Agnieszki Trepkowskiej, ich nauczycielki, Ala zaprojektowała takie właśnie niezwykłe postaci i już potem sama je zbudowała. I będziemy mogli je zobaczyć może co mówią, co opowiadają, jakie dźwięki wydają.
0: I to do 21 września będzie można oglądać?
1: Tak, dlatego że instalacja Nuro Gęsiopolis jest realizowana też we współpracy z Warsaw Gallery Weekend. Oprócz tego, że w ramach Małej Warszawskiej Jesieni, to jeszcze tutaj przygarnęło nas, przyadoptowało nas troszeczkę częściowo Warsaw Gallery Weekend i tak jak się śmiejemy, jest to instalacja, która trwa w tym czasie co Warsaw Gallery Weekend i o jeden dzień dłużej.
0: Cudnie. Ja mam przed sobą plakat. Jak chodzicie po Warszawie, to być może widzieliście już plakaty. Zapowiedź 16 Małej Warszawskiej Jesieni. To proszę się zatrzymać i wczytać. I korzystać, bo oczywiście hybrydy, nurogęsi, wiatr, rzeźby, miasto jako partytura, czyli instalacja, o której wspomniała Ania, to jest jeden z punktów programu, ale jest ich dużo, dużo więcej. Startujemy 18, czyli w najbliższy piątek, a już 19 rzeźby śpiewają wiatr.
1: O tak, tak. Muzeum Narodowe w Warszawie, oddział Muzeum Narodowego, Park Rzeźby Królikarnia i Pałac Królikarnia, a przede wszystkim Park Rzeźby i 5 wspaniałych chórów dziecięcych i młodzieżowych, które same stworzą takie rzeźby dźwiękowe wobec rzeźb, które tam stoją w tym parku, które tam trwają i tworzą obraz tego parku wizualny. Będą to rzeźby, będą to wspaniałe rzeźby, między innymi Fiordientek Ksawerego Wolskiego, Dedal Krystyny Schwarzer-Litworni, Horyzonty Magdaleny Więcek-Wnuk, Dwa kamienie AB Macieja Szańkowskiego i jeszcze jedna niespodzianka. Ja się śmieję, że to nie jest wprawdzie rzeźba stworzona ręką artystów, ale rzeźba architektoniczna bądź rzeźba terenu. To już na tą niespodziankę zapraszamy, przyjdźcie. Natomiast wspaniałe nasze chóry wykonają utwory świetnych polskich współczesnych kompozytorów, bo są to 4 kompozytorki i 1 kompozytor, skomponowali te utwory specjalnie dla tych chórów. I mając na myśli, inspirując się właśnie tymi rzeźbami, czyli są to Aleksandra Bielińska, Alicja Gronau, Anna Ignatowicz-Glińska, Anna Sasza Jędrzejewska, która też kiedyś gościła u was w studiu w ramach Małej Warszawskiej Jesieni, i Edward Sielicki. I to właśnie ich nowe, premierowe utwory, które wesprą nasze chóry w budowaniu tych rzeźb dźwiękowych, będzie można usłyszeć i to w takim bardzo kreatywnym

0: pewnym szalonym trochę performansie. Mhm.
1: To 19 września o godzinie 12:14. Park Rzeźby w Królikarni. Wydarzenie otwarte, bezpłatne, adresowane do odbiorców już od 5 roku życia. I tego samego dnia mamy też wydarzenie towarzyszące, bardzo ciekawe, w Promie Kultury Saska Kępa.
0: Tak, tak. Ponieważ tegoroczna Mała Warszawska Jesień jest po pierwsze churalna, po drugie troszeczkę idzie taką stronę starszych dzieci. Mamy tutaj dla Małej Warszawskiej Jesieni podtytuł w tym roku. Pierwszy raz zdecydowaliśmy się na taki podtytuł. Mała Warszawska Jesień, 16 Mała Warszawska Jesień dla dzieci 5-14 lat, stworzona wspólnie z dziećmi 5-18 lat, dziećmi i młodzieżą 5-18 lat. Więc w tym roku te dzieci i ta młodzież to są różnego rodzaju zespoły, grupy, ale przede wszystkim chóry. Podczas Warszawskiej Jesieni Tegorocznej zabrzmi w różnych miejscach, przestrzeniach parkowych, przestrzeniach miasta, we wnętrzach zabrzmi 14 dziecięcych i młodzieżowych chórów z Warszawy i okolic. I wydarzenie, o którym mówisz, Martyna, 19 września w sobotę o 19, jest z kolei takim wydarzeniem, które bardziej młodzież projektuje dla dorosłych, ale też dorosłych z dziećmi, dorosłych w parach, dorosłych w grupach, dorosłych z rodzinami. Silent Dating, Choir Edition, to po prostu taki moment, w którym będziemy mogli nie tyle wysłuchać koncertu, co raczej być w muzyce, być razem z muzyką, poczuć ją, poczuć też ciszę, wysłuchać ciszy i tak po prostu pobyć w tej muzyce. Tutaj również wstęp jest wolny.
1: W sobotni wieczór. Można spędzić, tak. Bo wydarzenie jest na godzinę 19.
0: Prom Kultury Saska Kępa, Brukselska 23.
1: Tak, tak. No i między 19 a 26 dniem września też bardzo się dużo dzieje z baśnią budowniczym gór i kilka do wyboru.
0: Mhm, tak, to jest codziennie niemal oprócz 21 września od 19 do 25. No, my lubimy wymyślać nowe formy i formaty słuchania i działania w muzyce i w sztuce. I ten format to działanie, które robimy teraz w ramach baśni o budowniczym gór. To jest propozycja, w której możecie przyjść w wybrane miejsce w Warszawie, wspólne miejsce. Tam sobie z nami posłuchać, jak brzmi chór w tym miejscu, ale jednocześnie wysłuchać słuchowiska, które jest słuchowiskiem w odcinkach i opowiada historię o pewnym niezwykłym człowieku. Nawet nie wiem, czy to jest człowiek. No, zobaczymy. Każdy będzie mógł pewnie zadać sobie to pytanie, który jest właśnie tym tytułowym budowniczym gór. I on w pewnym momencie, taka jest jego historia, ja ją mogę opowiedzieć wstęp. On ma niezwykłą umiejętność budowania takich różnych, ciekawych, niezwykłych budowli, które są, może przypominają prawdziwe budowle ludzkie, ale może przypominają też budowle architektury, rzeźb terenu, natury. Ma taką w sobie magiczną umiejętność, że umie budować i to, co naturalne, i to, co takie, bym powiedziała, kulturalne, czyli zbudowane ręką ludzką. Niestety, ale ten budowniczy korzysta z maszyn różnych, stety albo niestety. Aha. I któregoś dnia taka maszyna działająca i tworząca te budowle jego po prostu działa tak monotonnie, że on zasypia. I kiedy zasypia, zasypia na strasznie długo i okazuje się, że kiedy się budzi, to już wszędzie, gdzie było dużo miejsc natury i pustych miejsc, nagle stoi miasto i wszędzie jest cywilizacja, już nie ma w ogóle miejsc takich, które są zielone i naturalne. No i ten budowniczy, jako że popełnił ten, powiedzmy, błąd, postanawia, że teraz to zmieni i tam, gdzie się da, wraca z takimi działaniami związanymi z naturą. No to jest to opowieść o byciu obok siebie

0: natury i cywilizacji.
1: Jestem ciekawa, komu się uda być na wszystkich tych wydarzeniach i wysłuchać wszystkich miniatur i słuchowisk w każdym z tych miejsc, bo to pewnie jest gratka codziennie być w innym miejscu, w innej przestrzeni, tym bardziej, że też ten projekt jest zaangażowanych kilku kompozytorów, kompozytorek. No, te nazwiska już znam, z niektórymi z nich udało mi się pracować, z Olgą Pasek między innymi, wspaniali są. Więc bardzo chętnie wysłucham, ale też kody QR są przyporządkowane do tych do tej baśni.
0: Tak, dlatego, że słuchowisk, jest to słuchowisko site specific, czyli przeznaczone do poszczególnych miejsc, do poszczególnego miejsca w odcinkach, ale można go posłuchać premierowo, będzie można go posłuchać codziennie właśnie w momencie, w którym odbywa się każdy z performansów. A ja tylko dodam, że tekst, treść tego słuchowiska stworzył Amadeusz Nosal, młody polski dramaturg, scenarzysta teatralny i artysta audiowizualny, a jednocześnie kompozytorzy i kompozytorki, których tutaj usłyszymy, to właśnie wspomniana Olga Pasek, Basia Zach, Mateusz Ryczek, Agnieszka Widlarz, Jarosław Siwiński, Włodzimierz Żukowski i Żaneta Rydzewska.
1: Proszę pędzić na Małą Warszawską Jesień. 26 i 27 jeszcze mamy piękne wydarzenia. Swój język mają. 26 to jest wideo performance, a 27 terminal brzmi na finał.
0: Swój język mają to opowieść o warszawskich norogęsiach. Kolejna. Taką ramę sobie robimy, bo generalnie festiwal terminal jest takim dodatkiem, jak wisienka na torcie finałowa, trochę powtórzeniem pewnych rzeczy, które usłyszeliśmy już podczas całego festiwalu. A swój język mają to opowieść o trzech norogęsiach: Józefinie, Lucynie i Lolce, które spędzając swoje życie spokojnie w łazienkach królewskich, w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie, postanawiają jednak wyruszyć nad Wisłę, bo te pikniki, ileż można piknikować. I to, co im się zdarza i to, co się dzieje w trakcie tej drogi, a też do czego dochodzą i jakimi językami mówią, to też jest bardzo ciekawe.
1: Bardzo mnie zainspirowały te norogęsi, jak dzisiaj przeczytałam, że 190 spacerów zarejestrowano między kwietniem a końcówką maja, norogęsi w Warszawie, i wolontariusze asystowali przemarszom z Łazienek Królewskich nad Wisłę. No to jest kosmiczna informacja. Powinniśmy takie informacje dostawać codziennie. I one by nam, tak kolokwialnie mówiąc, robiły dzień i naprawdę żyłoby nam się lepiej.
0: Tak, to są bardzo wzruszające momenty. Ja je też widzę, bo mieszkam dość niedaleko, stąd pewnie też ten urogęsi bardzo mnie zainspirowały. Nie wiem, czy wiecie też, czy wiecie, że powstał w Warszawie chyba Zarząd Zieleni Miejskiej stworzył zakątek nurogęsi właśnie w tym Cudownie. Miejscu, gdzie one już tam po tej drugiej stronie Wisłostrady są. A my postanowiliśmy dodać jeden spacer do tych 190 ilu?
1: Około 190, tyle właśnie, naliczyłam.
0: Właśnie postanowiliśmy
1: spacerów.
0: Dodać spacer.
1: Będzie 191 spacer.
0: Tak, my postanowiliśmy dodać artystyczny spacer do tych spacerów właśnie nurogęsiowych. A ten projekt jest projektem Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich, który wspólnie realizujemy.
1: Bardzo ci, Aniu, dziękuję. Szkoda, że czasu w radiu nie da się rozciągnąć, żeby jakoś zatrzymać, bo właśnie wybiła 9. Martyna Chuderska, Filip Górski, Anna Kierkosz, kuratorka Małej Warszawskiej Jesieni. Zapraszamy bardzo serdecznie, żeby uczestniczyć w tych pięknych wydarzeniach, koncertach, spacerach, performansach, bo na to czekamy cały rok.
0: Zapraszam.
1: A poranek jutro o 7:00. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Kuj do niu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
4: O tak, Guidonio, słuchamy.
5: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
6: Opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
7: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
4: Och, Dziękuję.

0: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Posłuchajcie nas uważnie.
4: Wszyscy starsi oraz młodsi.
3: Dzisiaj będzie na poważnie.
4: Bo nieważne skąd pochodzi.
3: Kto wysoki jest czy niski.
4: Woli rower czy pływanie.
3: Nosi spodnie czy spódniczki.
4: Płatki zjada na śniadanie.
3: Czy kanapki z żółtym serem.
4: I zrób ciut głośniej przy głośniku.
3: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
4: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
3: Na Podhalu czy na Helu.
4: Na Mazurach czy Podlasiu.
3: Skup się dobrze, przyjacielu.
4: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
3: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
4: Wspominałeś Rysiu, Krysiu?
3: Niech wygodnie się rozsiędzie.
4: Mówi się rozsiądzie, misiu.
3: Tak się jakoś zrymowało.
4: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
3: Ale ci się powiedziało?
4: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
3: Dzwonek dziadka Damazego.
4: Co był w dawnej szkole woźnym.
3: Dziadek dziadka Ignacego.
4: Miłym woźnym był... czy groźnym?
3: Dziadek mówił, drogi dziadku.
4: I miał czarodziejski dzwonek.
3: Co Ignacy dostał w spadku.
4: Niezły z niego ancymonek.
3: Pozostawił kredę, ławkę.
4: W niej atrament w kałamarzu.
3: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
4: Po wpisanym komentarzu.
3: I zaklęciu z nazwą szkoły.
4: Cudne są te opowieści.
3: Każdy słuchacz jest wesoły.
4: Chcecie poznać szkolne treści?
3: Jak to było i dlaczego?
4: Siądźcie obok smoka, misia.
3: Magia dzwonka Damazego.
4: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
3: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
4: Siadajmy przy stole.
5: Misia Michasia i Smoka Adasia. Podcast szkolny.
3: O, i widzisz? Teraz moje autko jest szybsze.
4: No właśnie, a poprzednim razem było moje.
3: No, zgadza się.
4: Dlatego myślę, że w ten sposób tego nie rozstrzygniemy.
3: Przepraszam bardzo, ale... ale co chcesz rozstrzygać?
4: No jak to co? To, o co się spieramy.
3: Czyli?
4: No jak to? Kto jest najlepszym kierowcą wyścigowym w Polskim Radiu Dzieciom? No ale... No, ale ten... Twój tor!
3: Co? Co z nim?
4: Ten twój tor do ścigania się autkami jest... No tak...
3: tak? Co mój tor? Co? No. Mój tor jest w porządku, wiesz?
4: Ach tak. To dlaczego jak ustawiam swoje autko na torze po lewej stronie, to autko wygrywa? A jak na prawym torze, to przegrywam.
3: No ja mam podobnie. I to właśnie jest ten sprawiedliwie.
4: Może i sprawiedliwie, ale dalej nie wiemy, kto jest mistrzem.
3: No tak. Masz rację. I dalej nie wiemy, kto jest najlepszy w ściganiu się.
4: Tak sobie teraz pomyślałem, że może to dlatego, że nie siedzimy w środku.
3: Przecież siedzimy w środku pokoju.
4: Nie siedzimy w środku auta i nim nie kierujemy.
3: Słucham? Co? Ale wymyśliłeś. A jak ty byś chciał wejść do takiego malutkiego auta?
4: Normalnie.
3: Smoku, ono jest nie większe od... No, nawet nie wiem, do czego je porównać.
4: Nie wielkość, tylko jego małość.
3: Och, małość?
4: Tak bardzo chciałbym udowodnić ci, że jestem lepszy od ciebie.
3: Ale tylko jako kierowca wyścigowy.
4: Otóż to właśnie.
3: Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak zbudować swoje własne samochody.
4: Aha! A z czego chcesz je zbudować?
3: To nieważne.
4: A co jest ważne?
3: Żeby wyglądały tak jak te z Formuły 1.
4: A dlaczego akurat mają wyglądać jak te z Formuły 1?
3: Jeszcze się pytasz?
4: I w ogóle, co to takiego ta Formuła 1?
3: To są wyścigi najszybszych samochodów na świecie. I one mają właśnie swoją nazwę.
4: Samochody mają własną nazwę?
3: O, a tak.
4: A jaką?
3: Ludzie nazywają je bolidami.
4: O, ciekawe. A smok czy miś też mógłby nauczyć się jeździć takim bolidem?
3: Hmm.

0: jak go zbudujemy, to na pewno szybko się nauczymy. Tak. Najważniejsze to, żeby je mieć.
1: A masz jakiś pomysł, jak to zrobić? Znaczy, jak zrobić te bolidy?
0: Może poradzimy się mojego dziadka, co?
1: Tak, to dobry pomysł. Twój dziadek już nieraz nam pomagał i zawsze byliśmy z takiej współpracy zadowoleni.
0: Tylko jeszcze musimy wydrukować zdjęcie bolida.
1: Znaczy tego szybkiego samochodu, tak?
0: Tak, oczywiście.
1: No dobrze, ale po co?
0: Żeby dziadek wiedział, jak ma nam pomóc. No, dziadek musi wiedzieć, co chcemy budować, nie?
1: No tak. Tak, masz rację.
0: Żeby wiedział, jak to coś wygląda.
1: I mnie chyba też takie zdjęcie się przyda.
0: Tobie też?
1: No, bo na razie o tych bolidach to za dużo nie wiem.
0: A to chodźmy do studia Leszka. Tam jest komputer, a obok niego stoi drukarka.
1: A po co nam komputer?
0: Komputer pokaże bolida, a drukarka wygląda, jak wygląda. Wydrukuje, jak wygląda bolida. Bolid. A drukarka go wydrukuje. Ten obrazek. Bolida!
1: No tak, to powiem ci tak, Michasiu, nie mogę się z tobą nie zgodzić, bo mnie też bardzo interesuje, jak on wygląda.
0: To ruszamy.

0: Dziadku? Dziadku!
1: Dziadku Michasia!
2: O, witajcie, chłopcy. Co was do mnie sprowadza?
1: Potrzebujemy twojej pomocy.
0: Aha. Chcemy zbudować dwa autka. Jedno dla mnie.
1: A drugie dla mnie.
0: I to mają być bolidy najszybciejsze auta na świecie.
1: Tak jest, tak jest.
2: Aha. A po co wam takie, aż takie cudeńka?
1: Żeby się przekonać, dziadku Michasia, kto jest najlepszym kierowcą wyścigowym w polskim radiu dzieciom.
0: Próbowaliśmy to zrobić na moim tozie, ale... Ten, który dostał od ciebie na gwiazdkę.
2: Tak.
1: Ale niestety nie udaje nam się.
0: Właśnie. I no nie możemy na nim tego sprawdzić,
1: Bo to jest tak, dziadku Michasia. Raz wygrywam ja,
0: a raz smok. Naprawdę, wciąż tak samo, na zmianę, dziadku.
1: A nam potrzebny jest konkretny zwycięzca, a nie ciągłe remisy.
2: Aha, i dlatego chcecie zbudować dla siebie samochody, tak?
1: Bardzo byśmy chcieli.
2: To ciekawe. A z czego chcielibyście to zrobić, a?
1: Z czego? No ze wszystkiego, z czego się da. Znaczy z tego, co znajdziemy.
2: Z tego, co znajdziecie.
1: Tak. Mogą być deski, sklejki.
0: Mogą być.
1: No, choć najważniejsze są oczywiście kółka.
0: Dziadku, bo chyba mamy trochę starych kółek w twoim garażu, co?
1: I tak sobie myślimy, czy nie mógłbyś nam trochę pożyczyć tych, no wiesz, tych różnych dziwnych, fajnych rzeczy do zrobienia bolida.
0: Bo na pewno oddamy.
1: Tak.
0: Kiedy tylko sprawdzimy, kto jest mistrzem z nas dwóch.
1: A nasze bolidy mają wyglądać mniej więcej tak.
2: Z tej, który i desek, powiadacie, no, bardzo ciekawe, bardzo.
1: No, a chyba, że masz, dziadku Michasia, trochę blachy.
0: O, tak, blacha by się przydała.
1: Pewnie.
0: Wtedy można by się było naszymi bolidami tak zderzać.
1: Ale by było fajnie.
2: Zaraz. Chcecie się jeszcze nimi zderzać?
1: Można by było trochę, jakby się pozderzać.
0: Dziadku... No, tak jak tymi autami w Luna Parku, pamiętasz? Te co takie... Dobry pomysł, co nie?
1: To znaczy, to jest tak. My nie chcemy się zderzać, tylko przede wszystkim, dziadku Michasia, ścigać? No to co, dziadku, pomożesz nam?
2: Chcecie zbudować bolid?
1: Mniej więcej taki, no, mamy jego zdjęcie.
0: Dziadku, dla ciebie to pikuś.
1: Pewnie. Coś tam przykleisz, dokleisz, coś tam przytniesz.
2: Coś tam przytnę i coś dokleję. No dobrze. No, pokażcie te zdjęcia, pokażcie.
1: No, tutaj, trzymam w łapie, proszę bardzo, oto ta fotka.
2: Zaraz, poczekajcie. Ale nie tu, w kuchni. W kuchni znajdziecie ciasteczka i sok porzeczkowy, no.
1: Do kuchni. Miam chętnie się poczęstuję, a ty, Michasiu, też?
0: Pewnie, bo od rana tylko się ścigamy.
1: Z tym Michasiem się ścigamy.
2: A ja was zawołam, gdy już...

0: słyszysz? Dziadek konstruuje właśnie tor.
1: Coś słychać takie dudu, dudu.
0: Buduje coś metalowego.
1: Aha. Chyba też zbuduje nam boli. Ciekawe, czy to twój, czy mój, co nie?
0: Skąd mam wiedzieć? Słyszę walenie, słyszę stukanie, ale najważniejsze, że robi to, co go prosiliśmy.
1: Oho, chyba już nie robi.
0: Czyli będzie jeszcze robić? Albo może przestał, bo już zrobił.
1: Poczekaj, Dasiu. A, czekaj, może znowu zacznie coś robić, co?
0: Poczekajmy.
1: Coś zaczynać, nie?
0: Czekaj.
1: Ale napięcie. Nawet ciasteczek mi się jeszcze odechciało, powiem ci.
0: Akurat wcale ci się nie odechciało, tylko już wszystkie zjadłeś.
1: Tak? No to chyba już nie ma na co czekać. Wiesz co? Ta cisza trwa już za długo.
0: A jeśli cisza tak długo trwa, to znaczy, że mój bolid jest gotowy.
1: Zaraz. Dlaczego? Jak to twój? Jaki twój? To mój dziadek go zrobił, więc znaczy się, że...
2: A? Zapraszam, chłopcy. Auto, o które mnie prosiliście, stoi na podwórku.
0: Naprawdę? Hurra!
3: Hurra!
2: Ale halo. To dopiero początek problemów.
0: Masz rację, dziadku Michasia. To poważny problem. Który z nas jest lepszy?
1: Tylko to, który jest najlepszym.
0: To jest
1: kierowcą.
0: Tak.
1: Kierowcą.
3: Ojej, on jest prawie taki sam jak ten ze zdjęcia.
0: Tak.
3: Jesteś wspaniały, dziadku.
0: Już nie mogę się doczekać, kiedy nim ruszę i wygram z tobą wyścig.
1: Czyli musisz, dziadku, zbudować nam jeszcze jeden bolid.
0: Koniecznie, dziadku Michasia.
1: Bolid dla Adasia, bo ten na pewno jest dla mnie, prawda?
0: Jak to?
2: To obojętne, proszę, niech któryś z was do niego wsiądzie i spróbuje nim ruszyć.
0: To może ja to zrobię. Bo stoję bliżej, bo bolida.
1: Ale dlaczego?
0: Jak to dlaczego?
2: Michasiu, spokój, proszę. Pozwól Adasiowi pierwszemu. Ty będziesz zaraz po nim. Proszę.
0: Wchodzę. Ale fajna kierownica. I siedzonko takie mięciutkie. I jak ładnie mój bolid jest pomalowany.
1: Halo, zaraz. To przecież nie jest twój bolid.
0: Ale ja pierwszy będę nim ruszał. Wsiadam i ruszam. O, siedzę?
1: No, siedzisz.
0: Co jest, no?
1: No co?
0: Dlaczego ten bolid nie jedzie?
3: Ale z ciebie kierowca! Nawet nie potrafisz ruszyć moim bolidem!
0: Twoim!
3: No co? No to ten.
1: Wpuść mnie do środka, to pokażę ci, jak to zrobić. Proszę.
0: Co jest, no? Kręcę kierownicą i nic, no. Kręcę, on stoi w miejscu. No rusz się.
1: Smoku, pozwól, Adasiu. Proszę.
0: A bardzo proszę. O, ciekawe, czy tobie się uda, bo ja w to nie wierzę.
1: Żeby ruszyć, Adasiu, to trzeba nacisnąć o ten czerwony guzik.
0: Co jest?
1: Zaraz. Ale on się nie wciska.
0: Nawet guzika nie potrafi.
2: Tak, no nie wciska się, bo jest tylko namalowany. Pokazaliście mi zdjęcia bolidu, więc go odwzorowałem, znaczy się zrobiłem najlepiej, jak umiałem, ale to tylko atrapa.
0: Co takiego?
2: Atrapa.
0: Atrapa? A co to takiego? Miał być przecież bolid, a nie żadna atrapa.
2: Atrapa to taka jakby makieta. Coś, co wygląda, ale nie jest to żaden mechanizm.
0: Słucham?
2: No tak. W wypadku auta mechanizm napędzający jest nieodzowny.

0: jest? No konieczny. Auto to nie tylko wygląd. Przede wszystkim to, co jest w jego środku.
1: A co jest w środku tego auta?
0: O, tu bardzo wiele różnych rzeczy, bez których auto nigdy nie ruszyłoby z miejsca.
1: No to powiedz nam, dziadku Michasia, jakie to części, a my się o nie postaramy.
0: A nawet gdybyś

0: najpierw nauczyć.
1: Naprawdę? To nie wierzę. To są szkoły budowania samochodów?
0: Oczywiście. Powszechnie nazywane szkołami samochodowymi.
1: Coś takiego. Szkoły samochodowe.
0: A tak, takie, w których kształci się przyszłych mechaników samochodowych.
1: Ale super jazda.
0: Taki mechanik samochodowy potrafi rozebrać auto na części pierwsze, a później złożyć je z powrotem. O!
1: Ciekawy jestem, jak się rozbiera auta.
2: Ale dziadku, bo ty powiedziałeś, że na części pierwsze. A co to takiego te części pierwsze?
1: I jak są pierwsze, to są też i drugie?
0: O, widzę, że bez magicznej tablicy, kredy i dzwonka dziadka Damazego to się nie obejdzie. No, skoczcie na strych po to, co wymieniłem.
2: Tak jest, dziadku.
0: Obiecuję, że niebawem dowiecie się, jakie skomplikowane jest stworzenie samochodu. O, bada, nie mówiąc już o bolidzie Formuły 1.

0: Gotowy, dziadku. Mamy wszystko.
1: To co? Teraz odwiedzamy szkołę samochodową?
2: Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak się robi auta i dlaczego one jeżdżą...
1: No pewnie, że chcemy.
2: No to nie widzę innego sposobu, żeby się tego dowiedzieć.
0: Nareszcie.
2: Tak. Napisz magiczną kredą, Adasiu, proszę cię, na tablicy, dobrze?
1: Bardzo proszę, ale co mam napisać?
2: Szkoła samochodowa. A ty, Michasiu, zaraz jak Adaś napisze, to 3 razy zadzwonisz dzwonkiem dziadka Damazego, dobrze?
0: Tak, tak, wiem.
1: Tylko się nie pomyl.
0: W dzwonieniu jestem o wiele lepszy niż w pisaniu.
1: Szkoła samochodowa.
0: Czy ty, smoku, widzisz to, co ja? Ci panowie budują samochód? Tak mi się wydaje.
1: Jak szybko to robią.
0: Wiesz co? My będziemy jeszcze szybsi, Adasiu. Jeszcze szybsi. Tak się nauczymy budować samochody. Tak się nauczymy. Tak, że będziemy ich mieć całe mnóstwo. O!
1: I jakie będą szybkie?
0: Tak. O, bardzo szybkie.
1: Prawdziwne, najprawdziwniejsze bolidy Formuły 1.
0: A co to takiego? Co? Zobacz, oto. Widzę. Po co oni to wkładają do środka?
1: Słucham? Jaki środek?
0: No ten, że tam on.
1: A, tutaj.
0: No.
1: Ojej. Ojej, Michasiu. Ile tu tego, ile tu wszystkiego, tyle rzeczy.
0: No to przecież...
1: Myślisz, że to i to też jest potrzebne?
0: No w ogóle co to jest?
1: On ma wiedzieć, ojej.
0: Spójrz, jakie to skomplikowane.
1: To mi niewiarygodnie skomplikowane.
0: Ojej.
1: Teraz co ten pan... To niemożliwe. To nie do ogarnięcia
0: ale,
1: normalnie.
0: Ale to...
2: O, wróciliście. Jak było, chłopcy? Czy wiecie już, jak zbudować auto?
1: Dokładnie nie wiemy.
0: I chyba w ogóle nie rozumiemy, na czym to polega.
1: Zastanawialiśmy się.
0: Czy mógłbyś nam, dziadku, choć troszeczkę wytłumaczyć to, co przed chwilą widzieliśmy na magicznej tablicy dziadka Damazego, bo nic nie rozumiemy.
1: Michaś ma rację, on nie rozumie.
2: Oczywiście, bardzo proszę. Żeby zbudować samochód, który by jeździł...
1: Aha, taki samochód jeżdżący.
2: Tak. To trzeba przede wszystkim wyposażyć go w silnik.
1: Zapiszę sobie. Silnik.
2: Dzięki potężnej dawce energii silnik poprzez skrzynię biegów porusza kołami pojazdu.
1: Porusza?
2: Tak.
1: Porusza.
2: Dzięki energii.
1: No właśnie, a skąd się bierze ta energia do poruszania?
2: W silniku spala się paliwo i to paliwo zamienia energię cieplną na energię mechaniczną.
1: Coś takiego.
0: A ta skrzynka... Skrzynka?

0: A, tak, tak, tak. Niezbędna jest też skrzynia biegów, która reguluje przełożenie napędu z silnika na koła.
1: Zaraz, przełożenie napędu? Co?
0: Ze skrzyni poprzez wał korbowy może być?
1: Nie.
0: Hej, chłopcy, a gdzie, gdzie wy jesteś? Zaraz, co wy tam robicie?
2: Brym, brym, brym, brym, brym, brym. No, dziadku, Michasia, po co nam jakiś silnik? My go tak naprawdę nie potrzebujemy.
3: Pewnie, a teraz dzięki wyjaśnieniom to sami wpadliśmy na pomysł.
2: Jak ruszyć naszym bolidem?
3: Moim bolidem, ja będę pierwszy prowadził.
2: No dobrze, to może ja będę pierwszy cię popychał. A potem zmiana. Dziadku Michasia, możesz zmierzyć nam czas?
3: A kto szybciej objedzie twoje podwórko, dziadku?
2: Zwycięża i zostaje mistrzem.
3: Najpierw wystartuję ja z silnikiem Adasiowym, a potem Adaś z silnikiem Michasiowym.
2: Tak będzie.
0: Zaraz. A jak chcecie, chłopcy, tylko skoczę po stoper.
2: Super. W drogę, Michasiu, jesteś gotowy?
3: Włączam silnik Adasiowy. Adasiu, wrym, wrym. Ale mam super silnik w bolidzie. Ja sobie myślę, że te podcasty szkolne są lepsze od tych nieszkolnych podcastów, wiesz?
2: Ten jest zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
3: Tak? To ja nie wiem, mówisz wiadomo, bo dzisiaj mówiliśmy o...
2: Chodzi o to, że te nie o szkole są po prostu takie bardziej jakby dorosłe.
3: Chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole, wszyscy.
2: Będą? Już są. Albo kiedyś byli.
3: Jak to? To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
2: Ty, oczywiście, no pomyśl, Michasiu, a dziadek Ignacy, a babcia Janeczka?
3: A masz rację, zgadza się.
2: A Wojtek z Leszkiem?
3: Ojej, i znowu racja.
2: Martyna, Ania, Daria, Klaudia, też wszystkie już dawno szkołę mają za sobą.
3: Rzeczywiście, czyli tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole?
2: Ja tu nawet nie byłem w przedszkolu.
0: Chłopcy, dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
4: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
0: i pomysłowym misiem Michasiem.
4: I słuchajcie też innych podcastów.
0: A jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
0: razem z wami wysłuchali relacji po różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
4: Waszych ulubieńców misia i smoka.
3: Do usłyszenia!
2: Papa, słuchajcie nas!
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? A, to szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, obędę.

się przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

0: rekły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą, nie dość

Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd.

0: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
1: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
2: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
1: Wszystkie te informacje znajdziecie
0: w poradniku młodego odkrywcy.
2: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
0: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
2: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
1: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!
4: Autopromocja.
0: Polskie Radio Dzieciom.

0: 9 komunę obaliła.
1: Wstąpi duch twój.
0: A ty jesteś Polak mały, twoim znakiem orzeł biały. Mieszkasz tu, na polskiej ziemi, znaj historię swych korzeni. Jesteś jej kolejną kartą, pisz, by czytać było warto. Z dumą o jej losach gadaj, powinieneś i wypada.

0: specjalne buchomory. Zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory? Ach, to takie muchomory!
0: A do tego krasnoludki?
1: Zatkiewkowe! Mniam, mniam, mniam!
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym.

0: Skądże tort serowy cuta cudyzo? Bacz sam.
1: Tele z forku nie miej z ludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam.

0: o dzieciom. Nadajemy na dziecięcej fali.
1: Cegiełki trzy, cegiełki trzy. Potrzebuję ich ja, potrzebujesz ich ty. Cegiełki trzy, potrzebujemy ich ja i ty.

0: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Pajanie Kulfona i Moniki.
2: Kum, kum, rere, kum, kum, cześć, dzieciaki, rozrabiaki, to mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
3: Dzień dobry, witam was bardzo serdelkowo, to ja wasz opowiadacz, bajarz, legendziarz, tudzież gawędziarz, kulfoniasty, kulfon, historyk.
2: Histeryk?
3: Nie.
2: A
3: jaki
2: kto?
3: Historyk? Historyk.
2: A, historyk.
3: Historyk okay. I wiesz kto jeszcze? I zapomniałem.
2: No to dobrze. Drogie dzieci, słyszycie nas?
3: Tak!
2: Dziś opowiemy wam przepiękną opowieść o Farskiej Górce w Puńcowie.
3: Dziś opowiemy wam przepiękną legendę.
2: A ta legenda to się wiecie jak zaczyna?
3: Dawno się zaczyna.
2: Od początku.
3: Więc dawno temu, tuż po kamieniach łupanych...
2: W Puńcowie pod Cieszynem...
3: Kiedy?
2: Wznosi się pagórek zwany Farską Górką.
3: Tak. Na tej Farskiej Górce stoją przeróżne olbrzymie głazy.
2: Olbrzymie głazy?
3: Nie, stały kiedyś.
2: No i jeszcze chyba jeden to został.
3: Myślisz?
2: Tak. Ale tam, dawno, dawno temu, jak jeszcze nie było wiary chrześcijańskiej, to... nasi pra-pra-pra-pra-pra-ojcowie odprawiali...
3: Pradziadowie bym powiedział nawet.
2: Nawet tak. Albo pra-pra-pradziadowie.
3: I prababcie.
2: Odprawiali swoje modły pogańskie, czcząc wszystkich pogańskich bogów i dając im różne obiaty.
3: To jest taka...
2: A wiesz, co to jest obiata?
3: Danina taka.
2: Taka danina.
3: Tak.
2: To się dawało trochę worek zboża na przykład, pęczek rzodkiewek.
3: To nie obiaty, tylko mów obiady.
2: Nie obiady.
3: Obiady.
2: W dawnych pogańskich zwyczajach to były obiaty.
3: No to czyli dawali obiady.

0: A bo ty bogowie też głodni byli.
1: Na obiady Grecy jak rzodkiewki na obiad?
0: No, greccy bogowie jedli ambrozję, pili ambrozję i jedli... Co jedli?
1: Jedli ambrozję, a pili nektar.
0: Nektar, no właśnie, odwrotnie. A może być tak samo, jedli nektar, a pili ambrozję. No i dobrze, w każdym razie...
1: W każdym razie te ołtarze, na których składano ofiary, były ułożone z przewielkich, olbrzymich głazów kamiennych.
0: A obok tych głazów kamiennych, które wyglądały jak stoły...
1: Stały posągi bogów.
0: Stały posągi bogów. Jak ludzie już naskładali tam przeróżnych darów...
1: To później te dary znikały.
0: Znikały, bo ci bogowie sobie zjadali to.
1: Nie, nie, bogowie nie zjadali, tylko kapłani zjadali.
0: Nie, no jak kapłani?
1: No tak, bo przecież obsługiwali wszystkich tych wiernych, którzy wierzyli w tych bogów, kapłani.
0: No kapłani byli.
1: No i później jak już wierni poszli sobie do domu, tak, to kapłani robili sobie uczty pogańskie.
0: Obiady robili sobie czwartkowe.
1: Zjadali sobie wszystko to, co przynieśli wierni.
0: Tak?
1: I ślimaki. I byli coraz grubsi.
0: Ślimaki też zjadali?
1: Też zjadali.
0: Nawet,
1: a jak im coś zostało,
0: to zjadali.
1: To też zjadali. Także im nic nie zostawało.
0: Nic nie zostawało. I następnego dnia były puste stoły kamienne.
1: I bogowie znowu się dopominali, żeby składać im ofiary.
0: A ponieważ ci bogowie to władali piorunami, patrz, to wszystko podobne tak do mitologii greckiej, bo tam przecież też Zeus to był gromowładny i ciskał gromami, i u nas też.
1: Tak, tak, tak.
0: Swarożyc był taki.
1: Był.
0: Swantewit. I to, bo to właśnie my taka, to mitologia słowiańska. O.
1: No i dobrze, jeszcze trzeba by wspomnieć, dzieci kochane, że tych bogów było sporo.
0: Oj, sporo.
1: I byli wyrzeźbieni w kamieniu.
0: No tak, to mówiliśmy.
1: Mówiliśmy, tak?
0: Tak, tak, tak, mówiliśmy. Jeszcze tak. Chcesz coś powiedzieć? Podsumuj.
1: Sumiasty masz wąsy, to ty podsumuj.
0: Nie, sumuję. A dlaczego się mówi suma summarum?
1: To głupie jakieś jest suma summarum.
0: No, a Zagłoba jak mówił? Zagłoba sum, to on jest sumem?
1: Nie, to po łacinie, Zagłoba jestem.
0: No, tak.
1: A suma summarum to też po łacinie.
0: Też po łacinie. No.
1: Ale po co mamy mówić suma summarum?
0: Ja nie mówię ci,
1: ale żebyśmy... powiedziałeś przed chwilą suma summarum.
0: Nie, bo ty powiedziałeś, żebyśmy podsumowali, może ja powiedziałem.
1: To ty powiedziałeś.
0: Ja.
1: No, to jeszcze możemy powiedzieć tak, że ci bogowie rządzili wszystkim. Rządzili urodzajami.
0: Chmurami.
1: Deszczem.
0: I słońcem.
1: Mrozem.
0: I lodem.
1: Śniegiem.
0: I lodem.
1: Wichrem i zawieją.
0: I lodem. Tak, wszystkim rządzili.
1: Oraz rządzili światami. Światem zwierzyny w borach.
0: Tak.
1: Światem grzybów.
0: Oraz światem mrówek na przykład.
1: Na przykład też.
0: I światem podziemnym rządzili. A pod ziemią wiesz co było?
1: Pod ziemią?
0: Bogactwo.
1: Bogactwo. Ale dawali ludziom dostatek.
0: I siłę.
1: I siłę.
0: I siłę. I ci bogowie zaczęli zbierać te bogactwa.
1: A wiesz, poczekaj, Kulfona, czy ty wiesz od kiedy stali tam ci bogowie kamienni?
0: O, wiem.
1: No od kiedy?
0: Od dawna.
1: To ja ci... doprecyzuję.
0: No?
1: Od niepamiętnych czasów.
0: No właśnie. Ty nie, czyli nie pamiętasz od
1: nie,
0: kiedy?
1: Nikt nie pamięta.
0: Nikt nie pamięta.
1: Ale przyszły złe czasy.
0: Nie, jeszcze
1: oj,
0: nie.
1: Nadeszły.
0: Nie, nie, nie. Na razie ci bogowie w postaci kapłanów, bo to Bóg się nie mógł ten ruszać, bo był kamienny.
1: Tak, tak, ruszali się.
0: Kapłani zbierali skarby i zakopywali.
1: Zakopywali, ale już też coraz bardziej nie mogli się ruszać.
0: Nie mogli, bo byli coraz grubsi.
1: Bo byli coraz grubsi. Nie byli z kamienia, tylko byli już tacy grubsi.
0: Powinni chodzić na ten, na
1: siłownię.
0: Na siłownię.
1: Na siłownię, no tak.
0: Oni siłowali się ze sobą na rękę.
1: No i właśnie oni tak, co było do zjedzenia, to zjadali.
0: A co było do schowania, to schowali.
1: To kopali w ziemi tak wielki dół i tam przykrywali ten dół liśćmi, gałęziami i liśćmi. I to było wszystko schowane, żeby nikt nie widział.
0: Nie, oni kopali tunele i pod tymi posągami było pełno tuneli.
1: Tuneli?
0: Tak.
1: To oni byli górnikami?
0: Kto?
1: Ci kapłani?
0: Nie, oni nie byli górnikami. Oni tylko kopali tunele, żeby skarby schować.
1: Aha, no żeby...
0: Jak nadrążyli tych na tej górce farskiej, tych tuneli, to w pewnym momencie...
1: Jeszcze nie nadszedł ten moment. Nie, bo nadszedł taki moment, że pojawili się inni kapłani.
0: A, i zaczęli między sobą się bić.
1: Tak, inni kapłani powiedzieli... Nie, inni kapłani powiedzieli, a wynocha mi z tymi bogami z kamienia. Takich bogów nie ma.
0: Tak.
1: Jest tylko jeden Bóg w niebie. Niewidoczny, on, ale istnieje.
0: A tamci kapłani mówią, a nasi też są w niebie.
1: Wasi nie są w niebie, wasi

0: Ci są z kamienia na ziemi.
1: Nie, one na silko z kamienia, bo stoją tutaj kamienne postacie. A w Kanach zaczęli się kłócić. Brać za warkocze.
0: Ale jak? Okładać się kijami nawet.
1: Okładać kijami i w końcu ci kapłani powiedzieli apage satanas. Jedni powiedzieli.
0: Apage satanes.
1: Satanas. Nie, no nie ma satane, satanes, tylko satanas. Dobrze,
0: satanas,
1: nie ważne.
0: No, satanas.
1: No.
0: Apage.
1: Tak. Apage.
0: Szatanie.
1: Precz. Precz. Precz, szatanie. I poszli. A wtedy się coś zatrzęsło.
0: Jak zwykle, coś huknęło, coś gruchnęło.
1: I te tunele zaczęły się zawalać. A ci
0: bogowie wpadli ci
1: do dziury.
0: Do tych tuneli.
1: Do dziury. Wszystko się
0: zakryło.
1: Zakryło i został tylko kamienny stół taki.
0: Taki kamienny stół. I kiedyś Jasiek, taki miejscowy chłopak z tego Puńcowa pod Cieszynem, Jasiek padł, pasł tam gęsi.
1: Nie, nie tylko Jasiek, bo tam i Stasiek. Jasiek pasł gęsi, a Stasiek kury.
0: Ale kury się same łazą.
1: A gęsi to same nie potrafią łazić? Co ty myślisz?
0: Ale gęsi trzeba paść.
1: A kury
0: o Kasi, a jest bajka o tym, o kimś, kto kury pasał, a o gęsiach jest.
1: Jeszcze nie ma, ale teraz będzie.
0: Aha.
1: O Staśku, co kury pasał.
0: Nie, to gęsi pasał.
1: Nie, to gęsi to Jasiek pasał, powiedziałaś, no. Gęsi Jasiek, a kury Stasiek, no.
0: No i właśnie ten...
1: Jasiek i Stasiek w jednym stali domu.
0: I oni usłyszeli jakieś takie hałasy spod ziemi.
1: Takie coś chrobotało, tak.
0: Coś chrobotało.
1: I tak to pi, pi, pi, tak słychać. No
0: i jeden z nich zauważył szparę w ziemi.
1: I ogon.
0: I włożył tam patyk. Włożył patyk.
1: A myślał, ten patyk zniknął.
0: Patyk zniknął. To zawzięli łopaty i zaczęli kopać.
1: Jeszcze nie.
0: A, najpierw coś zjedli.
1: Najpierw coś zjedli.
0: Przekąsili, tak.
1: Bo byli strasznie głodni, więc tak, wydoili kury.
0: I nakarmili gęsi.
1: Nakarmili gęsi.
0: A co z kaczkami?
1: A wiesz, że nie było tam kaczek?
0: Kaczki są zawsze.
1: Ale to było, ale kaczki to tylko... No nie, no tam nie było kaczek akurat. Były tylko kury i gęsi. Wiem, co było.
0: No co było?
1: Kozy. Kozy były.
0: Tego się nie spodziewałam.
1: Ja też się nie spodziewałem. Skąd one się wzięły, nie wiem nawet.
0: No ja też nie wiem. No i zaczęli rozkopywać.
1: Jak zaczęli kopać,
0: tak powpadali do dołu.
1: Do dołu. I te kury, jedna stanęła
0: podniosły
1: na drugiej.
0: Podniosły krzyk.
1: To okropny krzyk. A gęsi jak zaczęły gęgać.
0: Gęsi zaczęły...
1: Ale krzyczeć.
0: A kozy zaczęły...
1: W zimie się wszyscy obudzili.
0: Tak, a kozy zaczęły meczeć.
1: A kozy zaczęły beczeć,
0: meczeć.
1: I przyleciał ojciec Staśka i ojciec Jaśka i wyciągnęli ich. I mówią, po co żeście tam powłazili?
0: A po skarby.
1: Po skarby.
0: Nie ma żadnych skarbów.
1: I w tym momencie znowu się coś zatrzęsło i ta płyta się jeszcze niżej zapadła.
0: I do tej pory widać, że jest taka zapadnięta trochę.
1: Bardzo.
0: Można sobie pojechać tam. Pamiętajcie, to jest... Puńców pod Cieszynem.
1: Tak, i ale nie kopcie, dlatego że jak się coś
0: nie wolno kopać pod tą Farską Górką.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Raz, dwa, jeże.

szuka skarbu pirat mały. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Na ramieniu pstrapa puga wrzeszczy: skarby złapa cuda!

Dlaczego światło w kuchni znów palisz cały dzień? Wyłączyć światło u mnie największy nawet lęk.

Spraw zaklętych w instrumenty nie rozwikła nikt. Koncertują, muzykują, dzwonią. I choć czasem żal z koncertowych sal, nim je złapią, szparko człapią,

0: kruk, Ujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Chociaż huti mróz dokoła, nie z zimna tak drże.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Ach, wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

posłuchaj no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To koron-

Radio dzieciom.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: Polska na morzu wiedzie prym.
1: Ahoj! To Jake i piraci z Niby-Landii.
0: Płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
1: Hej, hej, okej!
2: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: kamyczki, bębny, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.

0: są.
1: Autopromocja.
2: Magiczna mapa?
3: Jest.
2: Perłowa szpila?
3: Przygotowana.
2: A smoci apetyt na podróże?
3: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
2: No to ruszam.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
2: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
2: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
2: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

sukien gust, a ich bawełna milen nie wabi, jak ciuch, co z mód dawno wyszedł już.

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie pije.

Cięcej Fali.

Daj nauka mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak

złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądę na złotkie sam na sam. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Cora fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mig,
2: on piekarzem nie jest złym.
3: Modezna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam, chcę zobaczyć światło lata.

0: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.
1: I raz, dwa, trzy, cztery.

0: wyciągnąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księ...

pokonany. Groźny siłacz, Faligura, nocny spir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super, rozbójnika.

zapraszam. Kto tak groźnie na nas patrzy? Kto ma ostre zęby w paszczy? Kto po nocy w chaszczach wyje? Kto

0: Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla Kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze. Kiedy zapytasz, powie...

2 plus 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć. Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

a gorzki pieprz. Rzeka dla świń to kręty wieprz, bo czarny jest śnieg, a suchy deszcz. Błękitne źdźbło traw, czerwony zaś mlecz.

0: kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm, bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: rzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.

0: chciałby bluza czuć. Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry. Marta Pawałowska, Renia Żuchowska. Otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy do wspólnej zabawy aż do godziny 17.00.

No witam, witam serdecznie wszystkich jeszcze raz. Mam nadzieję, że dzień mija wam bardzo miło, bardzo uroczo i uśmiechy na waszych twarzach goszczą. No pomimo tego, że generalnie rzeczywiście troszeczkę zaczyna nam tego słońca brakować, ale czemuż tu się dziwić? W przyszłym tygodniu wszak przywitamy panią jesień, piękną, złocistą i kolorową, więc faktycznie słońce chyba sobie troszeczkę zaczyna za chmurami leniuchować, ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, że może właśnie z tym będzie związane nasze dzisiejsze pytanie dnia. Mhm, dokładnie. Czyli uwaga, uwaga, oto ono. Co zawsze, ale to zawsze poprawia wam humor. Nawet wtedy, kiedy jest to naprawdę kiepski, pochmurny i nie bójmy się tego powiedzieć, paskudny dzień. Co zawsze poprawia wam humor? Myślę, że stworzenie takiej listy różnych rzeczy, pomysłów, elementów, czy też akcji, w których możecie brać udział, albo których sami będziecie prowodyrem, na pewno nam wszystkim się przyda. Zatem śmiało dzwońcie 22 645 20 55.

0: I feel good, czyli czuję się dobrze, mam się dobrze. To jest piosenka, która pochodzi z filmu Garfield. Och tak, ten kot to zawsze potrafił się odnaleźć w sytuacji w ten sposób, żeby czuć się dobrze. No i ja liczę na to, że dzisiaj wszyscy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom również będą się dobrze czuli i będziemy się nawzajem zarażać uśmiechami, pozytywną energią, no i swoimi sposobami na poprawę humoru. Stworzymy całą taką listę, no bo do tego właśnie odnosi się nasze dzisiejsze pytanie dnia, które rzecz jasna będzie nam towarzyszyło przez całą naszą audycję, więc jeżeli potrzebujecie trochę czasu, by się nad tym zastanowić, to spokojnie, na pewno do pytania dnia będziemy sobie jeszcze kilkukrotnie powracać. A teraz coś, co może Was zaskoczyć. No bo czy zastanawialiście się może kiedyś nad tym, czy można mieć grę, w którą nie potrzebujemy ani planszy, ani pionków, ani kostki? Otóż wyobraźcie sobie, że można. I właśnie o takiej grze będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak się ona nazywa, w jaki sposób powstała, jakie są jej zasady, o tym wszystkim dowiecie się już niebawem, bowiem nasz gość zbliża się do nas wielkimi krokami i o tym wszystkim nam opowie.
1: Mamy go, Luisie! Mamy go, mamy go, mamy go!
2: Ludzkie szczenie! Czałowo!
3: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
2: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów! Daj łapę na zgodę, kuzynie.
3: Czego ty ode mnie chcesz?
2: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
3: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
2: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
3: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
2: No to powiem ci co i jak. A ja król jazzu i co tu kryć. Każdy chce nim być. Z

0: teraz kolej na ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już sekret ten. Ja tak.

0: tego chce ten łotr.
1: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... Tak. Chłopie, ale odro.
0: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
1: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
0: Słuchasz czy nie?
1: O, tak, tak.
0: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
1: Znikam. Już mnie nie ma.

0: czy wiesz, jak życie wygrać?
1: Gdy Amfipolis otacza wróg, ty z pomocą spóźniasz się godzin trzy.
0: Kto winien temu? Wiatry, morze czy Bóg?
1: Nie! Dowódca!

0: największym na świecie. Niby rzymski cesarz, a utopił się w rzece Emkory. But Wiśniowiecki do niczego nie miał chęci, ale jadł ze czterech, jadł aż się przykręcił. Ureja jaki język, a nie kto gubi?
1: Jaki?
0: Gęsi, bo gęgania nikt nie lubi. Kto pierwszy

Pasja do historii, tak nazywa się ta piosenka, której przed momentem mieliście okazję posłuchać. No i właśnie o takiej pasji do historii będziemy sobie rozmawiać z naszym gościem, którym jest dzisiaj Katarzyna Kaźmierczak z kampanii

0: telefon, a zwłaszcza o taką akcję, która myślę, że może bardzo zainteresować naszych młodych słuchaczy.
1: Tak, wraz z pierwszym dzwonkiem wystartowaliśmy z naszą akcją edukacyjną Bohateron w Twojej szkole. Już od kilku lat regularnie, co roku we wrześniu proponujemy szkołom na wszystkich poziomach edukacji, od przedszkolaków po uczniów szkół ponadpodstawowych, nasze bohateronowe lekcje, które tematycznie są związane z Powstaniem Warszawskim i II wojną światową.
0: No i czego tak naprawdę dotyczy ta tegoroczna edycja?
1: Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, dlatego że ma wyjątkową przewodniczkę. W Bohateronie mamy to szczęście znać i przyjaźnić się z powstańcami warszawskimi.
0: Olbrzymi zaszczyt, wspaniałe szczęście,
1: olbrzymi,
0: rzeczywiście.
1: Tak, olbrzymie szczęście. I w tym roku, dlaczego właśnie edycja jest wyjątkowa? Dlatego, że wyjątkowy zbliża się też jubileusz. Pani Halina Rogozińska, pseudonim Mała i Niebieska, 30 października będzie obchodziła swoje 100. urodziny.
0: Wow.
1: A jeśli słuchacze znają nasze media społecznościowe, trafili kiedyś na Facebooka bądź Instagram Bohateronu, bardzo możliwe, że panią Halinkę już poznali, że mogli ją usłyszeć lub zobaczyć. Jest to po prostu skarbnica mądrości, powiedzonek i cytatów. Przyjaźnimy się z nią właśnie już od kilku lat i dla nas było naturalne, żeby te 100. urodziny potraktować wyjątkowo. Stąd też właśnie motywem przewodnim Bohateronu w Twojej szkole jest gra w zadowolenie.
0: Gra w zadowolenie. Ja wprowadzając naszą rozmowę zapytałam naszych słuchaczy, czy myślą, że może istnieć taka gra, do której nie potrzebujemy planszy, pionków ani kostki, i przekonywałam ich, że tak. No i ciekawa jestem, Kasiu, czy ty to potwierdzisz?
1: Tak, myślę, że możemy w nią nawet zagrać tutaj i teraz z tobą i z naszymi słuchaczami. Z czego jesteś dzisiaj zadowolony, zadowolona?
0: O proszę, jeżeli macie ochotę z nami się pobawić, zagrać z nami właśnie w grę w zadowolenie, to śmiało zadzwońcie 22 645 20 55. Ja bardzo chętnie i nasz dzisiejszy gość zapewne też wsłuchamy się w to, z czego jesteście dzisiaj zadowoleni. I tak naprawdę tutaj nie ma złej odpowiedzi.
1: Nie ma złej odpowiedzi, nie ma trudnych zasad, chociaż gra w zadowolenie ma swoją genezę w dzieciństwie pani Halinki. Jak to sama pani Halinka mówi, opowiada, jej mama była bardzo nowoczesną kobietą i mając 4 dzieci, wprowadziła właśnie w ich dzieciństwo grę w zadowolenie, ucząc ich od najmłodszych lat, że bez względu na okoliczności zawsze powinno się znaleźć coś, z czego jest się zadowolonym. I wcale nie chodzi o to, że to zadowolenie ma przykryć, zamaskować złe emocje, czy to, co się dzieje w danej chwili trudnego dla nas, ale ma sprawić, żeby te rzeczy trudne zostały troszeczkę oswojone. Kiedy pani Halinka była mała, były to jakieś proste, dziecięce przykłady zadowolenia. Chociażby to, że powiedziano jej coś miłego, dostała coś miłego, udało się jej spotkać z kimś, kogo dawno nie widziała, zjadła coś pysznego. W naszym spocie zachęcającym do akcji współczesne dzieciaki też mówią o tym, że odpowiadając na pytanie, z czego jesteś dziś zadowolony, zadowolona, bo na obiad były naleśniki. Czyli to mogą być rzeczy zupełnie drobne, codzienne, ale również te duże, do których się przygotowujemy. Ja odpowiadając sobie dziś na to pytanie, siedząc tutaj w studiu, myślę, że jestem zadowolona z tego, że odważyłam się tutaj przyjść, bo pomimo tego, że tworzę akcję już tak długo, wszelkie wystąpienia publiczne są dla mnie zawsze trudne, ale przełamując swój strach, myśląc o tym, że jest to jednak w jakiś sposób taka dobra chwilka dzisiejszego dnia, bo o dobrych chwilkach też mówimy w naszych materiałach edukacyjnych, cieszę się, że się odważyłam, że tu jestem i że mogę o nasze

0: tej akcji powiedzieć dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom, którzy nas słuchają.
1: I ja też się bardzo cieszę. Ja też się bardzo cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do naszej radiowej świetlicy, bo faktycznie to jest takie miejsce, gdzie o pasjach, o ciekawych rzeczach, o tym, jak spędzamy wolny czas, ale też o tym, jak pozytywnie, optymistycznie i z uśmiechem odnosić się do siebie nawzajem i też do samego siebie, to właśnie tutaj, w naszej radiowej świetlicy, o takich ważnych rzeczach rozmawiamy. I jak ja dobrze liczę, skoro bohaterka tegorocznej akcji, pani Halina, w tym roku kończy 100 lat, to znaczy, że kiedy wybuchła II wojna światowa, to miała niecałe 13 lat.
0: Tak, a w powstaniu, kiedy szła do Powstania Warszawskiego, miała tych lat 17 i co jest ciekawe, też grała w tę grę.
1: No
0: pomimo
1: właśnie.
0: Okoliczności, które były bardzo trudne, a może właśnie dlatego, że okoliczności były tak trudne i trzeba było szukać tych dobrych chwilek, kontynuowała zabawę w zadowolenie, kontynuowało zabawę w zadowolenie i rodzeństwo, jak i później już w dorosłym życiu pani Halina też dalej grała w tę grę i uczyła ją osoby dookoła i nauczyła też nas, a dziś my chcemy nauczyć te setki tysięcy uczniów, którzy wezmą udział w naszej akcji. Dlatego gorąco zachęcamy nauczycieli, żeby zgłosili się do akcji Bohaterom w Twojej szkole i zabrali grę w zadowolenie do swojej klasy. Co prawda formalnie rodzice nie mogą zgłaszać szkoły do akcji, ale mogą powiedzieć nauczycielowi o tej grze.
1: I my na pewno o tym wszystkim, w jaki sposób można zgłosić swoją szkołę, będziemy rozmawiać zaraz po piosence, ale zanim ona, to ja jeszcze chciałabym na moment się zatrzymać przy naszej bohaterce, bo pani Halina, jeżeli chodzi o samo powstanie, to pełniła bardzo ważną funkcję wówczas.
0: Pani Halina w czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką, a potem sanitariuszką. I też ten jej życiorys no jest bardzo ciekawy. W naszych materiałach edukacyjnych postawiliśmy na opowiadania inspirowane właśnie grą w zadowolenie i historią pani Haliny, ale przygotowaliśmy też materiał wideo, w którym pani Halina sama opowiada o tym, skąd wzięła się gra w zadowolenie, podaje swoje przykłady i te z dzieciństwa i z czasów nastoletnich przypadających na czasy Powstania Warszawskiego, ale też zupełnie współczesne. Wsłuchacie się w to, co mówi, to podaje na przykład to, że już poprzedniego dnia wieczorem pani Halinka cieszy się, że rano wypije kawkę albo że położy się w czystą pościel. Czyli te jej powody do zadowolenia są oparte na takiej uważności, na dostrzeganiu naprawdę drobnych rzeczy i też z uwagi na to, co przeżyła ile lat jest już na tym świecie. Myślę, że tym bardziej możemy się od niej uczyć, bo bardzo często też powtarza: cieszcie się z małych rzeczy, nie czekajcie na te wielkie. Że życie nie składa się z wielkich i przełomowych momentów. Żeby dobrze przejść przez to życie, a mamy tutaj autorytet, który w październiku skończy 100 lat.
1: Jej, to jest cały wiek, to jest niesamowite.
0: Tak, wiele wydarzeń po drodze się przewinęło, które przeżyła pani Halinka, a mimo to nie traci ani tego optymizmu życiowego, ani takiej otwartości, chęci jeszcze do poznawania nowych rzeczy, do spotkań z młodzieżą. Dom pani Halinki jest otwarty. Jest domem otwartym na wizyty dzieci i młodzieży, którzy bardzo chętnie ją odwiedzają, bardzo chętnie chłoną i zarażają się tą pozytywną energią, którą ona epatuje.
1: Ja tak sobie nawet pomyślałam, że rzeczywiście życie nie składa się głównie z tych takich wielkich wydarzeń, wielkich rzeczy, wielkich naszych działań, tylko z tych takich mniejszych i nawet powiedziałabym właśnie więcej, że to te większe rzeczy zbudowane są z tych mniejszych.
0: Tak, to o czym mówiłam, ta uważność na drobne rzeczy. Pani Halina

0: Ona wspomina z czasów Powstania Warszawskiego, że do dziś pamięta smak dostały razem z koleżanką, kiedy już właśnie była sanitariuszką i pomagała w okolicach Campinosu, dostały od rolnika po jajku i łyżeczce cukru, z których ukręciły kogel mogel. I ona do dziś, czyli ponad, po tych ponad 80 latach, pamięta jeszcze smak tego deseru, który sobie wtedy przygotowały. I
1: to jest niesamowite, prawda?
0: Tak. Znaczy niesamowite jest to, że też dzieli się z nami tymi wszystkimi chwilami, które tak naprawdę mogłaby zapamiętać jako jeden z najtrudniejszych czasów, okresów w swoim życiu, a mimo to nadaje im te pozytywne aspekty.
1: Do naszej rozmowy wrócimy zaraz za moment, a skoro rzeczywiście tutaj Powstanie Warszawskie i ten okres II wojny światowej wybrzmiał w naszej rozmowie, to teraz małe TGD i godzina W.

Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy rozmawiamy o akcji edukacyjnej Bohateron w Twojej Szkole 2026.

0: A teraz chciałabym, byście wsłuchali się właśnie w co? No, posłuchajcie, to zobaczycie, a raczej usłyszycie.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Gołębiarz przestrzelił mi włosy, a nie głowę. Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia. I ja się cieszę już wieczorem na poranną kawkę. Nazywam się Halina Rutkowska-Rogozińska, pseudonim Niebieska i Mała. Mama uczyła nie tylko mnie, ale i moje rodzeństwo gry w zadowolenie.
1: A wy? Z czego jesteście dziś zadowoleni?
5: Bo na obiad były naleśniki.
6: Bo nie było ostatniej lekcji.
7: Bo Piotrek powiedział mi coś nowego.
8: Bo po szkole mam czas dla siebie.
9: Nauczycielko i nauczycielu, teraz gra w zadowolenie może trafić także do twojej szkoły lub przedszkola. Zgłoś swoją placówkę do akcji Bohateron w twojej szkole. Otrzymasz bezpłatne materiały edukacyjne. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: No i to był spot mówiący o akcji, która dzisiaj jest głównym tematem w naszej radiowej świetlicy. Naszym gościem jest Katarzyna Kaźmierczak z kampanii Bohateron, która już całkiem sporo nam opowiedziała o samej grze w zadowolenie, o samej wspaniałej bohaterce tego wydarzenia i o tym, z czego sama jest dzisiaj zadowolona. I tak sobie myślę, że to jest w ogóle wspaniała gra, która powinna nam towarzyszyć nie tylko podczas wyjątkowych okazji, ale właśnie na co dzień, bo dzięki temu, tak jak sama Kasiu wspomniałaś, uczy nas uważności, uczy nas doceniania tego wszystkiego, co jest dookoła. A tak naprawdę czasami wystarczy niewiele, by ktoś naprawdę obdarował nas albo sam siebie po prostu ogromnym, wielkim uśmiechem.
10: Tak, i jeszcze wracając do tej wyjątkowości tegorocznej edycji, myślę, że warto wspomnieć, że każdy z was, każdy z was słuchaczy może dołożyć się do prezentu urodzinowego dla pani Halinki.
0: Naprawdę?
10: Naprawdę. W ramach naszej akcji nauczyciele dostają gotowe scenariusze zajęć oraz materiały edukacyjne, na podstawie których przeprowadzają lekcje. W tej edycji są to opowiadania stworzone przez znakomite twórczynie, pisarki właśnie dla dzieci i młodzieży. Ale po zakończeniu zajęć mamy jeszcze taką propozycję. Po pierwsze, żeby, tak jak powiedziałaś, nie kończyć tej zabawy w zadowolenie na jednej lekcji. Żeby ta zabawa została w klasie, w szkole, z daną grupą na dłużej. Nauczyciel może zaaranżować słoik, do którego uczniowie będą codziennie taki jeden powód do zadowolenia wrzucać. To może być słoik, może być jakaś tablica, czy specjalnie wydzielone miejsce w klasie. Możecie do tych, uczniowie mogą do tych powodów do zadowolenia wracać, ale do 23 października, czyli na mniej więcej na tydzień przed urodzinami pani Halinki, nauczyciel może te powody zadowolenia spakować w kopertę, wysłać do nas, do biura kampanii Bohateron i 30 października one trafią na specjalną instalację, która będzie prezentem urodzinowym dla pani Halinki. Czyli tej edycji nie składamy życzeń pani Halince, ale naszym prezentem, tymi naszymi życzeniami jest pokazanie, że tysiące osób, tysiące dzieci i młodzieży grają w tę samą grę, co ona, że udało się jej chyba to, co zawsze podkreśla i na czym jej najbardziej zależy, że łączy pokolenia.
0: Ale to jest tak trochę jak z takich drobnych kawałków materiałów. Można uszyć piękną, wielką kołdrę.
10: Więc tutaj pani Halinka będzie miała wielką instalację z, no mamy nadzieję, tysiąca białych bądź niebieskich, co ma nawiązywać do pseudonimu, małych karteczek z tysiącami powodów od dzieci i młodzieży z całej Polski, bo też akcja jest ogólnopolska. Zgłoszenia mogą dokonywać nauczyciele, którzy stają się takimi

0: szkolnymi koordynatorami. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz na naszej stronie www.bohaterom-w-twojej-szkole.pl i te zgłoszenia przyjmujemy do 2 października.
1: A czy ta data jest przypadkową?
0: W Bohateronie nic nie jest przypadkowe. Kampania, też Bohateron w Twojej Szkole jest częścią dużej kampanii Bohateron włącz historię, a te nasze działania są edukacyjne, są jednym z 3 filarów obok jeszcze pamięci i pomocy. I kiedy zaczynaliśmy te kilkanaście lat temu, to ramy naszej kampanii wyznaczyła historia, czyli te działania ogólnopolskie startują 1 sierpnia, a mają swój finał 2 października.
1: Moi drodzy, znacie zatem czas, ile wam go pozostało do tego, by zgłosić swoją szkołę. No tutaj indywidualnych zgłoszeń nie ma, ale możecie namówić swojego nauczyciela, swoją klasę, swoją szkołę.
0: Tak, zostawiamy też furtkę dla uczniów na przykład w edukacji domowej. Nasze materiały są ogólnodostępne, bezpłatne na stronie internetowej, więc jeśli tylko ktoś chce zapoznać się czy z opowiadaniem, czy z wideo z panią Halinką samodzielnie, to jak najbardziej jest taka możliwość. Znajdziecie wszystko na naszej stronie.
1: Tak sobie teraz przez chwilkę pomyślałam, że często się mówi o tym, że och, ze szkoły można przynieść ze sobą jakieś złe nawyki. Na przykład zobaczymy, że ktoś dłubie w nosie i my zaczynamy dłubać w nosie. Albo nie wiem, nie zapakujemy do końca kanapki i wrzucimy ją do plecaka i cały plecak będzie później masłem wysmarowany. A to jest fantastyczny dowód na to, że ze szkoły można także przynieść dobre nawyki. Na przykład właśnie mówienie sobie o tym, co nas danego dnia, w danej chwili zadowala i to może stać się taką nawet rodzinną grą.
0: Przykład pani Halinki to pokazuje, że gra przetrwała, no można powiedzieć, prawie 100 lat. Bardzo możliwe, że mama pani Halinki w jakiś sposób zainspirowała się książką o Polianie, bo przecież każdy, kto usłyszał w tej chwili o Zabawie Zadowolenie, pewnie pomyślał, że może gdzieś już to słyszałem, skądś to wiem, ale myślę, że siłą akurat pani Halinki jest to, że ona rzeczywiście tę grę praktykuje i my to, znając ją na co dzień, widzimy.
1: No dobra, a czy są jakieś takie jednak mimo wszystko zasady, których należy przestrzegać? Bo ja sobie pomyślałam o tym, że taką zasadę, no skoro gra, no to jakieś zasady muszą być. Taką zasadą, która myślę, że mogłaby być gdzieś tam na szczycie, to jest to, żebyśmy nie czuli zadowolenia na przykład z rzeczy, które mogą komuś wyrządzić krzywdę.
0: Myślę, że gdyby pani Halinka to usłyszała, to by nam pogroziła palcem. Jednak tutaj skupiamy się na tych dobrych rzeczach, które możemy dookoła dostrzec. I no, pani Halinka jest taką osobą, która wiele razy udowadniała, że stawia dobro innych ponad swoje i pewnie nawet do głowy by jej nie przyszło, żeby cieszyć się z czyjegoś nieszczęścia, więc zawsze to było dostrzeganie takich drobnostek, ale jednak no, nie przynoszących nikomu szkody.
1: No ja sobie myślę, że mimo wszystko warto to podkreślić, bo nigdy nie wiadomo. Ale jeszcze muszę się o jedną rzecz zapytać ciebie, Kasiu. Ty mi zdradziłaś, kiedy wsłuchiwaliśmy się tutaj w piosenkę, że tworzysz właściwie te akcje od początku. Jak zmieniało się na przestrzeni tych lat Bohaterom w Twojej Szkole?
0: Na pewno skala. Ja w ogóle jestem z wykształcenia nauczycielką języka polskiego i gdyby nie Bohateron, pewnie bym uczyła w szkole, dlatego to, jak rozwijała się nasza akcja edukacyjna, gdzieś po części jest takimi moimi planami i tym, czego chciałabym, żeby w współczesnej szkole dzieci i młodzież mogły się uczyć. Startowaliśmy naprawdę na malutkiej skali, czyli kilkadziesiąt szkół w pierwszym roku, a obecnie no, jesteśmy w co trzeciej szkole w Polsce.

0: Polsce z naszych materiałów rokrocznie korzystają, teraz już mogę otwarcie powiedzieć, miliony uczniów i naprawdę ogromną wartością jest to, że możemy uczyć o prawdziwych osobach. Nie skupiamy się na tak bardzo na datach i na wydarzeniach, ale tym celem jest jednak pokazanie emocji i wartości, które przyświecały pokoleniu powstańcom warszawskim.
1: No ale to wszystko, co powiedziałaś, to udowadnia, że to nie jest tak, że historia jest nielubiana w szkole, albo że jest uważana za jakiś nudny przedmiot, wręcz przeciwnie.
0: Znaczy wiemy, że historia nie ma łatwo w szkole, jest na pewno wiele ciekawszych przedmiotów, ale tym naszym zadaniem jest właśnie sprawić, żeby tę historię odczarować i żeby ona była bardziej przyjemna niż się wydaje, albo inaczej, żebyśmy znaleźli sposób, jak tę historię przedstawić ciekawie i interesująco, ale też przede wszystkim odpowiednio do wieku uczniów. To też to zawsze podkreślamy i tak się staramy, żeby nasze materiały były podzielone na odpowiednie grupy edukacyjne, żeby były skonsultowane ze specjalistami. Jak wiemy, tematy wojenne, temat Powstania Warszawskiego nie jest najłatwiejszy zarówno do tego, aby o nim uczyć, ani też, żeby o nim słuchać, więc tu przykładamy dużą wagę do tych kwestii merytorycznych.
1: No to jeszcze na zakończenie naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie wszystkie informacje można znaleźć, no i te terminy, których jednak należy przestrzegać.
0: Nauczycielu, nauczycielko, zabierz grę w zadowolenie do swojej szkoły i klasy. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie www.bohateronwtwojejszkole.pl. Czas na zgłoszenie mija 2 października.
1: O akcji, o tegorocznej akcji edukacyjnej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Bohateron w Twojej Szkole 2026 oraz o grze w zadowolenie opowiadała nam dzisiaj Katarzyna Kaźmierczak z kampanii Bohateron. Bardzo pięknie dziękuję za wizytę, za wszystkie opowieści i za cudny uśmiech, który w nas tutaj obdarowałaś.
0: Dziękuję bardzo.

W Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Radiowa Świetlica. Powolutku zbliżamy się do półmetka naszego dzisiejszego spotkania, ale spokojnie, spokojnie, do godziny 17 jesteśmy z wami.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli

0: nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.

0: Doggone bad intentions. Let's face it, a person like her could really ruin your whole day.
1: Cruella de Vil, czyli Cruella de Mon. No, bardzo jestem ciekawa, jaki powód do zadowolenia, taki pozytywny, miałaby Cruella. Może takim powodem byłoby to, że nie zaspała, o, i wstała za pierwszym dzwonkiem budzika. Ja jakoś, przyznam się wam szczerze,

że choć staram się, codziennie staram się wstać zaraz po tym pierwszym dźwięku budzika, no to cóż, niestety, ale bardzo rzadko mi się to udaje. Szczerze mówiąc, w ciągu ostatnich kilku miesięcy chyba ani razu mi się to nie udało. Ciekawa jestem, jak to wygląda z waszej strony. Oczywiście witam was jednocześnie tymi moimi przemyśleniami w drugiej części naszego popołudniowego spotkania w radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Renia Żuchowska, jesteśmy z wami i przypominamy numer telefonu właśnie tutaj do nas, do radiowej świetlicy 22 645 2055. Śmiało dzwońcie, by opowiedzieć na przykład, jak mija wam dzień. Albo jeżeli macie ochotę odpowiedzieć na nasze pytanie dnia. Tylko jak brzmiało to pytanie dnia? A to wam przypomnę zaraz po piosence.

0: No co to za oklaski?
1: No ale w sumie rzeczywiście, jeżeli ktoś odnosi triumf w jakimkolwiek zakresie, to jak najbardziej takie oklaski mu się należą. Ciekawa jestem, kiedy ostatnio takie oklaski skierowane w swoją stronę usłyszała Hania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Haniu, czy ty usłyszałaś kiedyś takie gromkie oklaski w swoją stronę?
2: No, nie.
1: Naprawdę? No to słuchaj, specjalnie dla ciebie. I jeszcze moje do tego wszystkiego. Jakie to uczucie?
2: No.
1: Miłe czy niemiłe?
2: Miłe.
1: Miłe. No też mi się wydaje, że takie oklaski, fanfary to jest całkiem miłe uczucie. Haniu, jak mija twój dzień?
2: Dobrze.
1: A co dzisiaj ciekawego się wydarzyło?
2: Mieliśmy dzień w kropki.
1: Dzień w kropki?
2: Tak.
1: Ale to jak to? To kropki były na ubraniu? Czy kropki były na języku? Czy kropki były na buzi? Gdzie były te kropki?

0: Na ubraniu.
1: Na ubraniu. Ach, czyli zrobiliście sobie taką kropkową zabawę. A dlaczego?
0: Bo... Nie wiem.
1: Bo kropki są fajne.
0: Tak.
1: Ja myślę, że tutaj nie ma co się doszukiwać jakiegoś poważniejszego powodu. Czasami ten najprostszy jest najlepszy. A czy kropki, w których dzisiaj poszłaś do szkoły czy do przedszkola?
0: Do przedszkola.
1: Do przedszkola. To jaki miały kolor te kropki?
0: Różne.
1: One były kolorowe?
0: Tak.
1: To takie szalone kropki. A który kolor jest twoim ulubionym?
0: Wszystkie.
1: Wszystkie kolory. O ja, no to rzeczywiście. To może równać się temu, że bez względu na to, jaki kolor bluzki, sukienki, spódnicy, spodni masz, to i tak to ubranie powoduje, że masz dobry humor.
0: Tak.
1: A wiesz co, bo właśnie tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie dnia. Co zawsze potrafi poprawić ci humor? No i rzeczywiście niektórym tak humor poprawia jego ulubiony kolor. A jak to wygląda w twoim przypadku? Co ci poprawia humor?
0: Żeby pojechać do babci.
1: Wizyta u babci poprawia ci humor. Wcale się nie dziwię, bo takie wizyty u babci to jest zawsze świetny pomysł. Zawsze. A co takiego robisz u babci?
0: Teraz nie jestem u babci.
1: Co robisz?
0: No... Nie wiem.
1: I chodzicie na spacery, rysujecie, bawicie się. Co takiego robicie? No bo wiesz, ja ciekawska jestem.
0: Czasem rysuję i czasem.
1: Czyli po prostu spędzacie miło czas.
0: Tak.
1: Ale fajnie. A powiedz, jaką potrawę najpyszniejszą na świecie babcia przygotowywuje?
0: Nie wiem.
1: Czy jest to jakaś zupa, czy może drugie danie?
0: Chyba drugie danie.
1: Bo często rzeczywiście wśród naszych słuchaczy pojawia się, jeżeli chodzi o zupy, no to rosół albo pomidorówka, a jeżeli chodzi o...
0: Rosół!
1: A, jednak, tak coś czułam. A jeżeli chodzi o drugie dania, to często pojawiają się pierogi, w lecie no to często są to z jakimiś owocami pierogi, albo nie pamiętam, co to było, to drugie, to się też często pojawia. Ach, no tak, kotlecik. To jest też takie danie, które bardzo, bardzo nasi słuchacze lubią, kiedy przygotowywane jest właśnie przez ich babcię. Ale rozumiem, że twoja babcia wygrywa w kategorii rosół. No i świetnie. A powiedz mi, gdybyś miała na przykład zaplanować sobie taki jeden dzień w przedszkolu, to jak on by wyglądał? Co byś wtedy robiła? Co sprawiłoby ci największą frajdę i radość?
0: Wtedy być albo na podwórku, albo się bawić w sad, jeść w sali, bawić się i na dwór.
1: Ale to w co takiego bawiłabyś się na dworze?
0: Czasem się sama bawię, czasem z koleżankami.
1: Ale w co?
0: Nie wiem.
1: Na przykład w berka, w chowanego, zjeżdżała na zjeżdżalni byś. No co takiego byś robiła?
0: No, berka to na pewno nie.
1: To co, zjeżdżalnia chowanego? Ciuciu babka?
0: Nie wiem, różnie.
1: To też pewnie by zależało od waszego humoru, nastroju, no i pogody zapewne, prawda?
0: Tak.
1: A jak jesteście w sali, to w co się najczęściej bawisz z koleżankami?
0: No, różnie.
1: No ale tam przecież bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz, pogoda nie gra roli. Są to jakieś, nie wiem, lalki, klocki?
0: Czasem się bawię sama,

0: Ogólnie to nie wiem, co się mamy pobawić.
1: No, czyli to też różnie bywa. Haniu, a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Tatę. Zosię.
2: Mamusię.
0: Mamę.
2: Jeszcze którą siostrę?
0: Alusię. I Łapkę.
1: A kto to taki Łatka?
0: To mój pies.
1: Ach, no to koniecznie, oczywiście. Nie mogłoby pozdrowień dla Łatki tutaj zabraknąć. Haniu, my się oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy. Super, wszystkich wymieniłaś. Czy kogoś jeszcze chcesz dopisać do listy?
0: Nie.
1: No to fantastycznie, zatem zamykamy tę listę. No i uśmiechając się do ciebie, dziękujemy pięknie za rozmowę. Życzę ci udanego, przemiłego, kolorowego i słonecznego popołudnia. A propos słońca, jest dzisiaj u ciebie słońce, czy raczej pochmurno?
0: Słońce.
1: No to cudownie, no to niech to słoneczko towarzyszy ci aż do wieczora. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
0: Everything is great.

Ale się zasłuchałam. No tak to jest, jak w Polskim Radiu Dzieciom pojawia się muzyka, to do niektórej możemy tańczyć, szaleć, podskakiwać, jak na przykład do dyskoteczki wyśpiewanej przez Majkę Jeżowską, kiedy witaliśmy się o godzinie 15, a nad niektórymi możemy się trochę rozmarzyć, jak teraz nad utworem Oceany w wykonaniu zespołu Kuku. Jaka kolejna piosenka się pojawi? No to jeszcze niech będzie muzyczną zagadką, ale właśnie jeżeli chodzi o zagadki, to dzisiaj mamy wtorek, a pamiętacie, jaka zabawa króluje w naszej radiowej świetlicy właśnie we wtorki? Jeżeli nie, to ja wam przypomnę. Słychać. Tak dokładnie nazywa się ta zabawa i polega ona na odgadnięciu dźwięku, który za moment usłyszycie. Jeżeli macie jakiś pomysł, co to może być, jeżeli jesteście przekonani, że to jest coś, co wpadło wam do głowy, to koniecznie musicie do nas zadzwonić. 22 645 20 55, a oto ten dźwięk.

Co to takiego było? Jak myślicie? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie ze swoimi pomysłami.

0: naszą radiową świetlicę. Staramy się wspólnie rozszyfrować dźwięk, tajemniczy dźwięk, który wówczas się pojawia. No i pozwólcie, że ja jeszcze raz ten dźwięk przypomnę. Co to jest takiego? Jakie możecie mieć podejrzenia, przypuszczenia? Jako pierwsza w tej sprawie dodzwoniła się do nas Amelka. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: A to jest Amelka?
1: Mama Amelki, ponieważ Amelka się troszkę zestresowała.
0: Och, to ja zaraz sobie porozmawiam z Amelką i się już wszystko uda. Dzień dobry, Amelko.
2: Dzień dobry.
0: Ile masz lat?
2: 7.
0: A powiedz mi, czy ładna jest pogoda dzisiaj u ciebie?
2: Tak.
0: Świeci słońce?
2: Tak.
0: A co można robić, jak świeci słońce?
2: Bawić się na dworcu.
0: Och, to jest świetny pomysł. A ty masz swoją ulubioną zabawę na podwórku?
2: Grać w piłkę.
0: O, jaka to zabawa?
1: Gra w piłkę.
0: Ach, gra w piłkę, no tak. Sport to zdrowie w każdej odsłonie, więc to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Amelko, powiedz proszę, ten dźwięk, który się dzisiaj pojawił w naszej zabawie, co słychać? Twoim zdaniem, co to jest za dźwięk?
2: Jakby monety spadały.
0: Takie spadające monety. No czekaj, sprawdzimy, czy rzeczywiście to jest to. Brawo, brawo, brawo. Tak, to są takie sypiące się, spadające monety. No idealnie, pierwszy telefon i od razu udało ci się trafić. Czy to była trudna dźwiękowa zagadka?
2: Nie za bardzo.
0: Nie za bardzo. Ale czy to oznacza, że ty często tak przesypujesz sobie monety, że znasz ten dźwięk?
2: Tak.
0: O, no proszę, proszę. Ja czasami tak potrząsam monetami w moim portfelu, ale to ten dźwięk też inaczej brzmi. A tutaj rzeczywiście jest taki, nie, no to fantastycznie. A wiesz, z czym mi się jeszcze kojarzy ten dźwięk?
2: Nie.
0: Z bajkami. No bo w bajkach często tak jest, prawda? Na przykład Aladdin, o, jak trafił do tej takiej jaskini, gdzie było pełno skarbów i złota, tam takie monety na pewno się przesypywały. Ty znasz jakąś taką bajkę, gdzie jest właśnie dużo złota albo monet?
2: W gumisie.
0: Tak, to jest świetny pomysł, rzeczywiście. Och, a ja w ogóle uwielbiam gumisie, ale fajnie, że pojawiły się teraz gumisie w naszej rozmowie. Uwielbiam zresztą ich piosenkę. Kto wie, może pojawi się ona jeszcze dzisiaj u nas w naszej radiowej świetlicy. A ty masz swojego ulubionego gumisia?
2: Wszystkie lubię.
0: Wszystkie lubisz. A mama ma o swojego ulubionego gumisia?
1: Moim ulubieńcem zawsze był Toadie.
0: A to nie gumiś.
1: Nie, to nie gumiś, ale to jest mamy ulubieniec.
0: No to rzeczywiście bardzo sympatyczny. No troll chyba, prawda? Ogr, przepraszam. Tak, tak. Ogr, co ja mówię, jaki troll. To jest oczywiście ogr, który towarzyszył księciu Inktornowi, który właśnie starał się wyłapać wszystkie gumisie, by zdobyć co? Pamiętacie?
1: Sok z gumi jagód.
0: Oczywiście, doskonale. Ale super fajne wspomnienia z dzieciństwa dzięki wam teraz do mnie wróciły. Moje drogie panie, oczywiście ogromne gratulacje. Nasz dzisiejszy upominek Polskiego Radia Dzieciom. Amelko, w twoje rączki powędruje. Gratulacje ogromne jeszcze raz. Ale zanim się pożegnamy, to ja bardzo chciałabym usłyszeć, kogo masz ochotę pozdrowić.
2: Tatę, mamę, moją siostrę, mojego Beata i całe Polskie Radio Cieciom.
0: Och, bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia w naszą stronę skierowane i oczywiście do wszystkich Twoich pozdrowień się przyłączamy.

0: Tobie także życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego, uśmiechniętego, już mówiłam, ale powtórzę, bo uśmiechu nigdy za wiele, i słonecznego dnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.
2: Misie hacują po lesie, szarżują, wszędzie.

Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja radiowa Świetlica, a ja przypominam wam nasze dzisiejsze pytanie dnia, bo oczywiście, jeżeli macie ochotę się z nami pobawić właśnie w tę zabawę, którą jest pytanie dnia, to jak najbardziej macie jeszcze ku temu szansę i okazję. A pytanie nasze brzmi dzisiaj następująco.

bieżąco, co zawsze poprawia Wam humor, nawet wtedy, kiedy jest to naprawdę bardzo kiepski dzień. Staramy się dzisiaj stworzyć taką listę propozycji, podpowiadajek co do tego, w jaki sposób sobie można poprawić humor, kiedy jest szaro, buro i ponuro i nic nam się nie chce i trzeba się uczyć tabliczki mnożenia, która jakoś nie chce wejść do głowy i nie można pobiegać sobie na dworze, bo się robi chłodno, albo najpierw jest ciepło, ale później znowu chłodno, no i jest tyle po prostu najróżniejszych przeciwności losu, że warto sobie poprawić jednak odrobinę humor. Jeżeli macie jakieś propozycje, co to takiego może być, śmiało do nas zadzwońcie i o tym opowiedzcie. 22 645 20 55.

0: potrafisz.
1: A wiecie, co ja wiem? Ja wiem, że wy lubicie przychodzić do naszej radiowej świetlicy i ja przypominam, że jak najbardziej macie taką możliwość. Wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Bardzo ważne jest to, byście w tytule takiej wiadomości napisali radiowa świetlica i wtedy ja będę w 100% pewna, że to chodzi właśnie o naszą audycję, o nasz program w Polskim Radiu Dzieciom. No i tam warto zaznaczyć, jakie macie pasje, jakie macie zajęcia dodatkowe, na które uczęszczacie po lekcjach. To wszystko, o czym chcielibyście opowiedzieć naszym słuchaczom. No, bardzo istotnym elementem takiej wiadomości jest także zaznaczenie numeru telefonu do waszego opiekuna, ale ja jestem przekonana, że wy takie wiadomości elektroniczne

zapewne z kimś dorosłym wysyłacie, więc to raczej jest taki apel właśnie do waszych rodziców, dziadków, w zależności od tego, z kim tutaj wówczas do nas byście się wybrali. I kiedy taka wiadomość do nas dotrze, to my ją przeczytamy, skontaktujemy się z osobą dorosłą, która swój numer telefonu właśnie w takiej wiadomości zostawiła, no i postaramy się wspólnie zorganizować wasze przybycie tutaj do naszego studia, do studia Polskiego Radia Dzieciom, do naszej radiowej świetlicy i wówczas będziemy sobie mogli porozmawiać w trakcie audycji, tak naprawdę na żywo, bez żadnych poprawek, bez żadnego nagrywania, tak po prostu zobaczycie, jak wygląda tworzenie audycji na żywo, a jednocześnie zapiszecie się oczywiście do naszej radiowej świetlicy, do czego bardzo gorąco was zapraszam, bo radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom gości od poniedziałku do piątku między godziną 15 a 17, no i wówczas wszyscy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, którzy mają na to ochotę, słuchając nas do tej świetlicy, radiowej świetlicy, się zapisują.

0: Justyna, a ty masz parzydełka?
1: Nie mam parzydełek, nie mam skrzydełek, nie mam, ale mam oczy i podwójne nawet, bo w okularach jestem.
0: Ale meduzy nie mają oczu.
1: No ale mają parzydełka, więc coś za coś. Nie oddam oczu za parzydełka, nie, absolutnie. Jak bym wyglądała z parzydełkami? Marta, no nie mogłabym
0: pięknie
1: się do nikogo
0: wyglądała
1: przytulić.
0: Jak w takiej sukni.
1: Aha, no w ten sposób, ale nie mogłabym się do nikogo przytulić, bo istniałaby obawa, że poparzę tego kogoś. Nie mogłabym na przykład jechać w ścisku w metrze, albo może właśnie to byłby sposób, widzisz, jest bardzo duży tłok w jakimkolwiek środku transportu publicznego, na przykład w autobusie albo w tramwaju, a dookoła mnie luźno.
0: Ale wiesz co, bardzo mi się podoba twoje podejście, bo my dzisiaj w radiowej świetlicy rozmawialiśmy o tegorocznej

0: akcji edukacyjnej, kampanii Bohaterom w Twojej Szkole i w tym roku jest to gra w zadowolenie, czyli po prostu
1: szukanie dobrych stron wszystkiego.
0: Tak, dokładnie, więc pierwsza proszę była... bardzo, najpierw rzeczywiście gdzieś tam taki
1: co
0: trochę...
1: przydatny bardzo. Ale pomyślałam sobie, że jak szukaliście takiego bohatera, to ja nie byłabym bohaterem, jak mówię, że ja potrzebuję tyle przestrzeni dookoła siebie. Nie, nieprawda. W ścisku też mi jest dobrze i wcale nie muszę siedzieć. Uwaga, na miejscu dla pasażerów ustępuje te miejsca tym, którzy potrzebują go bardziej.
0: No, to jest też tak zwany savoir-vivre komunikacyjny, czyli sztuka takiego ładnego, fajnego współżycia z innymi ludźmi. No, akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o komunikację miejską, ale tutaj w każdym aspekcie życia można znaleźć takie elementy, o których warto pamiętać i sobie przypominać.
1: I teraz muszę coś dorzucić, co być może nie będzie zgodne z tym, co powiedziałam przed chwilą, ale wiesz, że siedzisz na moim miejscu. Znaczy jeszcze na swoim, ale już za chwilę
0: no właśnie,
1: na moim.
0: Chciałam powiedzieć, że halo, halo, tak, jeszcze do godziny 17.
1: Tak, przysiadamy się.
0: Ale spokojnie, spokojnie, jeszcze moment jest. No i tak to właśnie, proszę, Meduza Klementyna, ile
1: już
0: wątków nam poruszyła.
1: O właśnie, Meduza Klementyna, kolejny wątek. Zaczyna.
0: Otóż to. I kolejnym wątkiem jest zapowiedź tego, co już po godzinie 17 w Polskim Radiu Dzieciom będzie się działo.
1: Mam stosik książek, który zaraz położę obok siebie, no bo wiadomo, że to jest czas radiowych poczytanek. Będą goście i po godzinie 17 i po godzinie 18 z pierwszym gościem będzie rozmowa o książce, którą być może znacie, a z drugim gościem po godzinie 18 będzie wspólne rysowanie i tworzenie książek. Jak to się robi? Może macie takie dzieła książki książkowe na swoim koncie. Ty pisałaś kiedyś książkę, Marto?
0: Ja pisałam wiersze.
1: O!
0: Pisałam wiersze i krótkie opowiadania. I wiesz co? I powiem ci szczerze, że to było fajne. Ja nie wiem, dlaczego przestałam. Ach, wiem! Bo stałam się dorosła. I to
1: co?
0: Jest właśnie...
1: Się
0: no właśnie.
1: Autorzy też są dorośli.
0: Ale o to chodzi, że czasami jest tak, że człowiek, jak staje się dorosłym, to zapomina o tym, co mu sprawia frajdę i przyjemność. I bardzo ci dziękuję, że mi o tym przypomniałaś.
1: To jest cała przyjemność po mojej stronie.
0: Będę mogła dzisiaj zasiąść.
1: Szukaj dzisiaj po tych szufladach
0: A
1: tych
0: nie, nie,
1: tekstów.
0: Ja nowe rzeczy zacznę pisać.
1: No
0: to
1: proszę.
0: Może być ciekawe.
1: To pokaż potem.
0: Dobra. Albo nie.
1: No, wpadnij do radiowych poczytanek i przedstawię cię jako nową, debiutującą autorkę.
0: Ale ja myślę, że w ogóle wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom jest wiele takich literackich, pisarskich talentów. I wiesz co, i tak sobie pomyślałam, że oczywiście, jeżeli takie talenty nas słuchają, to ja bardzo serdecznie zapraszam do radiowej świetlicy, a kto wie, w przyszłości może również i z Justyną Majchrzak sobie porozmawiacie o tym, co stworzyliście, co spod waszego pióra, tego przysłowiowego, się wymsknęło.
1: Ale i ilustratorów zapraszamy. Dzisiaj będzie ilustratorka, która z kolei oprawia pięknie książkę i książka bez ilustracji. Wyobrażacie sobie niektóre książki bez ilustracji, czyli bez tej dodatkowej treści, jaką wnoszą rysunki? O, chyba nie bardzo.
0: No to jednak rzeczywiście jedno uzupełnia drugie i to są bardzo ważne elementy. I o tych elementach między innymi będzie ze swoimi gośćmi opowiadała wam Justyna Majchrzak już po godzinie 17.
1: Zapraszam.
0: A ponieważ godzina 17 za nieco ponad 5 minut.
1: I krzesło
0: za gości...
1: zajęte. Nadal krzesło zajęte.
0: Na naszych zegarach, to ja już teraz bardzo serdecznie chciałam wam podziękować za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Renia Żuchowska, radiowa świetlica. Oczywiście już jutro punktualnie o 15. Wyrobiłam się 5 minut do 17. Pa, pa, pa, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Nićmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest

0: jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
0: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
0: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
0: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Na zegarze już jest 17:02 i to czas na...
2: Radiowe poczytanki.
3: Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wtorek jest wtorkiem, a nie nazywa się jakoś inaczej? Ha? Myśleliście kiedyś o tym, co tam siedzi w tym wtorku, że jest oznaczeniem dla tego dnia, tygodnia, który mamy właśnie teraz? No, słowa mają swoje znaczenia i tak jest też z tym słowem wtorek. A kto musi umieć posługiwać się słowami po mistrzowsku? No, wiadomo, pisarze, pisarki, poeci, poetki, bo to oni układają słowa w zdania i budują całe historie. Albo tworzą wiersze, które są najczęściej krótką formą zapisu tego, co widzą, co czują, nad czym się zastanawiają. Za chwileczkę w studiu pojawi się właśnie autorka jednej z takich książkowych historii, która właściwie urosła już do cyklu i myślę, że gdyby poprosić panią autorkę o ustawienie tych wszystkich książek na półce, no to pewnie jedna półka taka całkiem długa zostałaby zapełniona. A ja mam przed sobą 10. część opowieści z tajemniczym słowem w tytule. Rawawik. Rawawik. Sprawdzam, jak to brzmiałoby, gdyby od końca przeczytać. Kiwawar. O, też ciekawe. Kiwawar. Rawawik. Z przodu, z tyłu czytane, tak właśnie to brzmi. Ciekawa jestem, czy znacie Rawawika. Albo czy mieliście już okazję go poznać. Jeśli tak, to mam nadzieję, że ta rozmowa sprawi wam radość, a w dodatku będzie szansa, żeby ten rawawikowy zbiorek poszerzyć o jedną dodatkową książkę, jedną dodatkową pozycję, a jeśli nie, no to będzie okazja, żeby kogoś poznać, może nawet się zaprzyjaźnić z rawawikiem, a my zapraszamy na 2 godziny wśród książek. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. No i zaczynamy!

0: Jednych roznosi energia. O panowie, pomachamy wam, pojechali już przed chwilą. Ci panowie, którzy wjechali tutaj na rowerach, a inni wolą usiąść. I dla jednych, i dla drugich jest ta audycja.
1: Radiowe poczytanki.
0: Tak jest. W każdy wtorek między godziną 17 a 19 spotykamy się, żeby sobie poczytać książki, a w studiu pojawił się już zapowiadany gość Aneta Kmieć-Wawrzyniak. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Czujesz się trochę tutaj jak u siebie w domu, prawda? Dobrze ci tutaj u nas, wśród książek.
2: Tak, wśród książek zawsze dobrze, zawsze książki są dobrym kompanem.
0: A skąd do nas przyjechałaś, Aneto?
2: Z Poznania.
0: Znam to miasto.
2: Tak? Znam no to proszę. Miasto.
0: To są 3 godziny mniej więcej podróży pociągiem w jedną stronę. Nie nudziłaś się? Nie byłaś zmęczona takim siedzeniem na miejscu, w przedziale?
2: Nie. Znaczy w podróży generalnie dużo jestem z Rabawikiem i nie tylko, bo po Polsce i nawet nie tylko po Polsce z tymi moimi projektami i z tymi moimi pasjami jeżdżę, żeby się też dzielić i trochę zarażać miłością do książek, no i do sztuki też, bo gdzieś to się łączy z moimi książkami również, więc nie, jak najbardziej w porządku.
0: Czas w podróży się nie nuży, zwłaszcza gdy się ma dobrą książkę, prawda? Albo dobre towarzystwo.
2: Dobre towarzystwo jest najważniejsze, ja miałam dobre towarzystwo, także bardzo przyjemnie minęła trasa.
0: Zastanawiałam się też, wiesz, czy jak będziesz

0: wracać do Poznania, to czy tam będzie się cieszył jakiś kot w twoim domu? Mieszka jakiś kot?
1: Tak, oczywiście. Będzie się cieszyć na pewno kotkę mam i będzie się na pewno bardzo cieszyć, bo to jest taka bardzo, bardzo przytulaśna kotka, także cieszy się najbardziej, jak ma wszystkich swoich domowników w komplecie.
0: Nie wypuści cię na krok od siebie, przynajmniej do późnego wieczora, a może nawet tak wskoczy do łóżka.
1: Może się tak zdarzyć.
0: To pozdrawiamy w takim razie tę kotkę, która siedzi, czeka i wie, że już niedługo będzie mogła spotkać się ze swoją opiekunką Anetą Kmieć-Wawrzyniak, która również kotem uczyniła bohatera swojej książki, cyklu książkowego. Ten kot nazywa się Rawawik. Wymyśliłaś to imię?
1: Tak, jak najbardziej. No, kot musiał zostać głównym bohaterem mojej serii książek. To była bardzo oczywista rzecz. A imię też się stało oczywiste, jak się pojawił mój syn na świecie, dlatego że właśnie imię Rawawik takie jest bardzo oryginalne, ale właśnie pochodzi z połączenia imienia i nazwiska mojego syna. No i jeszcze ten drobiazg, że to wik jest na końcu, też nawiązuje do tego, no, że kot Rawawik jest bardzo wyjątkowym kotem, bo jest właśnie wikingiem.
0: A ta część dziesiąta, którą mamy w tej chwili przed sobą, i to uwaga, nie w jednym egzemplarzu, także możecie już zacierać ręce, czyste ręce oczywiście, bo tylko takie ręce nadają się do przeglądania książek, więc ta dziesiąta część nosi tytuł Sport to zdrowie. Czy ty byłaś bardzo sportową dziewczynką, Aneto, kiedy byłaś w wieku naszych słuchaczy?
1: Jakby to powiedzieć, zależy kiedy. Ja sport bardzo polubiłam, ale ja akurat należałam do tej grupy dzieci i młodzieży, gdzie ten sport na samym początku nie był taką najbardziej oczywistą rzeczą dla mnie. Ja byłam bardziej w tej stronie jednak książkowej.
0: Siedziałaś w książkach,
1: więc
0: tak.
1: Więc później pasja do sportu mnie się bardzo pojawiła i bardzo z całego serca każdemu to polecam, ale właśnie i to też, o czym jest ta książka. Jestem bardzo dumna z tego, że te sportowe treści, że ta seria Sport właśnie pojawiła się w Uniwersum Rawawika, też pod patronatem merytorycznym Akademii Wychowania Fizycznego, ale przede wszystkim jestem dumna dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, żebyśmy mówili o tym sporcie, ale że trzeba też poszukać czasami, bo nie dla każdego dziecka jednak ten sport, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, będzie takim oczywistym wyborem. Jest dużo innych rzeczy i trochę bardziej statycznie żyjemy. Kiedyś no, biegało się po podwórku przede wszystkim. To była główna rozrywka dla dzieci. Teraz to jest troszkę trudniej, ale warto spróbować, jeżeli dziecko niekoniecznie może jest takim typowym sportowym typem, żeby poszukać trochę, bo można znaleźć coś, co sprawia przyjemność, a tylko wtedy jesteśmy w stanie zarazić pasją do sportu.
0: No kiedyś na WF-ach robiło się różne rzeczy. Były i biegi, i skoki, i wspinanie się na drabinki, i stójki, za którymi nie przepadałam za bardzo, czyli to stanie na rękach, i takie biegi z przeszkodami, i gra w siatkówkę, i w koszykówkę, i w dwa ognie. Rzeczywiście można było sobie wybrać i na przykład jak przychodziła lekcja z bieganiem, to ja na przykład myślałam sobie, dobrze, przetrwam to. Jakoś przebiegnę ten dystans, a potem będzie gra w dwa ognie i sobie odbiję te przykrości związane z bieganiem, bo nie ukrywam, że za bieganiem nie przepadam.
1: No tak, no właśnie dlatego to jest piękne w sporcie, że mamy bardzo dużo różnych opcji i nawet samo wyjście na spacer to też jest forma ruchu, bo nie trzeba od razu, w ogóle nie chodzi o to, żeby być zawodowym sportowcem, tylko o to, żeby poczuć to, że to może być dobra zabawa i o tym właśnie też jest ta książka, żeby zachęcić, zainspirować, ale żeby przede wszystkim pokazać, że warto szukać i że to jest dobra zabawa, no bo taką właśnie przepiękną misję ma ekipa przyjaciół Rawawika w samej tej książce.
0: No właśnie, słuchajcie, w tej książce pojawia się króliczka imieniem Luna. I króliczka Luna nie bardzo lubi sporty. Woli siedzieć na kanapie, w fotelu, na ławeczce i z nosem w książce czytać sobie coś tam. Ale może mielibyście jakąś podpowiedź dla króliczki Luny, jakim sportem mogłaby się zająć, bo wy ten sport uprawiacie i to jest najlepszy według was sport na świecie. Jeśli macie takie podpowiedzi, to bardzo proszę o telefony w tej sprawie. Co ty na to, Aneto, żeby tak poprosić naszych słuchaczy o pomoc dla Luny?
1: Jak najbardziej. Pomoc Luny na pewno się przyda.

0: przyjaciele też jej pomagają, ale każda pomoc na pewno tutaj będzie bardzo cenna, więc jak najbardziej zapraszamy.
1: 226452055. Spieszcie z pomocą Lunię, z podpowiedzią. Może sprawdzi się, spróbuje, nie wiem, podskoczy albo przebiegnie kawałeczek dystansu i stwierdzi, że to jest dla niej, albo dołączy ten sport do tych, których nie lubi. 226452055, a książki autorstwa Anety Kmieć-Wawrzyniak czekają też na chętnych słuchaczy. 226452055, a teraz będzie gra w gumę. Grałaś kiedyś?
0: Oczywiście.

0: To Majka Jeżowska, jej propozycja na zabawę dla Luny. Poskakałaby w gumę, jak myślisz?
1: Myślę, że mogłoby to się nawet udać. Na pewno chętnie by spróbowała, bo lubi próbować nowych rzeczy, ale no, mogłoby to być okej. Okay.
0: Przypomnę, że my dzisiaj rozmawiamy z Anetą Kmieć-Wawrzyniak o cyklu książek o Rawawiku, a ta najnowsza, 10. część nosi tytuł Sport to zdrowie i w tej części przyjaciele Luny, króliczki, pomagają jej znaleźć jakiś sport, który może by jej się spodobał, bo jak do tej pory jeszcze na nic takiego Luna nie trafiła. Ciekawa jestem, z jaką propozycją dzwoni do nas Ignacy. Dzień dobry, Ignacy.
2: Dzień dobry.
0: Czy ty jesteś miłośnikiem sportu?
2: Tak.
0: A jaki sport uprawiasz, Ignacy?
2: Piłkę nożną.
0: Piłka nożna. Aneta się uśmiechnęła. Czy Luna już próbowała piłki nożnej?
1: Luna próbowała piłki nożnej, dlatego że nasz główny bohater serii książek właśnie, Rawawik, uwielbia piłkę nożną. I bardzo często z przyjaciółmi grają. Luna najczęściej jest na bramce, także miała styczność z tym sportem jak najbardziej.
0: I? Skorzystałaby z tej propozycji Ignacego, jak myślisz? Ty ją znasz najlepiej, Aneto.
1: Ona na pewno by skorzystała. Szukałaby dalej na pewno jeszcze kolejnej propozycji, ale jak najbardziej by skorzystała.

0: korzystała z tej opcji.
1: Ignasiu, bo ja myślę, że Luna chętnie by posiedziała na ławce rezerwowych z książką na przykład. Kto wie? I tak by skończyła się być może jej obecność na boisku. A ty na jakiej pozycji grasz?
2: Na bramce.
1: O, to jest dopiero odpowiedzialne zadanie, prawda?

0: Tak, mam.
1: Był już ten trening w tym tygodniu, czy dopiero czekacie jakiś trening piłkarski?
0: Dopiero będę miał.
1: Kiedy?
0: Dzisiaj.
1: Dzisiaj, o widzisz, to zdążyłeś przed treningiem jeszcze się zgłosić. A powiedz, dużo pracy trzeba, żeby dobrze grać w piłkę?
0: Tak, trzeba. Mhm.
1: A jak się, nie wiem, ćwiczy te umiejętności piłkarskie? Co taki piłkarz musi umieć, co musi wytrenować?
0: Na przykład, żeby grać w polu, to na przykład napastnik albo skrzydłowy musi umieć dryblować.
1: Mhm. Dryblować, czyli prowadzić piłkę tak, żeby mu nie odebrano tej piłki, tak? O to chodzi?
0: Prowadzić piłkę i robić jej z wody.
1: Jasne. A taki bramkarz, jakie musi mieć umiejętności, jak ktoś stoi na bramce?
0: No, musi się umieć dobrze rzucać. Też wyczuć piłkę, czy na przykład jak będzie leciała obok bramki, czy wybić piłkę, czy zostawić.
1: Trudne to jest, prawda?
0: Tak.
1: Bo inni piłkarze, ci piłkarze na boisku biegający, oni też robią wszystko, żeby bramkarz się nie zorientował, w który róg będzie strzał albo w które miejsce w bramce. A skakać musi dobrze bramkarz?
0: No, czasami też się przydaje.
1: No tak pomyślałam sobie, że Luna chyba jest niezła w skokach, prawda, Aneto?
2: No, chyba tak.
1: Czyli może rzeczywiście pozycja bramkarza...
2: Może tak, jak najbardziej. No na pewno warto zajrzeć do książki, zobaczyć, co tam się przyjaciołom udało znaleźć dla niej, ale no myślę, że skakanie może być całkiem dobrym kierunkiem.
1: Skakanie na bramce, no kto wie. Ignacy, bardzo ci dziękujemy za te propozycje i powiem ci, że jak zajrzysz do książki Anety Kmieć-Wawrzyniak Rawawik, Sport to zdrowie, to oprócz tego, że znajdziesz tam rozdział poświęcony właśnie piłce nożnej, to jest tam też trochę takich ciekawostek dotyczących piłki nożnej. Być może są takie, o których jeszcze nie słyszałeś. Ignacy aż zamilkł.
0: Dziękuję.
1: Nie ma za co. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, no i książka powędruje do ciebie. Będziesz mógł do niej zajrzeć przed treningiem, po treningu, wszystko jedno. Do usłyszenia, Ignacy. Pa, pa. Ignacy już się z nami rozstał. Te ciekawostki służą temu, żeby się czegoś dowiedzieć o sportach, bo one mają swoją historię, one mają swoje zasady. Te dyscypliny sportowe, których próbuje Luna, są dobrze rozpoznane.
2: Tak, jak najbardziej. No właśnie o to chodzi w nie tylko tej książce Rawawika, ale właśnie, żeby te książki były takie wielowymiarowe. Mamy oczywiście tą historię, przygodę, która ma zaciekawić i która ma być dobrą zabawą, no bo czytanie książek też ma być dobrą zabawą, ale właśnie, że są to dodatkowe rzeczy. Tutaj mamy ciekawostki o sportach, więc można przy okazji dowiedzieć się może faktycznie czegoś, czego jeszcze nie wiemy, bo trochę jest tych ciekawostek. One właśnie są we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego, więc są też bardzo merytoryczne, co też jest dla mnie ważne. I można poinspirować się, dowiedzieć się czegoś nowego, więc jak najbardziej jest to dobra droga.
1: O piłce nożnej już rozmawialiśmy z Ignacym, a tutaj jedną z dyscyplin sportowych, które zaproponowano małej króliczce, Lunie, jest też jazda na rowerze po pump tracku. Przyznam szczerze, że ja to na rowerze głównie dojeżdżam do pracy albo biorę udział w jakichś takich rajdach rowerowych, a o pump trackach to nie słyszałam. Co to takiego, powiesz?
2: No to są takie tory z różne elementy się na nich mogą znajdować, ale najczęściej są to jakieś górki, jakieś zakręty, gdzie można sobie potrenować trochę swoich umiejętności. No wiem, że dzieci i młodzież uwielbiają to, bo jak się odwiedzi pump tracki, nawet w jakichś takich dalszych lokalizacjach, to naprawdę można spotkać sporo cudownie jeżdżących ludzi, bo i na deskorolkach, i na hulajnogach nawet się zdarza, że jeżdżą. Więc to jest bardzo, bardzo fajne wyzwanie, żeby się przejechać. Tutaj też no, nasza paczka przyjaciół jeździła na rowerach, ale mamy taką też w paczce przyjaciół Rawawikę, taką bardzo ciekawą kotkę, Aurorę, która

0: która kocha deskorolkę, no i ona akurat wybrała na tą trasę dla nich deskorolkę, więc też na deskorolce można pojeździć na pump tracku.
1: Uwaga.
0: Więc możesz spróbować.
1: Spróbuję, wiesz, bo mnie to zachęciło. Podejrzewam, że mocno wytrzęsie mnie na takim pump tracku, bo tam są górki i dołki.
0: No troszkę tak.
1: Zakręty pewnie trzeba czasami brać, trzeba być bardzo sprawnym rowerzystą, ale pewnie do takiej wprawy też można dojść. Więc już mamy piłkę nożną, już mamy rowery, a może wy macie jakąś propozycję dla Luny? Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o książce Rawawik, to jest część 10, zatytułowana Sport to zdrowie. No, króliczka Luna jakoś nie może się do tego hasła przekonać i na razie szuka swojej dyscypliny sportowej, więc może moglibyście jej zaproponować coś ze swojej dziedziny, którą uprawiacie, trenujecie albo po prostu lubicie. 226452055, a w naszym studiu Aneta Kmieć-Wawrzyniak. A teraz będzie piosenka Sport to zdrowie. Co to za piosenka, Aneto?
0: Piosenka Sport to zdrowie.
1: To jest piosenka z książką związana?
0: Tak, jak najbardziej, tak, bo właśnie, ja uważam, że muzyka i literatura przepięknie współgrają ze sobą, więc muszę powiedzieć, że wszystkie moje książki mają swoje piosenki dedykowane, z czego też jestem bardzo dumna. I właśnie tak piosenka nawiązuje do tej książki i do serii w ogóle, bo to będzie cała seria tych książek sportowych, no żeby też trochę zachęcić. No, do piosenki też można się fajnie poruszać, także to też jest cudowna forma ruchu i to też bardzo, bardzo pięknie jest do tego dzieci właśnie zachęcać, nie? Bo ta muzyka tak aż potrafi porwać do ruchu, do tańca, więc też tą formę ruchu polecamy.
1: No to proponuję wam teraz porcyjkę tańca sportowego, a gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić, to 226452055.

0: A my właśnie o Orawawiku rozmawiamy dzisiaj w audycji, która nazywa się...
1: Radiowe poczytanki.
0: Kraina Orawawika nazywa się Wakakiki, tak. Wyspa Kocia. Jest tam grono przyjaciół, no i oczywiście rodzice Orawawika. Rodzice Orawawika uprawiają sporty, lubią sport. Mama biega, tata gra w koszykówkę. To chyba nieprzypadkowe, prawda?
2: Tak, rodzice bardzo lubią sport. Mama też jest baletnicą, więc to też jednak sprawności sporej wymaga. Tak, no więc rodzice również inspirują Orawawika i różnych sportów z nim próbują, więc myślę, że też dlatego Orawawik naprawdę uwielbia przeróżne sporty.
0: Ciekawa jestem, jaką dyscyplinę sportu uprawia nasza słuchaczka.

0: Polka, Lukrecja. Dzień dobry, Lukrecjo.
1: Dzień dobry.
0: Co tam uprawiasz? Jaki sport jest ci najbliższy?
1: No, ja uprawiam gimnastykę i też trochę tańczę, ale chciałam zaproponować Lunię skakanie na skakance.
2: O, jaka piękna propozycja.
0: Skakanie na skakance. Ciekawa jestem, czy jest, słuchajcie, taka dyscyplina sportu jak skakanie na skakance. Może być właściwie, bo to może być bardzo, bardzo dobry sport, taki wymagający.
2: Bardzo wymagający, to się zgadza. Także przepiękna propozycja. Myślę, że Lunie się może spodobać.
0: Byłaby w tym dobra.
2: Tak czuję, że byłaby bardzo dobra w tym. Tylko myślę, że musimy jej powiedzieć, żeby koniecznie spróbowała tego sportu.
0: A ty próbowałaś kiedyś skakać na skakance, Lukrecjo?
1: Tak.
0: No tak, bo powiedziałaś, że zajmujesz się gimnastyką. Czy to jest gimnastyka artystyczna, czy sportowa?
1: Sportowa.
0: A, czyli te wszystkie salta, fiflaki.
1: Tak.
0: I równoważnia też?
1: Też.
0: I co tam jeszcze trzeba robić, jak się jest na takiej hali sportowej?
1: No też takie różne akrobacje na drążkach są i na trampolinie.
0: Ojej. Czy już w tym tygodniu był trening? Czy jeszcze czekasz?
1: Jeszcze nie było.
0: Mhm. To też jest bardzo wymagająca dyscyplina sportu, prawda? Ale myślę, że świetnie nas rozciąga i świetnie nas przygotowuje do różnych zadań. A ten taniec, to co to za taniec, który uprawiasz?
1: No, ja tak będę dopiero od tego roku zacznę, ale tak to, no to jakby ogólnie lubię różne tańce.
0: Rock and roll?
1: No, też.
0: Zumba?
1: Też.
0: Aha, wszystko po prostu. Jesteś wszechstronnie utalentowaną dziewczyną, Lukrecja. No i bardzo ci dziękujemy za podrzucenie skakanki dla naszej króliczki Luny, która szuka na razie, co by ją zainteresowało. Myślę, że to jest rzeczywiście dobry trop, bo Luna chyba może być dobra w skokach.
2: No tak coś czuję, że może być dobra w skokach, ale jak będziesz miał okazję zajrzeć do książki, to pewnie się dowiesz, co tam przyjaciele wymyślili ciekawego dla Luny.
0: Będziesz miała okazję zajrzeć do książki Ora Wawiku Sport to zdrowie. Taki jest podtytuł tej książki. Jestem przekonana, że akurat Lukrecję do tego przekonywać nie trzeba, że sport to zdrowie. Bardzo ci dziękujemy, Lukrecjo, i pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Musicie wiedzieć, że książka jest od A do Z, w całości stworzona przez naszego gościa. Aneta Kmieć-Wawrzyniak jest nie tylko autorką tekstu, ale też ilustracji. Ile to pracy?
2: No całkiem sporo pracy, to na pewno.
0: I gimnastyka dla ręki i dla głowy.
2: Jest, to się zgadza, tak. To jest taka bardzo piękna aktywność, która myślę, że jest potrzebna i cenna, że właśnie tak jak mówisz, i dla głowy, i dla ręki gimnastyka, ja bardzo lubię to robić, ale faktycznie wymaga to sporo pracy. Myślę, że Rawawik Sport to Zdrowie to chyba będzie jedna z bardziej takich dla mnie pracochłonnych części i dużo różnych i dynamicznych rysunków się tu pojawiło przez to, że no troszkę tych sportów przyjaciele wymyślali dla Luny, więc sporo się tego znalazło, ale ja to bardzo lubię i bardzo się cieszę, że te dwie moje największe pasje właśnie mogłam w taki piękny sposób połączyć, tworząc książki.
0: No właśnie, jestem, słuchajcie, w tej chwili na boisku piłkarskim, na którym się rzeczywiście bardzo dużo dzieje, zwłaszcza ten świniaczek w kapeluszu.
2: Tak, to jest Pekari, właśnie to taki jest zwierzak podobny dosyć do dzika naszego. No akurat sam, bo to jest Pedro, Pekari Pedro, sam Pedro jest z Meksyku, co widać po jego sombrero na głowie. To jest ciekawa postać.
0: On czasami mówi nawet po hiszpańsku,
2: tak,
0: wtrąca
2: tak,
0: takie słówka.
2: Zdarza mu się jak najbardziej. Ale właśnie ta książka, o której dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać, Rawawik Sport to Zdrowie, to co jeszcze też chciałam powiedzieć, co jest bardzo ważne, to ta książka, poza tym, że jest o sporcie oczywiście, jak sam tytuł wskazuje, to jest taka piękna historia o sile przyjaźni i to jest tutaj dla mnie mocno ważne, bo mamy przyjaciół Luny, tak bliżej troszkę poznajemy Lunę, bo już Lunę poznaliśmy z wcześniejszych części, ale właśnie dowiadujemy się, że no nie lubi się za bardzo z tym sportem, ma przepiękne pasje, no bo czytanie książek, przez to zna mnóstwo ciekawostek o świecie, no ale ten sport nie jest jej po drodze. a przyjaciele robią wszystko, żeby jej w tym pomóc, więc jest raz, że o świetle przyjaźni, a dwa, że o tym

0: żeby się nie poddawać, nawet jak mamy przeszkody po drodze.
1: I żeby próbować.
0: Żeby próbować, dokładnie.
1: Myślę, że nasi słuchacze są w idealnym wieku, żeby próbować różnych rzeczy, także różnych sportów. Ja powiem wam, że znalazłam swój sport. I to rzeczywiście jest tak, że może nam być nie po drodze z bieganiem, jak to jest w moim przypadku, ale jak już założę na nogi rolki, to okazuje się, że bieganie nie jest żadnym przykrą czynnością, tylko mogę jeździć na tych rolkach i biegać na tych rolkach, ścigać się z biegaczami i powiem wam, że nie jest dużym problemem, żeby takich truchtających biegaczy wyścignąć. Rolki to jest mój żywioł jesienią, wiosną i latem, a jak przychodzi zima, to jak myślisz, Aneto, co zakładam na nogi?
0: No pomyśl, co by to można było?
1: Co mi
0: czyżby coś takiego trochę jednak podobnego? Może łyżwy jakieś?
1: Świetnie, brawo, tak.
0: No to super.
1: I powiem ci, że to jest też tak, że moja mama mnie zaraziła pasją łyżwiarską, także to jest bardzo ważne. Jeżeli rodzice lubią jakieś sporty, może nawet tylko w telewizji je oglądają, ale i tak to już jest coś, to łatwiej nam wtedy wejść w taki sportowy świat.
0: No jak najbardziej, no jesteśmy takim przykładem i wzorcem do naszych dzieci, bo to jest właśnie to, co ja też często mówię, często sama widzę jako mama, że no dużo rzeczy możemy tym dzieciom tłumaczyć i mówić i opowiadać, ale no one jednak uczą się patrząc na to, co my robimy. Więc jeżeli dla nas, jeżeli my się staramy troszkę, nawet ja mówię, nawet sam spacer, rower, wyjście na plac zabaw, generalnie pokazać, że ten ruch jest bardzo przyjemną częścią naszego życia, no to te nasze dzieci faktycznie chętniej będą jakichś sportów szukały.
1: My dzisiaj jesteśmy w świecie opowieści o kocie Rawawiku i o świecie jego przyjaciół. Przyjaciele wyciągają pomocną dłoń do Luny. Chcą pokazać jej, że jest tyle wspaniałych sportów na świecie, którymi można się zająć i że Luna wcześniej czy później na coś, co ją zainteresuje, trafi. A może wy też macie jakąś podpowiedź? Już zaproponowała Lukrecja skoki na skakance. Z kolei nasz słuchacz Ignacy powiedział, że może piłka nożna, zwłaszcza ta pozycja bramkarki, byłaby dobra dla Luny, bo po wybiciu wyskoczy w górę tak, że żadna piłka nie jest w stanie przejść przez jej łapki. A wy co chcielibyście zaproponować Lunie? 226452055. A przypomnę, że dzisiaj w naszym studiu gości Aneta Kmieć-Wawrzyniak, autorka cyklu książek o Rawawiku, a ta najnowsza część nazywa się Sport to zdrowie.

0: Króliczka Luna też jest w gronie tych przyjaciół. Lubi czytać, lubi się ubierać ładnie. Na przykład a to bluzeczkę z marchewką zakłada, a to z truskawką. Ale sportu nie lubi Luna.
1: Radiowe poczytalki.
0: I próbujemy dzisiaj podpowiedzieć Lunie, czym mogłaby się zająć, jaki sport mógłby ją zainteresować, wciągnąć, no i pochłonąć bez reszty, bo jak się zacznie uprawiać sport.
2: No tak, to się można ładnie później w to wdrożyć, wkręcić, nie? Tak. Ale właśnie, żeby znaleźć najpierw coś dla siebie.
0: Coś dla siebie.
2: Chociaż niektórzy nie mają z tym problemu, ale niektórzy, tak jak Luna, potrzebują troszkę wsparcia.
0: Tak, muszą się rozejrzeć, wiadomo. Być może świat sportu jest do tego stopnia obcy Lunie, że ona musi dopiero troszeczkę poznać ten nowy świat. Ciekawa jestem, co Zosia będzie proponowała naszej króliczce. Dzień dobry, Zosiu.
3: Dzień dobry. Proponuję króliczce Lunie szachy.
0: Szachy.
2: Okej. Okay.
0: Królewska gra. A co myślisz byłoby interesującego dla Luny w szachach?
3: Jakieś zbicia i szachy, maty i w ogóle. Takie mądre.
0: Szachy to nie jest sport, który wymaga aktywności fizycznej, prawda, Zosiu?
3: No tak.
0: Bo się siedzi przy szachownicy i główkuje.
3: No tak.
0: Tak. Myślisz, że Luna byłaby dobra w takim pojedynku szachowym?
3: Tak.
0: No, siedzieć lubi. Co prawda nad książką do tej pory siedziała, a teraz ty ją sadasz przy szachownicy. No, można by spróbować. A ty jesteś szachistką, Zosiu?
3: Nie, ale moja mama tak.
0: O, no i co, mama cię trochę uczy tych szachów?
3: Nie, głównie uczy się na jakichś platformach od uczenia się, na przykład Duolingo czy coś.
0: Mogłabyś spróbować zagrać w taką partyjkę szachów z mamą, albo poprosić ją, żeby pokazała ci, jakie ruchy wykonują te figury szachowe, bo każda z nich ma, ma swoje zadania na szachownicy.
3: No, mama mi już pokazywała. Trochę tam wiem, jak się te figury poruszają.
0: Czyli ty proponujesz Lunie sprawdzenia się w szachowych rozgrywkach, a twoim ulubionym sportem, Zosiu, co jest?
3: Ping-pong.
0: O, co ty powiesz? Grasz w ping-ponga?
3: No, stołowego gram na świetlicy działkowej.
0: No i jak ci idzie w ping-ponga?
3: No, nieźle.
0: Bardzo, bardzo podziwiam w takim razie, bo to jest taki wymagający sport.
3: No tak.
0: Co trzeba robić, jak się gra w ping-ponga z kimś?
3: Po prostu piłkę odbijać od paletki i od stołu i zmylać albo coś tam podbijać. Drugą osobę.
0: Tak, trzeba trafić tą piłeczką w stół, żeby nie spadła poza stół, bo to wtedy jest strata punktu. To jest też bardzo dobry sport. Ćwiczy na pewno i koordynację ręki, i wzroku, i bystrość, i spostrzegawczość, i chyba szybkość też ćwiczy, prawda? Taki ping-pong.
3: No, tak. Mhm.
0: Tak. A jak jesteś teraz już po wakacjach, to masz możliwość, żeby pograć sobie w ping-ponga? Jest gdzieś stół ping-pongowy, żeby potrenować?
3: Nie, ale jest na działce i możemy na nią pojechać.
0: O. I z kim grasz najczęściej w ping-ponga?
3: Raz grałam z tatą, a drugi raz z mamą. To za często nie gram w tego ping-ponga, ale... Nie lubię go.
0: A kto wygrywa, jak grasz z tatą albo z mamą?
3: Nikt nie wygrywa.
0: Bo nie gra się na punkty, tak?
3: Nie gramy.
0: A, chodzi o to, żeby po prostu potrenować troszeczkę te serwy albo podania i odbiory przy okazji. O, to bardzo ciekawy sport. Zosiu, no, szachy, nie wiem, czy Lunie by

0: się spodobały. Zaraz zapytamy o to autorkę Anetę Kmieć-Wawrzyniak, która w końcu wymyśliła te wszystkie postaci i pewnie znaje najlepiej. Aneto, co z szachami dla Luny? No,
1: myślę, że Lunie by się z pewnością szachy spodobały. To jest coś, co bardzo do niej pasuje, bo taki wysiłek dla umysłu to jest zdecydowanie coś, co Luna lubi wybierać, więc myślę, że tak, chętnie by pograła.
0: No widzisz, trafiłaś z tymi szachami. Myślę, że Luna jeszcze się będzie mimo wszystko rozglądała, a tymczasem, Zosiu, książka trafi do twoich rąk. Będziesz miała książkę. I to jeszcze, wiesz co, książka będzie, uwaga, uwaga, z autografem autorki, która siedzi tutaj obok mnie i już podpisała te egzemplarze książek, które wcześniej wręczyliśmy Lukrecji i Ignacemu, a teraz będzie jeszcze dedykacja dla ciebie. I dużo sukcesów ci życzymy, czy to w szachach, czy to w grze w ping-ponga, w jakimkolwiek sporcie, którym się zajmiesz, Zosiu.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy też i pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Sport to zdrowie. Dzisiaj o tej części książki o Rawawiku rozmawiam z Anetą Kmieć-Wawrzyniak. Teraz będzie piosenka Sióstr Weiss o tym, że to sportu czas. Myślę, że jesień jest świetnym czasem dla sportu, prawda?
1: Zdecydowanie tak. No, myślę, że cały rok to jest dobry czas na sport, bo jak nawet ty mówiłaś, że masz swoją wersję letnią i zimową, więc cały rok jest na to dobry, ale jesień pewnie. Jesień jest dobra, żeby zaczynać nowe rzeczy na pewno.
0: Tak.
1: Jakiś próbować nowych zajęć, więc tak, zdecydowanie polecamy.

0: A to jest audycja Radiowe Poczytanki. W Polskim Radiu Dzieciom w każdy wtorek jesteśmy razem z wami i podpowiadamy wam, co można czytać. A dzisiaj dodatkowo, jakim sportem można by się zająć. I okazuje się, że mamy bardzo takich usportowionych słuchaczy, bo a to w ping-ponga grają, a to trenują piłkę nożną, a to gimnastykę i taniec, prawie że sportowy. Macie różne talenty i myślę, że wrzesień to rzeczywiście dobry moment, żeby wrócić na te treningi i żeby też przy okazji rozejrzeć się, co jeszcze was zainteresuje, bo warto być sprawnym fizycznie.
1: Zdecydowanie tak. No sport w ogóle nam się do wielu rzeczy przydaje, bo dla zdrowia, bo to jest podstawa, że ten ruch nam jest potrzebny, żebyśmy, no żeby nasze ciała po prostu były zdrowe, ale sport uczy bardzo wielu rzeczy. I właśnie tej wytrwałości i tacy silniejsi jesteśmy dzięki sportowi, to nie tylko jeżeli chodzi o tą taką bardzo fizyczną stronę, ale też tą psychiczną. Bardzo nasz umysł tego ruchu też potrzebuje i jeżeli się ruszamy, jeżeli dbamy o ten ruch, aktywny tryb życia, bo to nie musi być zawodowe trenowanie sportu, absolutnie, tylko po prostu to, że nie siedzimy cały dzień, tylko jednak mamy troszkę tego ruchu, no to po prostu jesteśmy zdrowsi. Zdrowie to nie jest przypadkowy tytuł zresztą.
0: Aneta Kmieć-Wawrzyniak pojawiła się w naszym studiu, przyjechała, żeby opowiedzieć właśnie o tej najnowszej części przygód Rawawika zatytułowanej Sport to zdrowie. Powiedziałaś, Aneto, że sport to zdrowie naszego ciała i sprawność naszego ciała, ale sport to też zdrowie psychiczne. Ja znam takich, którzy twierdzą, że podczas biegania, podczas skakania, podczas treningu rodzą im się najlepsze pomysły w głowie.
1: No myślę, że tak zdecydowanie jest, no bo trochę jednak inaczej ten nasz mózg pracuje, trochę więcej tlenu dostajemy chociażby, inny przepływ krwi, więc bardzo tego potrzebujemy, a z jednej strony mamy więcej opcji, bo dzieci i my dorośli możemy dużo więcej dyscyplin sportu spróbować teraz, ale z drugiej strony nasze bardzo intensywne czasy trochę sprawiają, że mimo wszystko trudniej nam jest znaleźć czas na sport, a zwłaszcza dzieciom, bo kiedyś dla dzieci wyjście na podwórko i ruch był czymś oczywistym.
0: A wspinanie się po drabinkach to jest niezłe wyzwanie dla ciała.
1: Oczywiście, że tak, a teraz jest trochę inaczej, więc trochę czasami jednak tego wsparcia musimy więcej temu naszemu cudownemu młodemu pokoleniu dać, żeby zainspirować do tego trenowania, do tego ruchu.
0: Cykl sportowy podobno ma być kontynuowany w dalszych opowieściach o Rawawiku. Tak. To co tam planujesz? Jakimi sportami musisz się zająć sama, żeby można było je opisać?
1: Będzie dużo i będzie różnorodny, to na pewno mogę powiedzieć. To nie będzie jedna dyscyplina. No, więcej szczegółów to troszkę później pewnie zdradzę, ale będzie się działo w tej serii sportowej, nie tylko w serii sportowej, bo książek Rawawika no, trochę się szykuje. W przygotowaniu trochę ich jest, tak najprędzej będzie premiera z innej serii akurat, bo z serii Science, czyli takiej bardziej naukowej, Rawawik i fotosynteza, to tak najbliżej, ale w sportowej i wszystkich innych seriach również dziać się będzie.
0: No to w takim razie czekamy na kolejną część, a na razie zaczytujemy się tą dziesiątą. Rawawik, sport to zdrowie, a dzisiaj gościliśmy w Radiowych Poczytankach autorkę całej tej serii, Anetę Kmieć-Wawrzyniak. Aneto, to dobrego powrotu do Poznania, bo tam kot czeka, nie Rawawik, ale jak ma na imię ta kotka?
1: Missy.
0: Missy. Tak. Missy, Mrs. You, czyli tęskni pewnie już za wami, Missy.
1: Myślę, że na pewno czeka, więc tak i dziękuję za rozmowę.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: zdrowym ciele.
1: Zdrowe ciele, ślicznie młodzi przyjaciele.
2: Bokki, skoki i podskoki, przysiad, salta, skłony w boki.
0: Ojejku, już mam się
2: łapać,

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelont, ster prawo, prawo.
1: Prawo? Ster na prawo!
3: I oczywiście smacznie.
1: Na jazdce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
5: Na zegarze 18:01. My o tej godzinie zaglądamy do książek.
6: Radiowe poczytanki.
5: Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Jesteśmy z wami jeszcze przez godzinę. Wśród tych książek, które piętrzą się na stosiku, jest Rawawik.

ale są też książki zilustrowane przez Agę Probole, która za chwileczkę zajrzy do naszego studia, bo my nie tylko rozmawiamy o książkach w tej audycji, ale też, uwaga, spróbujemy sami zrobić książkę. Co wy na to? Próbowaliście kiedyś? Ja mam kilka takich książek zapisywanych, a to na luźnych kartkach papieru albo w zeszycie w linie. Są gdzieś tam jeszcze chyba u moich rodziców takie książki, które zostały rozpoczęte albo zaczęte i skończone, ale nigdy nie ujrzały światła dziennego. Nic dziwnego, bo ja wtedy miałam tyle lat, co wy mniej więcej, i tak próbowałam swoich sił w różnych aktywnościach. Ale Aga Probola ma takie i pierwsze, i dalsze, i bardzo zaawansowane próby tworzenia książek, ilustrowania książek już za sobą, i podzieli się z nami różnymi tajnikami warsztatowymi. No to co? Jesteście gotowi?

0: czym by tutaj napisać, albo co by narysować. Wiecie już? To jest audycja radiowa Poczytanki. Dzisiaj rozmawiamy o książkach, jak w każdy wtorek po południu. Późne popołudnie, ale chyba słonecznie i ciepło, prawda?
1: Zdecydowanie.
0: Aga Probola dotarła do naszego studia. Przed chwilą stwierdziła, że tu jest jeszcze cieplej niż na dworze i jest w krótkim rękawku w tej chwili w naszym studiu. Ma długie włosy, króciutką grzywkę i duży uśmiech.

0: I jestem przekonana, że dużo ciekawych opowieści dotyczących tego, jak się rysuje, jak się ilustruje książki i co zrobić, żeby stworzyć jakąś książkę. Bo Aga jest ilustratorką, jest artystką, jest autorką zinów, a nawet mural zdarzyło ci się stworzyć.
1: Tak, nawet szybal.
0: Szybal?
1: Tak.
0: Co to jest szybal?
1: Szybal to jest mural na szybie, rysowany markerem. Mhm. W Domu Kultury Kadr w Warszawie.
0: Można sobie zobaczyć
1: niedaleko.
0: Ten szybal.
1: Tak.
0: No to się przejdę chyba. Tak, mogę zrobić tak troszeczkę taką rundkę w drodze do domu i obejrzę szybal twojego autorstwa. Rozumiem, że jest autorstwa twojego od początku do końca. Czyli ty byłaś pomysłodawczynią, co tam na tym szybalu zrobić, narysować.
1: Tak, chociaż był tworzony we współpracy z osobami pracującymi w Domu Kultury. I także z opisem pana dyrektora. Więc to była praca wspólna i dużo wsparcia też od nich otrzymałam, więc myślę, że powstało coś naprawdę fajnego, bo też interaktywnego, bo jest jedna szyba, w której można sobie zrobić nawet zdjęcie i na tym muralu są też właśnie osoby, które są obecne w Domu Kultury Kadr.
0: Powiem wam, że ja się z każdej audycji dowiaduję jakiegoś nowego słowa i tym razem zapiszę sobie do mojego notesiku ważnych i nowych słów słowo szybal, czyli to jest odpowiednik murala. Tak jak murale powstają na ścianach budynków, i w tej chwili można sobie nawet niektóre miasta zwiedzać takimi szlakami muralowymi, to szybal to jest odpowiednik murala, tylko rysowany na szybie, tak rysunek na szybie, malarstwo na szkle.
1: No, prawie.
0: Właściwie tak. Aga Probola dzisiaj jest naszym gościem. Ja już trochę się zwierzyłam z tego, że kiedy byłam w wieku naszych słuchaczy, to zdarzyło mi się stworzyć jakąś książkę. Ona była jedna z luźnych kartek, takich formatu A4, które zarysowałam i zapisałam jakimiś krótkimi zdaniami, a potem zszyłam je. Mój tata miał zszywacz i ja sobie tę książkę zszyłam. I ona gdzieś powędrowała do teczki z ważnymi rysunkami, która jest w domu moich rodziców. A ty masz takie dzieła na swoim koncie, kiedy byłaś troszkę młodsza, Ago?
1: Całe książki to nie. To moja siostra była bardzo zainteresowana tym, bo była fanką Harry'ego Pottera od początku. Jest trochę starsza, więc też to był taki moment.
0: I pisała kontynuację.
1: Pisała, tak, albo tworzyła takie albumy z różdżkami, różnymi rodzajami. To było przepiękne. No i próbowałam to, pamiętam, bardzo nieudolnie zrobić. Ale ja tworzyłam bardziej takie zeszyty, w których były różne sytuacje, na których było dużo ludzi. Na przykład u fryzjera, albo w parku i zapomniałam o tym totalnie. I jak na przykład właśnie w Gwadno, w mojej książce jest, jest właśnie dużo takich sytuacji, gdzie myślę, że to są najciekawsze ilustracje, gdzie jest dużo postaci robiących różne rzeczy, mówiących jakieś różne głupie albo absurdalne zdania i w których można się trochę tak właśnie zagubić.
0: Czyli tworzyłaś taki rodzaj komiksów?
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: I na przykład jedna osoba mówiła tak, o, jakie dzisiaj chmury na niebie, a druga osoba mówiła na to na przykład tak, będzie padać. A druga osoba mówiła tak, jestem przygotowana, mam parasol.
1: Dokładnie.
0: Tak
1: dokładnie.
0: Sobie dialogowali ci ludzie.
1: Tak, nie pamiętam niestety jakoś ich bardziej, ale na pewno starałam się, żeby było tam śmiesznie i dużo szczegółów, które za każdym razem czytelnik może zobaczyć w nim coś innego. I nie, no ogólnie zawsze dużo rysowałam.
0: Ale wiesz co, to znaczy, że chyba musiałaś też dużo obserwować różnych sytuacji, bo to powiedziałaś, że a to były scenki na przykład u fryzjera, czyli podejrzewam, że ty nie tylko chodziłaś do fryzjera, żeby ci ostrzygł grzywkę, obciął włosy, podciął końcówki, ale jeszcze, żeby sobie posłuchać, o czym ludzie rozmawiają, albo jakie sytuacje mogą
1: to
0: się
1: stać. To jest najlepsza inspiracja. Ja mam takie małe notesiki w formacie A6, i noszę je wszędzie i staram się właśnie rysować jak najwięcej postaci i zapisywać jak najwięcej rzeczy, które usłyszę. Nauczyłam się, pierwszy raz to zrobiłam na lotnisku i to jest w ogóle najlepsze miejsce, żeby rysować ludzi, bo jak ktoś się boi, że ktoś go zobaczy, co ja się coraz bardziej z tym oswajam, ale jednak nie lubię, jak ktoś to zauważy. To ludzie na lotnisku są najczęściej albo zaczytani w książkach, albo są na telefonach, albo gdzieś się śpieszą, albo śpią. No i są świetnym, bo to jest taki miks kulturowy i po prostu bardzo różni ludzie

0: odwiedzają takie lotnisko, więc można... To jest najlepsze miejsce dla inspiracji.
1: A, widzisz. Czyli jak zobaczycie gdzieś taką panią, która stoi sobie z notesikiem i co, ołówek czy pisaczek?
0: Pióro.
1: Piórem.
0: Cienkopis. Mm-hmm.
1: Tak. I tam coś szkicuje i tak sobie zerka to na jedną osobę, to może by to być Aga.
0: No, zdecydowanie.
1: Notesik taki przyniosłaś ze sobą?
0: Nie mam nic.
1: No jaka szkoda, chciałabym tam zajrzeć, chociaż...
0: Zarysować na szybko.
1: mamy, słuchajcie, tutaj kartki, ja nawet mam pomysł na takie zadanie dla Agi. Myślę, że pomysł, który was też będzie mógł zainspirować. A ja przypomnę, że dzisiaj do naszego studia zajrzała Aga Probola, która jest ilustratorką. Między innymi jej rysunki możecie znaleźć w książce Martyny Skibińskiej. Gwarno. Tak. O tej książce z Martyną rozmawialiśmy i zachwycałam się swoją drogą tymi ilustracjami, które są bardzo kolorowe i wnoszą dużo humoru do tej historii o językach, o gwarach, o tym, jak mówi się w różnych częściach Polski. No co my byśmy zrobili bez ilustratorów? Dodają koloru naszemu życiu i książkom, które bierzemy do rąk. Aga Probola jeszcze przez jakiś czas z nami pobędzie. Może ktoś ma jakiś pomysł na taką scenkę? Jakie miejsce byłoby dobre do obserwowania ludzi i do rysowania, szkicowania. Aga mówi o zakładzie fryzjerskim albo o
0: lotnisku.
1: A wam przychodzi do głowy jakieś takie miejsce, gdzie jest dużo ludzi, dużo się dzieje, jedni odpoczywają, inni gdzieś pędzą. Wszyscy są albo zagadani, albo zamyśleni, albo zapatrzeni w telefony. Gdzie tych ludzi można tak spotkać w różnych sytuacjach? 226452055.

0: Dzisiaj do naszego studia zajrzała Aga Probola, ilustratorka, no i troszeczkę zdradza nam tajników swojego warsztatu.
1: Radiowe poczytanki.
0: Dzień dobry. To powiedziała Aga. Aga już się z wami witała i opowiadała troszeczkę o swoim warsztacie pracy, w którym są notesiki z różnymi rysunkami, z różnymi szkicami łapanymi. Ja sobie nie wyobrażam tak szybko szkicować, bo to trzeba jednak bardzo szybko łapać te różne sytuacje z życia, żeby powstawały takie prace, prawda, w szkicownikach?
2: No oczywiście, trzeba się nauczyć szybkiego rysowania i znajdowania najważniejszych rzeczy, które chcemy wyłapać z tego, co widzimy, i to też zajmuje sporo czasu. W ogóle się przestawić z takiego rysowania po prostu przez 5 godzin jednej postaci do upraszczania i rysowania, nie wiem, oka jedną kreską albo sylwetki postaci w 2 sekundy.
0: Ja patrzę w tej chwili na ilustrację Agi Proboli do książki Gwarno. One są takie uproszczone, ale też bez przesady. Tutaj na przykład widzę przekupkę na targu i przekupka na targu opiekuje się albo sprzedaje warzywa i spokojnie nie musiałabyś podpisywać tych warzyw, żebym wiedziała, że tu są ogórki, tu jest kapusta, tutaj buraki, może nawet posiekane buraki, a nie wiśnie, przepraszam, to są.
2: Tak.
0: To są wiśnie, a tutaj cebula. Proszę bardzo, narysowałaś pewnie szybkimi ruchami pędzla?
2: Oczywiście, i kredką.
0: I kredką. To są narzędzia, którymi się posługujesz najczęściej?
2: To bardzo zależy od książki. Tutaj właśnie malowałam akwarelami, gwaszem, później kolorowałam kredkami. W ogóle ta książka powstawała tak, że na początku cały środek stworzyłam tylko ołówkiem i potem wysłałam to do redakcji w częściach. Oni to wysłali do różnych konsultantów, no bo wiadomo, każdy język to każdy inny konsultant, więc praca nad tą książką była, wymagała bardzo dużo skupienia i powrotów do różnych ilustracji i zmian, ponieważ mimo że starałam się jak najwiedniej odwzorować dane stroje czy postaci, to też musiałam parę rzeczy oczywiście w trakcie tworzenia tej książki zmieniać. Teraz na przykład pracuję nad nową książką, którą rysuję ołówkiem, a później ją koloruję wszystkie ilustracje już w komputerze. I to jest inny sposób, który pozwala mi bardziej szaleć chyba tym ołówkiem, bo jednak farba wymaga trochę bardziej skupienia i nie jestem aż tak, nie wiem, taka szalona.
0: Cierpliwa.
2: Tak, no właśnie nie mogę się bardziej tak wyżyć na papierze, jeśli maluję farbami i wiem, że to są ilustracje, w których trzeba zachować jakąś właśnie edukacyjną część, która nie pozwala na aż tak dużo zmian. Mhm. Tak. I teraz właśnie robię książkę o zębach.
0: O zębach?
2: Tak.
0: O matko. To często wchodzisz do poczekalni dentystycznych, żeby się przyglądać ludziom, którzy tam siedzą pod gabinetem?
2: I jeszcze się to nie zdarzyło,
0: to
2: ale...
0: To jest też dobre miejsce do obserwowania ludzi.
2: Takich zestresowanych.
0: Albo takich, którzy wychodzą z gabinetu z poczuciem ulgi.
2: Tak.
0: Mam to za sobą.
2: Albo z spuchniętym policzkiem.
0: Tak.
2: Mój chłopak właśnie, jak zaczęłam robić tę książkę, to miał zaplanowaną wizytę na wyrwaniu ósemki. I dokładnie w momencie, kiedy on leżał w łóżku z po prostu wielką tutaj spuchniętym policzkiem.
0: I powiedział, rysuj mnie teraz, jestem dobrym
2: aż
0: modelem.
2: Aż mi samo zęby zaczęły boleć i czytałam o tym wyrywaniu zębów i to było, nie wiem, za pierwszym razem jak się wczytywałam w te różne teksty, które dostałam od wydawnictwa, to aż mnie samo zęby

0: Zęby bolały wszystko i dużo się nauczyłam. Mhm. Nauczyłam się dużo o szkorbucie na przykład.
1: Szkorbut? Jest taka choroba?
0: Jest taka choroba, trzeba jeść dużo witaminy C, mhm. ponieważ wtedy nas nie złapie.
1: Tak.
0: A na przykład w Gwadno podczas pracy nad książką

0: Polsce. Muzułmański cmentarz i właśnie w Krzyżanach w tym meczecie jest pan przewodnik, który opowiada co chwilę, jakby były cały czas wycieczki, napływały i opowiadał o historii tego meczetu i tego miejsca i o Tatarach w Polsce.
1: No proszę bardzo, ja nie wiedziałam, myślałam, że słuchajcie, praca ilustratora to jest praca bardzo stacjonarna, domowa, taki ilustrator siedzi sobie przy swoim biurku, na którym jest mnóstwo różnych farb, pędzli, pudełek z mazakami, jeszcze jakichś innych cienkopisów i pracuje, a tu się okazuje, że ilustrator czasami musi ruszyć się zza tego biurka, żeby zobaczyć, jak wygląda świat, który będzie musiał narysować, namalować.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście większość czasu to jest jednak siedzenie przy biurku. I nawet właśnie dlatego, właśnie ta strona, gdzie jest...
1: Gwara Kurpiowska, tak, właśnie otworzyłam, słuchajcie, tę książkę Gwarno, na stronie z Gwarą Kurpiowską i tutaj jest piękna kurpianka z bardzo wysoką palmą, a obok jest taki dowcip rysunkowy. I zastanawiam się, czy to była twoja inicjatywa?
0: Ta akurat nie, to było wysłane już od
1: autorki. Czyli od Martyny Skibińskiej, a na tym dowcipie rysunkowym jest sobie pani owca, która sprzedaje w sklepie różne produkty spożywcze i przychodzi do niej wilk, który jest rabusiem i mówi, to jest napad, dawaj kasę, a łowca odpowiada na to grycaną. Ponieważ w Gwarze Kurpiowskiej nie mówi się głoski sz, tylko mówi się s. Zamiast kasza mówi się kasa. Kasa grycana.
0: Dokładnie.
1: Pęcak.
0: I tak właśnie są różne nieporozumienia wynikają z śmieszne nieporozumienia najczęściej.
1: I ty je miałaś wyłapać w tekście, albo usłyszeć, albo podsłuchać i wprowadzić takie różne dowcipy rysunkowe do książki, którą napisała Martyna Skibińska, a zilustrowała Aga Probola, dzisiejszy gość radiowych poczytanek. Ja myślę, że teraz jest dobry moment, żebyście spojrzeli na swoje ulubione książki i sprawdzili, kto je zilustrował, ponieważ nazwisko ilustratora bardzo często nam umyka. Czasami nie zwracamy na nie uwagi. Owszem, ilustracje tak, omiatamy wzrokiem, albo wpatrujemy się w nie, albo zachwycamy się nimi, ale czasami to, kto jest ich autorem, to nam gdzieś ucieka. Aga Probola podpisała się tutaj na okładce. Nawet powiedziałabym, że to ten koń wypowiada twoje nazwisko. To też był twój pomysł.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ilustrowała Aga Probola, ale to jest często pomijana informacja, kto jest ilustratorem książki.
0: Sama się chyba jeszcze z tym nie spotkałam. Raczej jestem traktowana też jako twórczyni, więc to jest super. Ale zdecydowanie ilustrator tworzy całą szatę graficzną i cały nasz odbiór. Taki pierwszy, który w ogóle okładka jednak jest spoczywa na naszych wargach, żeby to stworzyć. I to jak właśnie przyciągnąć
1: czytelnika. Mm-hmm. I czasami zadaniem ilustratora jest nie tylko zilustrować to, co jest w tekście, ale też dorysować coś,
0: dokładnie,
1: czego tam nie ma.
0: I to jest nasza rola.
1: To jest rola ilustratora. Aga Probola dzisiaj nas odwiedziła. Za chwileczkę porozmawiamy z Agą o takich warsztatach w tworzeniu książek, które Aga prowadzi. Ciekawa jestem, od czego się zaczyna taką akcję tworzenia książki.

0: To Ania Broda. Jak zilustrować, jak narysować dobrą energię? Miałabyś jakiś pomysł, Ago? Dobra energia jest we mnie. Jakby wyglądał człowiek z dobrą energią?
1: No na pewno z ogromnym uśmiechem. W jakiejś pozie tanecznej albo skaczącej. Raczej z kimś obok, bo aha, to chyba najfajniej z kimś się dzielić tą energią i z ich szczęściem.
0: Tak, i zresztą chyba tak jest, że jak ktoś ma dobrą energię, to ludzie do niego po prostu tak lgną,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Jak na magnes.
0: Ja? O tak, o widzicie. Właśnie tak to jest chyba, że ilustrator musi na każde zadanie od razu odpowiadać jakimiś pomysłami, ale to pewnie nie jest tak, że na jednym pomyśle się kończy.
1: Nie, zawsze trzeba zrobić 3 pomysły i zawsze ten... Czasami ten pierwszy jest najlepszy. To u mnie się często zdarza, że ten pierwszy sposób rysowania jest najfajniejszy, a czasami, jeśli to jest coś bardziej skomplikowanego, czy coś właśnie nieoczywistego, to warto jeszcze poszukać dłużej.
0: Mhm. Myślałam, że powiesz, są 3 pomysły, z czego wybieram 10.
1: A nawet... Albo 20. Zależy.
0: Albo 20. Ago, prowadzisz też zajęcia z tworzenia książek. Mówiłaś, że to są zajęcia i dla dorosłych, którzy są niespełnionymi pisarzami albo ilustratorami, nie mają do tego żadnego wykształcenia, bo ty jesteś studentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w takiej specjalnej katedrze, która zajmuje się projektowaniem książek. Wiecie, że książki się projektuje?
1: Tak.
0: O książce się myśli, żeby ona miała ręce, nogi. Przecież książka nie ma rąk i nóg, teraz ktoś powie, ale musi mieć na przykład okładkę, wyklejkę i takie różne elementy, a czasami nawet obwolutę. O, chyba kiedyś zrobimy taką audycję o różnych częściach, z których składa się książka. To będzie ciekawe dopiero. Więc o książce się myśli, książkę się projektuje i tego uczy się, właściwie już prawie nauczyła się Aga, która jest też już taką gotową ilustratorką, już ma swoje projekty książkowe, takie jak Gwarno na koncie, ale też uczysz tego, jak to robić na zajęciach.
1: Tak.
0: Jak takie zajęcia wyglądają? Przychodzi się z pomysłem na książkę, czy ty mówisz, dzisiaj napiszemy książkę o...
1: Jeśli chodzi o warsztaty dla dorosłych, to są to bardziej warsztaty z ilustracji. Właśnie zaczynamy w Studiu Punkt taki kolejny projekt, w którym będę pokazywać, jak z jednej ilustracji stworzyć jakąś narrację, opowiadać jakąś historię, właśnie w tematyce jesieni, żeby tak wejść w tę jesień totalnie. Staram się zawsze na takich warsztatach wymyślić jakieś fajne zabawy, gry, żeby właśnie, jeśli to są warsztaty z osobami dorosłymi, to

0: trochę obudzić w nich to dziecko i wyobraźnię i żeby wróciły do tego stanu, kiedy jako dzieci rysowały cokolwiek im wpadło do głowy i nie stresowały się, czy to będzie ładne, czy
1: się spodoba komuś,
0: czy się spodoba,
1: jak
0: czy
1: zostanie oceniony. Mhm.
0: Tak, i chcemy właśnie zrobić takie kolejne warsztaty, w których zaczynamy od jesiennej pocztówki, ponieważ można zrobić taką właśnie, są nawet takie bloki do kupienia w sklepie, już przygotowane jako pocztówki i tylko je można pomalować i wysłać. Potem przejdziemy właśnie z pocztówki do harmonijki, czyli takiej trochę większej publikacji składanej, jak harmonijka się to składa, aż w końcu zrobimy poster zin, czyli taka mała książeczka, którą jak to złożymy, to z drugiej strony jest plakat.
1: I trzeba to wymyślić tak, żeby to miało pomysł i
0: historię. Albo właśnie bohaterów przynajmniej, którzy robią różne fajne rzeczy. Ja właśnie mój pomysł na te warsztaty jest taki, żeby przedstawić zwierzęta w nutkach, szykujące się do snu zimowego.
1: A widzisz, ja pomyślałam sobie, że przecież jak się zajrzy do norki, to tam jest ciemno. Nic nie widać.
0: No, to jest właśnie rola ilustratora, żeby to pokazać i pokazać coś, co sobie wyobrażamy i co, wiadomo, no, nie wygląda tak jak naprawdę, ale daje nam jakieś pojęcie, jak takie domki zwierząt mogą wyglądać, albo wymyślić, no bo nie muszą to być prawdziwe domki zwierząt. No i nie ma żadnych zasad w tym wszystkim i to jest najfajniejsze.
1: Jak wyposażona jest norka, czekajcie, borsuka. O, borsuka to bym chętnie chciała zobaczyć w jego norze. Ma pewnie sporą norę taki borsuk, bo jest dużym zwierzęciem. Może ktoś wie, co tam borsuk ma w tej norze, może nawet jakąś książkę. Książka kucharska borsuka.
0: No, możliwe, albo gwadno.
1: Albo gwarno.
0: Uczy się nowych gwar.
1: Żeby móc się dogadać z kolegami borsukami mieszkającymi na przykład na Warmii i Mazurach, czyli w terenie, z którego ty pochodzisz, Ago.
0: Tak, jak tam się z Olsztyna.
1: Jak tam się mówi po warmiacku?
0: Po gwarze warmińskiej mówi się jom jest Warmii na przykład.
1: Jom jest?
0: Jom je z Warmii.
1: Jom je z Warmii, mówi borsuk, tak, który się tam urodził i wychował. Tak. No i ten borsuk z Mazowsza albo Podlasia musi poznać te gwary, żeby się z tym borsukiem warmińskim porozumieć i dogadać. A myślisz, że można narysować książkę na każdy temat? O zębach już rysujesz, więc tak. Proponujesz zaglądanie do norek zwierząt, więc też. Widziałam na twoim Instagramie książkę o deszczu, albo jakiś pomysł taki na deszczową opowieść.
0: Dokładnie, o deszczu. Kiedyś zdobiłam taką małą książeczkę pisaną jako list miłosny. Wtedy ta osoba, narrator mówi, że dawno cię nie widziałam, kiedy się pojawisz, jak dawno nie mogliśmy porozmawiać. I jak czytamy tę książkę, to na końcu dowiadujemy się, że ten list miłosny nie jest do żadnej osoby, tylko do słońca. Ponieważ ta książka powstała właśnie w styczniu czy w lutym, kiedy nie widziałam słońca już od miesiąca. Już zaczynałam do niego pisać listy miłosne. Kiedyś zrobiłam też ziny o pandemii. To był chyba mój pierwszy w ogóle zin zrobiony na zajęciach na pierwszym roku, bo zaczęłam właśnie studia niedługo po rozpoczęciu się pandemii. I
1: zamiast spotykać się na zajęciach z wykładowcami, kolegami, koleżankami z roku, siedziałaś w domu i pracowałaś i uczyłaś się w domu.
0: No niestety. I właśnie ta cała książeczka zawierała różne takie małe zdania o tym, co zrobimy, kiedy już minie pandemia i kiedy będziemy mogli znowu się spotkać, pójść na uczelnię, potem po uczelni pójść na kawę i kolejne właśnie, zrobiłem jeszcze dwie kolejne części tego, która była właśnie już, że niby wszystko już wraca, ale ja mam tak dosyć tych maseczek. I bo można mówić o wszystkim i można to zilustrować w przeróżny sposób i może jeszcze wrócę w ogóle do tego tematu, jak to się...
1: Nie, nie wraca już. To już za nami. To już za nami. Teraz trzeba zająć się... Właśnie jesienne tematy są bardzo

0: bardzo dobre, ponieważ jesień jest po pierwsze kolorowa.
1: Tak, zwłaszcza teraz.
0: Po drugie pełna wiatru, czyli ruchu. Mm-hmm. Jak ten wiatr powieje, to wyobraźcie sobie, że korony drzew się ruszają, liście spadają, parasole wyginają się w przeciwną stronę i kapelusze fruwają w powietrzu.
1: Tak, to wszystko można właśnie świetnie pokazać i opowiedzieć i podetytułować w jakiś sposób, który jeszcze nikt może nie zrobił. Mm-hmm. I ja na przykład jestem wielką fanką jesieni i bardzo się cieszę, że się już małymi kroczkami zbliża do nas.
0: Czyli jakbym ci zaproponowała książkę o kałużach, to byś powiedziała hura, idę w to.
1: Oczywiście, że tak.
0: Tylko zakładam kalosze.
1: Tak, no chciałabym zrobić książkę o drzewach. Bo właśnie też prowadziłam warsztaty o drzewach i kiedy zaczęłam rysować i zaczęłam zauważać, jak wiele sposobów mogę narysować to drzewo, to pomyślałam, nie no, to musi być chyba, muszę to złożyć w książkę.
0: Nie ma złego tematu na napisanie własnej książki rysunkowej albo takiej z tekstem. To też jest możliwe. Aga Probola dzisiaj gości w studiu Polskiego Radia Dzieciom.
2: Radiowe poczytanie.

Nie śpijcie jeszcze, bardzo was proszę. To były Czereśnie, Tup, Tup, Tup. Zatytułowana była tak ta piosenka. A ja przypomnę, że my Tup, Tup, albo Cyk, Cyk, Cyk, albo Tik, Tak. Zbliżamy się do godziny 19, ale jeszcze ani spać nie trzeba, ani nie rozstajemy się. Jeszcze przez jakiś czas Aga Probola tutaj u nas w studiu gości i rozmawiamy o tym razem ilustracjach książkowych. Aga jest ilustratorką, znaną wam być może z książki Gwarno. A te kolejne książki są w przygotowaniu. Ta o zębach również się niebawem pojawi i będziecie mogli do niej zajrzeć i nie tylko dowiedzieć się czegoś o tym, co tam w środku jamy ustnej jest, ale też przyjrzeć się, jak ilustrator pracuje, jak wymyśla te swoje pomysły, które pojawiają się na kartach książki. A ja też coś wymyśliłam. Zobacz, co tutaj mam, Ago, w kubeczku.

0: kawa.
1: Ale nie do picia. Przepraszam, przede już trochę późno, chyba na
0: chyba
1: kawę.
0: Za późno.
1: Natomiast ta kawa posłuży mi, słuchajcie, jako farba, ale na takiej zasadzie, że chciałabym ją teraz tak rozlać przypadkowo, jak to plama powstaje przypadkowo, na kartce papieru i dać takie zadanie naszemu gościowi, żeby spróbowała w tej plamie Aga coś zobaczyć. Ojej, chyba przedobrzyłam, słuchajcie, bo strasznie dużo tej kawy się wylało i trzeba ją teraz jakoś tak rozprowadzić po kartce papieru, a może nawet zlać do kubeczka z powrotem, tak. Bo ta plama żyje własnym życiem. Kartka nie jest specjalnie gruba, co też może być, o, ta dziura w środku taka fajna, co? Inspirująca by była. Czekaj. Dobrze było. Wylała się ta kawa, ale na szczęście na kartki. Dario, nie gniewaj się, nie patrz na mnie takim wzrokiem. Dobra, to tutaj plama w takim razie zasycha. Są takie bąbelki na niej.
0: A ta też jest fajna, nawet ciekawsza.
1: Nawet ciekawsza, ale tutaj jest... Czy nam coś się z tym uda zrobić? Słuchajcie, no, kładę ci te kartki. Jedna świeża plama, zasychająca właśnie. Uważaj, nie pokap się. To jest bardzo brudna robota. Robota ilustratora, zgadzasz się? Jak wyglądają twoje ręce, Ago, kiedy tak odchodzisz od swojego biurka pełnego flamastrów i pędzli i farb?
0: No najgorzej, jak maluję tuszem. To wtedy się nie zmywa to przez tydzień. To chyba już udało mi się domyć właśnie tydzień temu jakoś. Bawiłam się ekoliną. Ale ostatnio rysuję ołówkiem, więc to jest bardzo czysta robota i nie potrzebuję za dużej przestrzeni, ale najfajniej się czuję jednak, jak mogę się ubrudzić.
1: No właśnie, bo ołówkiem rysowanie, to wiesz, potem się gumkę jakąś tam bierze do ręki i się zmazuje to, co nam nie wyszło, a jak się chlapnie takim tuszem, to się chlapnie raz a dobrze i już. Mhm. I co powstało, to powstało. Ja... Aga ogląda, słuchajcie, z obu stron te nasze plamiaste ilustracje i pewnie szukasz tutaj punktu wyjścia, co jest gdzie.
0: Ja tu widzę płaszczkę. Tutaj ma ogonek, tutaj ma płetwy. Nie wiem, czy płaszczka ma płetwy.
1: Swoje ciało takie.
0: Tak, takie cało jest płetwą.
1: Aha.
0: Miało fajny ten oczko, ale się niestety
1: zalało kawą. Ja mam wrażenie, że ta płaszczka jest wyjątkowo szybką płaszczką, bo jej część już uciekła.
0: Tak, już
1: jest poza kartką.
0: Już wypływa. No tak, no bo to jednak. A tutaj na tym?
1: A na tym jest taka plama w pośpiechu.
0: Też właśnie gdzieś już ucieka jakieś dziwne stwór. Ja tutaj widzę rybę piłę. Z wielkim okiem.
1: Cały podwodny świat.
0: Tak.
1: Patrz. A ja wiesz co...
0: jakąś meduzą małą.
1: A ja, słuchajcie, zobaczyłam w tej plamie, w której Aga widzi rybę piłę, mysz.
0: Tak, z bardzo długim noskiem.
1: Tak, i z takim okiem.
0: Przerażonym.
1: Tak, chyba ucieka przed czymś ta mysz. I jeszcze gdyby tak wyciągnąć tutaj tę ostatnią plamę, jeszcze zrobić ogonek. Z niej ogonek, to byłaby to mysz w biegu. Albo ryba piła.
0: Ryba piła albo
1: goniąca
0: rybomysz.
1: Rybomysz. Dobrze, zapisuję kolejne słowo. Jak to było? Szybal i rybomysz. To są dwa słowa z dzisiejszego spotkania. I teraz co można by zrobić z taką plamą? Domalować jej coś? Dorysować jej coś? Co byś zrobiła, żeby taka plama nabrała kształtów tego, z czym ci się kojarzy?
0: No właśnie myślę, że taki dorysować taki fajny ogonek zakręcony. Może dorysować źrenice, żeby widać było, gdzie ta myszka patrzy, czy patrzy za siebie, czy przed siebie i chce jak najszybciej uciec. Można dorysować coś w tle. Można ją zostawić taką, jaką jest. Też jest super.
1: Mysz w biegu. Rybomysz w biegu. W pędzie. Takie zabawy możecie sobie też urządzać. Można takie po prostu farbki. Ja nie miałam pod ręką farb, więc wykorzystałam kawę, bo stwierdziłam, że kawa ma bardzo konkretny kolor, jest ciemnobrązowa i jak się ją rozchlapie odpowiednio, to będzie z nich plama z tych kawowych kropel i można będzie coś z tego zrobić. I myślisz, że książkę o plamie można by zrobić? To może być początek takiej historii o plamach?
0: Można zrobić całą książkę z różnymi dziwnymi stworami, połączyć właśnie ryby z myszami. Można się pobawić, jak różne kolory na przykład się mieszają i stworzyć z tego jakąś historię o dwóch na przykład kolorach różnych plam i

0: sprawdzić, gdzie to nas zaniesie dalej.
1: No tak, może spotkać się plama niebieska z plamą żółtą. Mhm. I można sprawdzić, co wyniknie z tego spotkania. Czy rozejdą się w spokoju i pokoju, czy może znajdą jakąś wspólną płaszczyznę, tak, czy porozumienia.
0: Czy się zakończy obrazem wielkiej zielonej łąki.
1: Chyba, słuchajcie, te plamy tutaj zostaną. Być może dotrwają do jutra rana, kiedy spojrzy na nie Martyna i powie tak, a kto tutaj rozlewał mi kawę?
0: Ale pachnie w studiu bardzo.
1: Tak, pachnie kawą. Ta kawa cały czas zasycha. To było kilka podpowiedzi, kilka inspiracji od naszego gościa, od Agi Proboli, która jest ilustratorką, która zilustrowała książkę Gwarno, a już niedługo będzie można zajrzeć do książki o zębach, którą Aga w tej chwili wymyśla. Na jakim etapie jest ta książka?
0: Już prawie skończona.
1: To w takim razie czekamy na jeszcze kolejną. I na pomysły, które rodzą się w twojej głowie. No i na warsztaty. Aga też zaprasza i dorosłych, tych, którzy nigdy nie odważyli się zilustrować czegoś, nawet własnych myśli, a teraz chcieliby to zrobić, i na dzieciaki, które też przychodzą na warsztaty z pisania, tworzenia książek.
0: Tak, zapraszam serdecznie.
1: Aga Probola była naszym gościem. Dzięki wielkie, Ago.
0: Dziękuję.

0: się czyta.
1: Tak jest, oczywiście przy jedzeniu też się czyta i ja chciałabym w naszym cyklu kulinarno-czytelniczym zaproponować Wam coś do jedzenia podczas czytania. Mam takie wspaniałe ciasteczka przed sobą, co prawda one są tylko narysowane, ale wyglądają bardzo smakowicie, co więcej kojarzą mi się z moim dzieciństwem. Ciasteczka nazywają się owsiane wiesia. Ciekawa jestem, czy rodzice w tej chwili nastawili ucha, bo być może oni też kiedyś robili sobie takie ciasteczka z płatków owsianych, którymi zajadali się na ciepło albo na zimno, a są to ciasteczka, które wcale nie wymagają pieczenia. Uwaga, uwaga, potrzebujemy do tego szklankę owsianki, to mogą też być płatki kukurydziane, wtedy będą tak przyjemnie nam chrupały w zębach.

pół kostki masła i ze 3-4 wielkie łychy miodu. Umieszczamy to na patelni i tak prażymy razem ze sobą tę owsiankę i masło i ten miód. Potem formujemy ciasteczka, takie kleksy to mogą być, i wsadzamy je do lodówki. Albo zostawiamy na zewnątrz, żeby troszeczkę zastygły, żeby troszeczkę się ochłodziły. A jak ktoś się nie może doczekać, to może też je zjeść na ciepło. Ale nie na gorąco. Uważajcie, żeby się nie poparzyć. Natomiast gdyby ktoś miał ochotę na takie ciemne, czekoladowe owsiane ciasteczka Wiesia, to bardzo proszę, żeby wrzucił sobie jeszcze do tego, do tej pysznej miksturki, tak ze 2 łyżki kakao. Cukru można troszeczkę dosypać, ale miód już jest, więc myślę, że będą wystarczająco słodkie. Pyszne do czytania są te owsiane Wiesia ciasteczka.

0: Nie, nie, nie, nie, jeszcze śniegu nie przywołujcie, natomiast ta biel skojarzyła mi się z nieskalaną bielą kartki, która tylko czeka na to, żebyście położyli na niej pierwszą plamę farby albo pierwszą kreskę kredki, albo żebyście zamalowali w jakiś sposób tę biel, ale można też wykorzystać biel kartki i coś wymyślić. Aga Probola już wyruszyła w swoją prawie jesienną drogę do domu. Mam nadzieję, że to, co zobaczy po drodze, jeszcze ją zainspiruje i powstanie z tego jakiś cykl rysunków albo jedna historyjka. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w książkowej audycji. Przypominam, że spotykamy się w każdy wtorek między godziną 17 a 19 i czekamy na wasze książkowe opowieści, książkowe recenzje, no i na coś pysznego, czym chcielibyście nas poczęstować podczas czytania. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, to my dzisiaj byłyśmy z wami i mówimy wam do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa!
1: Radiowe poczytanki.

0: to promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześnie.

0: to promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: No jestem trochę zmęczony, ale jeszcze nie chcę spać.
2: No a wydawało mi się, że zaśniesz już podczas zabawy.
3: Ale jakoś mi się nie udało, ale teraz to już...
2: No słucham, Michasiu, o co chodzi?
3: No już tak bym jakoś... To jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
2: Pewnie i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: No pewnie, przecież dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Może o takiej dziewczynce, co tam jeździła karetą, i takim chłopcu, który bardzo chciał ją poznać.
2: No dobrze, coś postaram się...
3: Ale żeby jeszcze było coś o dzielnych pieskach albo konikach.
2: Konikach? Jeszcze konie mają być?
3: No, fajny pomysł, co nie? Albo ryby.
2: Już wystarczy, Michasiu. Zamykaj oczy i posłuchaj.
3: Ale ja chciałem tylko...
2: Wy również, basołyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki, ciepłe treści, przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
3: Dobra, zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
2: Dawno, dawno temu, gdzieś przy ujściu rzeczki do jeziora...
3: Ale daleko czy blisko?
2: No, to było jeszcze w czasach, kiedy nie było ani telewizorów, samochodów, samolotów.
3: Dobrze, że chociaż jedzenie mieli, co nie?
2: No, były zamki, smoki, czarodzieje, czarodziejki.
3: I księżniczki, i królewicze.
2: I piękna basieńka, o której

0: śnił bohater naszej opowieści, Damian.
1: Hurra, zaczyna się, ale...
0: Ale nic już więcej nie mów. Zamykaj oczy i słuchaj, tylko słuchaj. Damian zobaczył i pokochał piękną Basieńkę, którą zobaczył jadącą karocą po miasteczku. Dowiedział się, że jest córką władcy tych ziem i że czeka na kandydata na męża, którego wyszukał jej ojciec. Właśnie dlatego już niedługo będzie wielki bal, na którym dziewczynka pozna wszystkich starających się o jej rękę i będzie mogła ich sprawdzić. Podda ich kilku próbom, które pomogą jej wyłonić tego właściwego. Bo Basia marzyła o takim mężu, który potrafi tańczyć, ale potrafi też naprawić koło w karocy, zaszyć dziurę w ubraniu. Chciałaby poznać kogoś, kto potrafi obronić ją przed niedźwiedziem, dzikiem, wilkiem, kto umie złowić rybę, zebrać jedzenie w lesie, zbudować dom, zrobić meble. Ach, a tymczasem ojciec podstawia jej samych nieudaczników, modnisiów, którzy dbają tylko o własny wygląd, o fryzurę, koronki, perfumy. No, zapamiętała dobrze spacer z Ludwikiem, który bał się wejść na trawę, żeby nie zamoczyć pończoszek i wystraszył się, gdy zobaczył skaczącą żabkę. Wystraszyły go opadające szyszki, z których jedna spadła mu na sam środek głowy i zaplątała się w peruce. Wystraszył się? Jak śmiesznie uciekał na chudziutkich nóżkach. Ach, szkoda, że tatko nie pozwala mi na spotkania z jakimś drwalem, kowalem czy myśliwym. A usiądę sobie w pałacowym parku i poczytam książkę z bajkami. O, jaki piękny widok. Widać stąd drogę prowadzącą do jeziora. Widać odległy las. Jaka ciekawa książka. Proszę, proszę. Bajki o czarodziejach, którzy wymyślają różne cuda. Ciekawe. I kiedy Basia marzyła o kandydacie na męża, Damian obudził się i coraz bardziej się denerwował. Szczupak, zanim zanurkował, wręczył mu jedną ze swoich łusek. No. Chłopiec miał przynieść tę łuskę nad jezioro, żeby wywołać szczupaka z głębin. A teraz nie mógł jej znaleźć. Kiedy robiło się chłodniej, rozpalał ogień w piecu i kładł się na nim spać, no bo to było najcieplejsze miejsce w całej chałupie. Rozkładał tam takie futro i na tym futrze było mu bardzo ciepło. A kiedy przewracał się na piecu, kiedy spał, z kieszeni wypadła mu łuska i wpadła gdzieś, sunęła się między spoiny, pomiędzy cegłami, z których zbudowany był piec, czyli zniknęła. Daniel przebudził się, kiedy poczuł, że piec drży. Coraz mocniej się trzęsie, jakby usiłował się uwolnić, wyrwać z podłogi, do której go przymurowano. Jakby zebrał się w sobie, cały się wygiął i wyrwał z podłogi. Wyskoczył z chałupy i ruszył drogą dochodzącą do chaty, jak najszybszy wóz ciągnięty przez szóstkę koni. Damian, o mało co nie spadł, trzymał się jak najmocniej, siedząc na piecu, a piec pędził w stronę miasteczka szybciej niż najszybszy nawet powóz. Chłopiec nie wiedział, że sprawiła to magia szczupaka, którego łuska wpadła do środka pieca. Czary gnały piec z siedzącym na nim Damianem. Damian, śpiąc na piecu, rozmyślał o Basieńce. Rozmyślał, marzył, tęsknił i nie potrafił myśleć o niczym innym. A piec, za sprawą szczupakowych czarów, stał się myślącym piecem. Słyszał te wszystkie Damianowe marzenia. Dlatego zebrał się w sobie, wyrwał z maleńkiej chałupki i poniósł swojego pana do miasteczka, a dokładnie do pałacowego parku, w którym, jak już wiecie, Basieńka czytała bajeczki. I kiedy dotarła do rozdziału, w którym czarodziej nakazał drzewom tańczyć i chodzić na korzeniach, usłyszała dziwne odgłosy od strony drogi wiodącej nad jezioro. Zobaczyła coś, co ją wystraszyło, ale tylko na chwilę, bo równocześnie bardzo zaciekawiło. Otóż z wielkich kłębów kurzu, wzniesionego zapędzącym pojazdem, wyłonił się najdziwniejszy obrazek, jaki kiedykolwiek widziała. Wyłonił się, no właśnie, pierwszy raz widziała coś takiego. Zobaczyła piec. Normalny piec taki, który

0: wielokrotnie widziała, odwiedzając biedne chłopskie chaty. Z tym, że ten nie był normalny, bo zwykle piece stoją grzecznie tam, gdzie zostały zbudowane, a ten piec jechał. Ba, pędził szybciej niż najszybsze karety zaprzężone w szóstkę ręcznych koni. Ale jeszcze dziwniejsze było to, że na tym piecu ktoś siedział i dlatego Basieńka się coraz mocniej uśmiechała. Podobało jej się to, co zobaczyła. Chłopiec siedzący na piecu miał na sobie zwykłe chłopskie ubranie, długą białą koszulinę i takie same płócienne portki. Miał jasną czuprynę, ale tak rozczochraną, jakby się dopiero obudził. I nawet z daleka wydawało jej się, że ma niebieskie oczy. Tak jasno błękitne, że wyglądały jak dwa jeziora otoczone opaloną buzią. Chłopiec był duży. Wyglądał na silnego i patrzył z uwielbieniem prosto na nią. Zamarł, nie wiedząc, co powiedzieć, jak się zachować. Zapomniał języka w buzi, nie przywitał się, nie przedstawił się damie. Siedział na piecu, który grzecznie zatrzymał się przed Basią, a nawet skłonił się przed nią. Piec, a nie Damian, bo ten siedział bez ruchu wpatrzony w dziewczynkę. Basia zaśmiała się i wyciągnęła rękę do chłopca. Witaj, młodzieńcze, pomożesz mi wejść na swój pojazd? Grzecznie zapytała. Mam na imię Barbara, a ty?
1: Wiem,
0: odpowiedział. Bardzo dziwne imię. Nigdy jeszcze nie spotkałam nikogo, kto ma na imię Wiem.
1: Ja wiem. To znaczy wiem, że masz na imię Basia, a ja nazywam się Damian i widziałem cię wczoraj, jak przejeżdżałaś przez targ w miasteczku.
0: Powiedział Damian na jednym oddechu i aż głęboko wciągnął powietrze. Pomógł Basi wejść. Dziękuję, odpowiedziała, siadając obok niego na piecu. Zaskoczyłeś mnie, chłopcze. Żaden z przysłanych przez ojca kandydatów do mojej ręki tak mnie nie zaskoczył. Czy ten piec może nas gdzieś podwieźć?
1: Oczywiście, tak, tylko nie wiem jak.
0: To jak tu przyjechałeś?
1: Nie wiem, piec sam się wyrwał z podłogi i ruszył w twoją stronę, pani Basiu.
0: Dlaczego pojechał w stronę parku, w którym siedziałam? Jak myślisz, Damianie? Czy może pomyślałeś o mnie?
1: Wciąż myślę o tobie. Odkąd cię zobaczyłem, myślę, marzę i śnię tylko o tobie, o pani. Przepraszam.
0: Nie przepraszaj, chłopcze, tylko teraz pomyśl o jakimś pięknym miejscu. No, jest bardzo gorąco, chętnie popływałabym w jeziorze. Mam ochotę się ochłodzić. Co ty na to?
1: Proszę bardzo, dokąd sobie tylko życzysz, panno Basieńko.
0: No to na co czekasz, Damianie? Myśl. Pomyśl o jeziorze, o chłodnej wodzie, o rybach pływających w jego wodach, o białym piasku nad jeziorem, na plaży, o tym, jak miło spędzimy tam czas nad jeziorem. Ja i ty, chłopcze, pomyśl o tym, proszę. Gdy Damian tylko wyobraził sobie ich dwoje nad jeziorem, kiedy w wyobraźni zobaczył, jak pływają w chłodnych wodach jeziora, nagle piec okręcił się dookoła i z gracją ruszył w stronę wody. Basia przytrzymała się Damiana, żeby nie wypaść z pieca i uśmiechnęła się. Marzyłam o myśliwym drwalu, kowalu, a trafił mi się rybak Damian. Ale jest taki, jakiego szukałam. Silny, ładny, grzeczny, pracowity i jeszcze ma pojazd, jakiego nie ma nikt inny. Teraz już wiem, że trzeba marzyć, a marzenia się spełnią. I wtuliła się mocniej w Damiana. A wy, basałeki, wtulacie się w poduszkę? Macie jakieś marzenia? Zamknijcie oczy i zacznijcie marzyć. Zaśnijcie i pamiętajcie, że marzenia się spełniają. Kolorowych snów. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

Sandra Gałązka, Miasteczko Baj, część druga. Czyta Patryk Bartoszewski. Felix stał jak zaczarowany. Przed chwilą ten obcy człowiek na podejście powiedział do niego: Feliksie, ileż można było na ciebie czekać? Witaj w miasteczku Baj, witaj w domu. Teraz obserwowało go kilkadziesiąt par oczu, zapewne mieszkańcy miasteczka. I ten człowiek na podejście, który ciągle głupkowato się uśmiechał. Jak już się domyślił, był to nadawca jego listu, burmistrz miasteczka Baj, czyli Azin Baj. Felix nadal trzymał pół pączka z budyniem, którego przed chwilą dostał. Musiał przyznać, że nigdy wcześniej nie jadł czegoś tak dobrego, ale po tych słowach przeszła mu ochota na jedzenie. Co miało znaczyć witaj w domu? Przecież miał już swój dom przy ulicy Wielokwiatowej 5. Czuł, że musiał się ruszyć, bo ta chwila przeciągała się w nieskończoność i robiło się coraz bardziej niezręcznie. Ciężkim krokiem ruszył w kierunku podestu. Czuć było uczucie ulgi wśród zebranego towarzystwa, że nie okręcił się na pięcie i nie wybiegł z budynku. Krok za krokiem, później schodek za schodkiem, znalazł się obok burmistrza, ale stanął w odpowiedniej odległości. Feliksie, miło cię widzieć. Tyle lat, ach, tyle lat. Jak widzisz, przyszło całe miasteczko, by cię powitać. Felix stał nadal zdezorientowany, patrząc to na burmistrza, to na publiczność. Widział same uśmiechnięte twarze, które czekały na jego pierwsze słowa. W końcu westchnął, odłożył pączka na blat mównicy i dziarskim krokiem wyszedł z sali. Idąc, słyszał szepty mieszkańców: mówiłem, że nie powinniśmy go tak witać. Za duży szok. Zestresował się chłopiec, biedny Felix. Wyszedł przed budynek i wciągnął głęboko świeże powietrze. Smakowało tu ono całkowicie inaczej. Było rześkie i w jakiś sposób smaczne, przyjemne. Zrobiło mu się odrobinę lepiej. Masz rację, Feliksie. Powinienem to inaczej rozegrać. Pojawił się tuż za nim burmistrz Azin Baj. Był sporo niższy od chłopca, a na głowie miał czuprynę siwych włosów. Na nosie nosił niebieskie, okrągłe okulary z czerwonym łańcuszkiem, dzięki czemu mógł je sobie zawiesić na szyi. Ubrany był w marynarkę w kratkę oraz żółte spodnie. Wyglądał dość wyjątkowo, nawet jak na burmistrza tego miasta. Powinienem porozmawiać z tobą na osobności, a dopiero później przedstawić cię całemu miastu. Zamyślony burmistrz podrapał się pod okiem. Czasu nie cofnę, choć przydałoby się to zrobić nie tylko w tej sprawie. Pewnie chcesz się w końcu dowiedzieć, dlaczego cię tu zaprosiłem. Byłoby miło, powiedział z przekąsem Felix, przysiadając na donicy z kwiatami. No tak, tak, masz prawo być zdenerwowanym. Pewnie niecodziennie rower sam wiezie cię przez pół świata do jakiegoś tam miasteczka. Chcę tylko, żebyś wiedział, że nie jest to byle jakie miasteczko. Jest ono wyjątkowe, a może powinienem powiedzieć, że mieszkańcy tego miasteczka są wyjątkowi. Ale o tym przekonasz się wkrótce sam. Panie burmistrzu Azin Baju, przepraszam bardzo, że przerywam ten kolejny wstęp do bajki, ale miał pan powiedzieć, czego ode mnie chcecie.

burmistrz zamyślił się i powiedział: Feliksie, czy wiesz, kiedy są twoje urodziny? Panie burmistrzu, ta rozmowa staje się coraz bardziej dziwna, tak?

czasu w tym miasteczku. Mimo to podniósł się i wolnym krokiem ruszył za Eisenbahem. Szli obok siebie w ciszy. Po drodze mijali kolorowe domy i przystrzyżone ogrody. Przystanęli nagle, mając przed sobą zgoła odmienny widok. Dom, przed którym się zatrzymali, był bardzo zaniedbany. Część dachówek odpadła ze skośnego dachu, a drzwi wejściowe wypadły z zawiasów. Okna zostały zabite drewnianymi deskami, a na trawniku nie rosła już ani jedna roślina. Największe wrażenie robił jednak kolor budynku. Na tle tych wszystkich wesołych, różnobarwnych domów ten był poszarzały, prawie bezbarwny. Co tu się stało? Zapytał zdziwiony Felix i podszedł bliżej do wejścia domu. Chłopcze, spójrz na mnie, poprosił burmistrz Eisenbahe. Tak jak mówiłem, to miasto nie jest takie jak każde inne. Mieszkańcy, którzy w nim żyją, sami budują swoje kolorowe domy. Każdy jest inny, nie znajdziesz dwóch takich samych budynków. Kolory tych domów oznaczają szczęście. Jeżeli szczęście z jakiegoś powodu ulotni się z domu, staje się on szary, bezbarwny, jak ten przed twoimi oczami. Ulega powolnemu zniszczeniu. Niektórym udaje się go uratować i na ściany ponownie wlewają się kolory. Inni rezygnują. Dlaczego pan pytał o moje urodziny? Dlatego, Feliksie, że tak naprawdę urodziłeś się 1 lipca, a ten dom, który widzisz przed sobą, jest twoim domem. Urodziłem się 3 tygodnie przed tym, jak się urodziłem, a w dodatku ta rudera miałaby być moim domem? Z niedowierzaniem spojrzał na burmistrza. Bzdura. Zaraz po twoim urodzeniu wydarzyła się tragedia, która sprawiła, że dom stał się szary. Kilka tygodni razem z mieszkańcami próbowaliśmy go naprawić, ale nie udało nam się. Teraz wróciłeś i możesz sprawić, że ten dom będzie wyglądał jak pozostały, albo jeszcze lepiej. Może być najjaśniejszym i najpiękniejszym domem w całym miasteczku Bay. Jak niby miałbym to zrobić? Zapytał głośno Felix, dotykając odchodzącej farby z framugi okna. Nie znam się na budowaniu domów, nie jestem przecież jeszcze dorosły. Feliksie, burmistrz Eisenbahe zdjął z nosa swoje niebieskie okulary z czerwonym łańcuszkiem i spojrzał prosto w oczy chłopca. Choć wydawać się to może nieco dziwne, nie chodzi tu do końca o kładzenie nowych dachówek i malowanie ścian. Cały ambaras polega na tym, żeby uwierzyć, że samo się to naprawi. Felix spojrzał krytycznie na budynek. W to raczej nikt nie uwierzy. Żeby uwierzyć w szczęśliwe zakończenie, uwierzyć w bajki.

chcę

Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polski

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście N97, a dzisiaj ze mną w studiu dr Jan Lewandowski, specjalista położnictwa i ginekologii, wicedyrektor Kliniki Leczenia Niepłodności Novum w Warszawie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No dzisiaj weźmiemy na tapet jeden z najbardziej stresogennych czynników, który występuje w leczeniu niepłodności, w płodności, w ogóle w myśleniu o tym, że chcemy zostać rodzicami, a mowa o czasie, żeby nie powiedzieć o wieku. To kiedy przychodzi ten moment, że powinniśmy zacząć się stresować?
5: Najlepiej nigdy. To znaczy oczywiście stres jest tutaj niepożądany zarówno w staraniach, jak i potencjalnej terapii, o której będziemy dzisiaj mówić. Ale moim celem na dzisiaj byłoby przedstawienie związku tego czasu ze staraniami o ciążę, ale bez takiego czynnika, który by powodował poczucie posiadania noża na gardle, bo to nikomu nie służy i nikomu nie pomaga. Raczej myślę, że mamy dużo do rozmawiania w tym kontekście o gotowości pacjentów do różnych rzeczy w zakresie starań o ciążę, w ogóle starań o ciążę, o gotowości pacjentów do terapii wtedy, kiedy te starania są nieskuteczne. To jest realny problem demograficzny dzisiaj, że pacjenci zgłaszają się późno do leczenia, dlatego że jako społeczeństwa staramy się późno o dzieci. Ta średnia wieku rodzącej cały czas rośnie od wielu lat. Jak nałożymy to na niż demograficzny, albo właściwie zapaść demograficzną, z którą dzisiaj się mierzymy, no to mamy z tym realny problem. Aktualnie w dzisiejszych czasach w Polsce 60% dzieci rodzi się w rodzinach, w których matka jest po 30 roku życia i 15 lat temu ta liczba to było 40%. Także dramatycznie wzrasta liczba matek po 30 roku życia, co wiąże się z biologią rozrodu, który jest związany z tym, że po 30 roku życia płodność spada, więc jakby te starania się wydłużają, są trudniejsze, często opierają się o metody wspomaganego rozrodu.

0: I myślę, że to jest ważny temat, żeby o tym mówić, żeby o tą ciążę starać się jak najszybciej, ale z drugiej strony mówić o tym w kontekście tego, żeby nie generować tego stresu ludziom, którzy z jakichkolwiek powodów nie są gotowi na to rodzicielstwo. Mhm.
1: Czyli ten najlepszy czas rozrodczy to jest do 30 dla kobiet, a dla mężczyzn?
0: Ja bym powiedział, że najlepszy czas jest jak najszybciej.
1: Jak najszybciej, okej. Okay.
0: Bo generalnie jak ktoś poznaje swojego partnera, czy swoją partnerkę po 30, no to też nie ma co bombardować takiej pary komunikatami, że ich czas minął, albo mija, albo zaraz minie. Więc myślę, że tutaj ja bym się wystrzegał takich komunikatów, które mogą właśnie powodować też presję na związku w staraniach o dziecko, no bo wszyscy wiemy, że jednak do posiadania dziecka trzeba być gotowym też jako związek, jako partnerzy, jako małżeństwo. W związku z tym nie chciałbym, żeby wydźwięk moich wypowiedzi był taki, że jak ktoś się poznał po 30, to już właściwie ledwo ma o czym myśleć. Tak nie jest. Tak oczywiście nie jest, natomiast biologicznie płodność kobiety spada znacząco po 30 roku życia i optimum tego zdrowia reprodukcyjnego jest między 20 a 30 rokiem życia, co przede wszystkim wynika z biologii, która jest związana z produkcją komórek jajowych. Komórki jajowe produkują się w życiu płodowym kobiety, czyli wtedy, kiedy jest u swojej matki w brzuchu. I potem komórki jajowe nie produkują się w życiu kobiety. To tak jak plemniki są produkowane na bieżąco w jądrach, tak komórki jajowe nie. W związku z tym to jest ten czynnik, który wpływa na ten spadek płodności kobiety związany z wiekiem w większym stopniu niż u mężczyzn. U mężczyzn on też jest zaznaczony, gdzie po 45 roku życia spada ta płodność, a po 55 dramatycznie spada. Co zresztą zostało odzwierciedlone też w kryteriach kwalifikacyjnych do refundacji
1: programu Ministerstwa
0: tak
1: Zdrowia.
0: Tak jest, leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego, gdzie wiek mężczyzn też ma znaczenie i słusznie. Natomiast
1: a dlaczego tak często jest powtarzany ten 35 rok życia u kobiety? Co to jest za granica?
0: To jest taka granica, w której po pierwsze liczba komórek jajowych znacząco spada. Kobieta rodzi się mając parę milionów komórek jajowych. Kiedy wchodzi w okres dojrzewania, ma paręset tysięcy już tylko. Kiedy jest po 30, ma 100 do 200 tysięcy, tak średnio. Oczywiście kobiety z niższą rezerwą znacząco mniej. A po 37 roku życia już tylko parę dziesiąt tysięcy, więc ogólnie statystycznie taka granica 35 roku życia to jest granica, w której płodność kobiety, ten spadek płodności przyspiesza. I dlatego się taką arbitralną granicę uznaje za te 35 lat, że jednak rzeczywiście ta płodność spada.
1: Czy takim parametrem sprawdzającym nasz wiek biologiczny pod kątem płodności nas kobiet jest właśnie AMH, rezerwa jajnikowa, czy coś jeszcze?
0: Nie. Nie. Dużo.
1: Czy w ogóle nie?
0: Wszyscy by chcieli mieć jedno badanie, które dostają, pacjent dostaje jakiś wydruk i
1: wiemy. No tak,
0: wiemy.
1: I może powiedzieć jeszcze mogę.
0: Jest dobrze, mam jajniki 20-latki, albo mam, albo jest niedobrze, mam 30 lat, ale mam jajniki 40-latki. To są częste takie stereotypy związane z rezerwą jajnikową. To jest ogólnie nieprawda. Jest naprawdę dużo badań, które dyskredytują związek AMH z płodnością. To znaczy, można mieć bardzo niską rezerwę, nie wiedzieć o tym i normalnie być płodnym, zachodzić w ciążę, nawet co cykl. Było mnóstwo takich badań, widziałem takie bardzo duże badania w Danii, gdzie młode kobiety poniżej, jeżeli dobrze pamiętam, poniżej 21 roku życia miały oznaczone AMH i dopiero później było to, ich płodność była weryfikowana po tym, jak miały dzieci i generalnie związek AMH z staraniami o ciążę był prawie żaden. To znaczy, to nie od AMH zależy, czy będziemy niepłodni, czy kobieta będzie niepłodna, czy nie. Natomiast AMH jest realnym problemem wtedy, kiedy te starania o ciążę są nieskuteczne. I jakby trzeba przyjąć, że 20 prawie procent par już teraz jest niepłodnych. Więc w tej grupie tych pacjentów będziemy mieli również pacjentki z niską rezerwą, dla których możliwości leczenia są znacznie mniejsze. Więc to nie jest taki prosta zależność, że zrobimy sobie przed staraniami o ciążę jakieś badania z krwi i powiemy sobie, o kurczę, jestem niepłodna, a gdyby te badania wyszły dobrze, to byłabym płodna. Tak nie jest. Natomiast wtedy, kiedy ten okres starań jest nieskuteczny i jest niska rezerwa jajnikowa, to mamy większy problem na pewno z tym leczeniem. To leczenie jest dłuższe, musi być

0: częściej powtarzane, szanse na ciążę są mniejsze, więc to jest troszeczkę złożony problem, ale nie upraszczałbym go tak nadmiernie, bo też to jest też taki powód do lęku, gdzie kobiety przychodzą, zresztą ja uważam, że słusznie, ale fajnie by było, jakby przychodziły lepiej poinformowane, to znaczy przychodzą z wynikiem AMH, nie starając się o dzieci. I to AMH jest niskie i przychodzą na tą pierwszą konsultację po swojej płodności z takim przeświadczeniem, że nie będą miały dzieci. No bo przecież AMH mają w normie dla 40 roku życia, no to płodność dla 40-latki jest znacząco obniżona, no to przez dedukcję dochodzą do tego, że właściwie prawie nie mają szans na dziecko już teraz, a nie mają partnera, w najbliższym czasie nie mają planów się starać. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że nie ma ewentualnych wskazań do zachowania płodności w związku z obniżającą się rezerwą jajnikową, bo są, dlatego że nie wiemy, kto będzie płodny, a kto będzie niepłodny, ale to nie jest tak, że to jest wyrok na płodność kobiety.
1: Mhm. No to, panie doktorze, powiem, że to dla mnie jest rewolucja, zwłaszcza, że ja pamiętam, nie wiem jak jest teraz, ale pamiętam, że gdy były te programy dofinansowań do in vitro miejskie, to właśnie niskie AMH było czynnikiem, który mógł wpłynąć na to, że tego dofinansowania się nie dostało.
0: Tak, dlatego że, tak jak mówię, jeżeli się już człowiek leczy, czyli jeżeli pacjentka poddawana jest terapii wspomaganego rozrodu i ma niską rezerwę, to szanse na skuteczną terapię ma dużo mniejsze.
1: No dobra, to
0: ale
1: na
0: to
1: co?
0: Nie jest tak, że pierwotnie jej niepłodność jest związana z niską rezerwą. Uroda tych jajników, w cudzysłowie oczywiście, jest różna i kobiety mają prawo mieć różną rezerwę i były badania, które pokazywały, że kobiety ze skrajnie niską rezerwą jajnikową normalnie rodzą dzieci, mają normalny okres starań. To nie jest tak, że niepłodność jest częściej w grupie kobiet z niską rezerwą.
1: A czy są jakieś badania, statystyki mówiące, ile średnio trwa leczenie niepłodności?
0: Są różne. Ogólnie temat leczenia niepłodności to jest tak naprawdę, jak pani zresztą bardzo dobrze wie, bardzo złożony temat, bo to zależy, o czym mówimy w kontekście terapii wspomaganego rozrodu. Ale widziałem kiedyś taką pracę, która wydaje mi się być tak z mojego doświadczenia zawodowego wiarygodna, że średni czas oczekiwania na dodatni test ciążowy u pacjentów, którzy zgłaszają się z nieskutecznymi staraniami, to 212 dni.
1: Krótko.
0: Dla weteranów na pewno krótko, ale z drugiej strony bardzo często pacjenci przychodzą z takim przeświadczeniem, że jak już się zgłosili do kliniki, to ten czas gra bardzo na ich korzyść. To znaczy, no skoro podjęliśmy decyzję o podejściu do leczenia na przykład metodą zapłodnienia pozaustrojowego, no to chyba w kolejnym cyklu będę w ciąży, no bo teraz stymulacja, trochę leków, pobranie komórek jajowych, zapłodnienie, wybranie najlepszego zarodka. Podajemy, skoro zarodek jest dobrej klasy embryologicznej, no to przecież musi się udać. I ktoś podchodzi do takiej kwalifikacji, do tej terapii z przeświadczeniem, że skuteczność jest prawie 100%. I to tak nie jest. Niestety tak nie jest. Ta skuteczność właściwie jest niższa niż 50% statystycznie, bo 20-40% mamy skuteczność metody zapłodnienia pozaustrojowego tak światowo, co znaczy, że właściwie częściej się nie udaje niż udaje, więc można to rozpatrywać przez pryzmat czasu, można to rozpatrywać przez pryzmat ilości procedur, czyli ilości pełnych stymulacji z podaniem wszystkich tak uzyskanych zarodków. To w takich pracach uważa się, że 3-4 stymulacje są tak naprawdę optimum dla realnych szans na zajście w ciąży i stąd też odzwierciedlenie tego w programie, gdzie dopuszczamy do 4 stymulacji na własnych komórkach jajowych kobiety. Ewidentnie z tych statystyk wynika, że jeżeli komuś się raz nie uda procedura zapłodnienia pozaustrojowego, to nie jest tak, że to już jest ktoś w grupie złego rokowania i nie ma sensu przeznaczać na leczenie takiej pary pieniędzy publicznych, bo tak nie jest.
1: Mhm. No, z jednej strony super byłoby, gdybyśmy mogli się jakoś w trakcie leczenia niepłodności uwolnić od tego tykającego zegara gdzieś tam z tyłu głowy. A z drugiej strony, no jakoś tak jest, że w trakcie tego procesu, no każdy miesiąc jest jak rok, a rok jak 10
0: tak
1: lat
0: jest.
1: I po prostu ten czas się strasznie dłuży i bardzo by się chciało być już rodzicem i bardzo by się chciało zobaczyć te dwie kreski na teście ciążowym. I często też jest tak, że gdy przychodzimy do kliniki leczenia niepłodności, to jest takie oczekiwanie, że ten na przykład transfer będzie

0: już jakoś bardzo szybko, że będzie to dzianie się, a tymczasem zdarza się tak, że najpierw trzeba podjąć jakieś inne kroki. Mhm. I pacjenci, pacjentki mają takie wrażenie, że kurczę, no już tyle miesięcy, a tu się nic nie dzieje. Mhm.
1: Że tracą czas. Tak. No to jest dobry wydźwięk, myślę, że naszej rozmowy. To znaczy, ja uważam, że lekarze są odpowiedzialni za to, żeby nie marnować tego czasu pacjentów. To nadal zbyt często się dzieje, kiedy pacjenci są poddawani nieskutecznym terapiom, nieskutecznej diagnostyce, albo niepopartej żadnymi dowodami naukowymi, albo nieuzasadnionymi w danym przypadku pacjentów.
0: Także na przykład?
1: Monitorowanie do współżycia pacjentek z niedrożnymi jajowodami. Mhm. To jest kompletnie niezrozumiałe. Jest to bezwzględne wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego, mimo tego, że to nie jest tak i w medycynie nigdy tak nie jest, że szansa na coś jest 100 lub 0%, więc to nie jest tak, że żadna pacjentka ze stwierdzeniem niedrożnych jajowodów w czasie badania drożności nie zajdzie w ciążę, ale te szanse statystycznie są według niektórych badań poniżej 1%, więc marnowanie czasu takiej pacjentki na monitoringi w gabinetach ginekologicznych, to jest głębokie nieporozumienie i mamy pacjentki, mam pacjentkę po parunastu latach takiego monitorowania, mhm. kiedy no, były jakieś próby laparoskopii, udrożniania tych jajowodów. No, to są metody, które 50 lat temu zostały zdyskredytowane i dlatego w ogóle wymyślono in vitro, bo nie było opcji terapeutycznych dla takich pacjentek z niedrożnymi jajowodami, albo brak plemników w nasieniu. To też jest bezwzględne wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego, gdzie te plemniki możemy pozyskać na przykład z najączy, z jąder, podczas mikroskopowej biopsji jąder, wtedy kiedy te biopsje klasyczne jąder są nieskuteczne. No nie chcę powiedzieć, że mamienie, ale zarysowywanie perspektyw takim pacjentom, że mają wciąż realne szanse na ciążę, to jest głębokie nieporozumienie i to jest coś, co się nazywa kradzieżą czasu reprodukcyjnego. Mhm. Natomiast w klinikach też czasami brakuje takiej rozmowy otwartej z pacjentem o tych szansach, która by nastawiła tą parę, że ta droga potrafi być długa. Że czasami nie ma sensu przedłużać diagnostyki, która najprawdopodobniej niczego nie wykaże i nie wykaże przyczyn, dlaczego te starania są nieskuteczne, bo najczęściej tak jest. To znaczy potrafimy zidentyfikować jakieś czynniki, które obniżają tą płodność. Niska rezerwa jajnikowa, która w kontekście tej niepłodności jednak jest związana z gorszą jakością komórek jajowych, z mniejszymi szansami na ciążę, na cykl, więc to jakaś korelacja jest. Czy zespół policystycznych jajników, czy endometrioza, czy obniżone parametry nasienia, to nie są czynniki, które uniemożliwiają zajście w ciążę, ale to są ewidentne czynniki, które tą płodność obniżają w czasie i mimo tego, że zdarza się tak, że pacjenci przygotowywani do zapłodnienia pozaustrojowego zachodzą w samoistne ciąże, bo te szanse cały czas pozostają jakieś tam realne na każdy cykl starań, to jednak przedłużanie diagnostyki, co często jest taką wolą pacjentów, którzy po prostu potrzebują odpowiedzi. Dlaczego mi się nie udaje? I wydaje mi się, że jakby rolą lekarza też jest to, żeby otwarcie porozmawiać z takimi pacjentami, że czasami terapia jest lepsza niż poszukiwanie odpowiedzi, których możemy nie znaleźć, mhm. i nagle po pół roku okazuje się, że właściwie wszystko ze zleconych badań, czasami bardzo wyrafinowanych, jest w porządku. Natomiast no, mówimy też w kontekście leczenia niepłodności, takich już bardziej zaawansowanych tych terapii, mówimy też o immunologii rozrodu, która jest no, raczej dyskredytowana, jeżeli chodzi o badania naukowe. Nie jest rekomendowanym postępowaniem przez żadne towarzystwo naukowe na świecie, a jest jednak taką ślepą uliczką według mnie, w którą pacjenci wpadają, poddają się terapiom immunosupresyjnym zupełnie bez wskazań i bez oparcia o aktualną wiedzę. Pewno nie jest tak, że nigdy w przyszłości nie okaże się nic więcej, więc też trzeba pozostawać otwartym na to, że jednak jakieś korelacje innych jednostek chorobowych, czy jakichś dodatkowych zaburzeń z tą niepłodnością mogą być, ale badania, w których pacjentka szybko realizuje swoją terapię versus diagnozuje się do cna, są przeważające na korzyść leczenia się, a nie tylko diagnozowania.
0: Z jednej strony na pewno tak jest, że są pacjenci, pacjentki, którzy po prostu chcą wiedzieć, a czasami tej odpowiedzi w ogóle nie ma. I to jest chyba sytuacja dotycząca

0: 100%, dobrze pamiętam, przypadków, że nie jest ustalona przyczyna niepłodności?
1: Tak jest. Można by tak powiedzieć, że tak mniej więcej po 1/3 się rozkłada. To są też przyczyny mieszane, czyli trochę żeńskie, trochę męskie, ale takiej czysto idiopatycznej niepłodności pewnie jest troszeczkę mniej, czyli takiej, której zupełnie nie znamy przyczyny. Pewnie przyczyny potrafią leżeć w jakichś zaburzeniach genetycznych też u tych ludzi. Myślę, że strzelałbym, że to jest raczej 10-15%, tak już gdybyśmy naprawdę wszystko wykluczyli, ale zdarza się tak, że te odchylenia nie są tak duże, żeby uzasadniały jakiś długi okres starań o ciążę, a jednak tej ciąży nie ma, więc raczej też bym to wrzucił do jednego worka z takimi nieznanymi przyczynami.
0: Ale z drugiej strony, i to mówię również ze swojego doświadczenia, no często jest tak, że słyszymy od lekarzy, że no można jeszcze zrobić taki zabieg, a można jeszcze zdiagnozować się w tym kierunku. No oczywiście pani decyzja, ale ja bym zrobiła. To może sprawić, że rzeczywiście ten transfer będzie skuteczny, zwiększą się szanse. Rodzice w staraniach pójdą na wszystko. To też wiem ze swojego doświadczenia. Już mówiłam w tym podcaście, że kiedyś kupiłam sobie na targu uzdrowicieli w Bangkoku bransoletkę, która miała mi dać płodność i nosiłam ją dwa lata.
1: Jak rozumiem.
0: No mam dwie córy, więc kto wie.
1: Ktoś z Bangkoku powiedziałby, że to na pewno dlatego.
0: Tak. No gdzie znaleźć tutaj, no nie wiem, wiarygodność, rozsądek, jak się zatrzymać? Ja po prostu w pewnym momencie powiedziałam stop, biorę tylko... Obieram tylko tę drogę taką podstawową, nie biorę już żadnych dodatkowych zabiegów, usług i tak dalej, bo po prostu mam poczucie, że to się nie skończy.
1: To jest ciekawe pytanie w kontekście tego,
0: ale nie wiem, jak podejmować takie decyzje.
1: To jest w kontekście tego, z czym ja osobiście mierzę się w gabinecie, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że my wkroczyliśmy w pewne czasy, że ludzie leczą się sami. I trochę to pytanie jest takie nacechowane tym, że to tak jakby pacjent był odosobniony w tej decyzji, a tak nie powinno być. To znaczy to lekarz powinien podejmować decyzje oparte na tym, czy jest bardziej uzasadnione zrobić jakąś dodatkową procedurę diagnostyczną, dodatkowe badania czy zabieg diagnostyczny, czy nie. I nie chciałbym też, żeby wybrzmiało coś takiego, że powinniśmy... po cyklu podchodzić do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego na przykład, czy nawet inseminacji, czy nawet z cykli stymulowanych do współżycia, nie bacząc na żadne inne okoliczności, na przykład ginekologiczne, które się wydarzają, no bo to by była absurdalna teza, dlatego że to jest nieprawda. To znaczy ja zawsze mówię pacjentom, że często lepiej zrobić coś dobrze niż szybko, bo najprościej jest kogoś zakwalifikować do zapłodnienia pozaustrojowego, nie patrząc na żadne inne czynniki, a my prowadzimy Centrum Leczenia Patologii Macicy w Klinice Novum i wiemy, jak dużo jest nierozpoznanych czynników, na przykład macicznych, związanych z leczeniem niepłodności, szczególnie u pacjentek po nieskutecznym leczeniu. Mamy różne metody leczenia bardzo skomplikowanych patologii, w tej macicy się lokalizują, która de facto wpływa bezpośrednio na implantację tego zarodka, więc nie można przypisać tylko zarodkowi tego potencjału implantacyjnego, dlatego że endometrium, czyli ta błona śluzowa macicy, również je ma i teraz ignorowanie tego elementu byłoby absurdem i w sumie byłoby też jakąś formą kradzieży tego czasu, bo ktoś nieskutecznie się stara. Ale mówię często o takich terapiach, które pacjent albo realizuje na własną rękę, albo realizuje po poradnictwie na forach, które są bardzo rozbudowane w Polsce. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma na tyle zaufania do swojego doktora prowadzącego, żeby z nim móc przedyskutować to, że czegoś nie chce, czegoś, coś nie odpowiada w tej terapii, czy leki, droga ich podania są niekomfortowe dla pacjentki, to uważam, że powinien zmienić lekarza, bo generalnie trzeba wierzyć, że każdy jest fachowcem i medycyna też jest sztuką, więc też nie można wszystkiego opisać algorytmem, bo wtedy lekarze byliby niepotrzebni. Przychodziłaby pani do jakiegoś receptomatu, wpisałaby pani swoją sytuację i wypluwałaby się z takiej maszyny recepta. Wiemy, że to jest jakaś groteskowa wizja, więc trzeba uznać, że medycyna jest jakąś sztuką i te rekomendacje też powstają dopiero wtórnie do

do jakiejś nowej wiedzy naukowej, kiedy ktoś udowodni, że coś, co robi, działa. Więc trzeba pozostawać otwartym na jakieś właśnie formy dodatkowej diagnostyki, ale też nie utonąć w tym, bo wiemy, że czasami to potrafi trwać monstrualną ilość czasu. I, mhm. i

0: to wiele z tych kobiet roni, może nie, na szczęście nie większość, ale wiele z tych kobiet roni i wiemy, jak trudna jest to sytuacja, w którym z jednej strony się cieszymy, bo się udało wreszcie dodatni test ciążowy, wreszcie potwierdzona ciąża na USG, która jednak na przykład okazuje się nie rozwijać się prawidłowo, także to są bardzo trudne sytuacje dla pacjentów, żeby to przetrwać, utrzymać się w tej terapii i kontynuować te starania o ciążę, na które są znacząco bardziej narażeni, im więcej tego czasu upływa. Były takie prace, że tam około 2-4% spada płodność kobiety na miesiąc. Oczywiście tą płodność można liczyć przez różne wskaźniki, szansa na zajście w ciążę, szansa na urodzenie dziecka, więc jakby to są tylko jakieś tam mgliste liczby, których też uważam, że one mogą tylko przerazić parę, która się stara o ciążę. Natomiast dla kontrastu 12-16% pacjentek po 40 roku życia ma przerwaną stymulację za niesatysfakcjonującą odpowiedź, a poniżej 4%, jeżeli pacjentka jest młodsza niż 35 lat. Więc znacząco wzrasta szansa, że jeżeli się zgłaszamy po 40 roku życia i ten czas upływa, to wzrasta szansa na to, że nawet nie dojdzie do pobrania komórek jajowych. I pacjentka usłyszy w trakcie tej terapii, która wydaje się być bardzo wyrafinowaną metodą i przecież no, dającą realne szanse na ciążę w klinice, tak jak u nas, w której mamy 26 tysięcy ciąż. Pacjentki często na to wskazują, no przecież macie tyle ciąż, to jak to ja nawet nie odpowiedziałam na stymulację i nie ma sensu kontynuować tego cyklu. To są trudne sytuacje, w których jest pewna... No niestety forma zderzenia z rzeczywistością. To znaczy wtedy, kiedy pacjentka jest tego świadoma, jest dobrze poinformowana o tym, jakie szanse są związane z tym wiekiem i podejmuje świadomie tą decyzję o leczeniu, to jest sytuacja jak najbardziej okej. Natomiast no, są pewne sytuacje takiego trochę wyparcia, w której pacjentka nie akceptuje obniżonych szans i nie do końca wiąże swoje niepowodzenia z tymi szansami, to są trudne sytuacje i trudne do przeskoczenia też w ogóle w komunikacji lekarz-pacjent. Mm-hmm.
1: Tym bardziej wydaje mi się absurdalne takie stereotypowe myślenie, że in vitro to jest trochę sklep z bobasami, gdzie można sobie przebierać, wybierać płeć i tak dalej, gdzie właśnie czasami nie udaje się pobrać komórek jajowych, czasami trudno o zarodki.
0: Tak jest.
1: A gdzie tutaj mowa w ogóle o tym wybieraniu, przebieraniu?
0: Kiedyś słyszałem takie zdanie, które jest bardzo fajne, że to, co my robimy w leczeniu niepłodności, w leczeniu metodą zapłodnienia pozaobstrojowego, to jest de facto wyjęcie komórek na parę dni z organizmu kobiety i oddanie zarodka. Więc tak naprawdę to są wyrafinowane metody, ta medycyna poszła bardzo do przodu, staramy się, żeby szła dalej do przodu i żeby te opcje terapeutyczne były coraz szersze, ale w dużej mierze biologii rozrodu nie przeskoczymy. Mhm. To znaczy, to nie jest tak, że potrafimy w laboratorium, w cudzysłowie oczywiście, zrobić coś z niczego. Więc, mhm. więc jakby ten wiek jest istotny, ten czas, który upływa do zgłoszenia się, do rozpoczęcia procedury jest istotny. To jest też aspekt, który jako towarzystwo eksperckie bardzo podkreślamy w kontekście też refundacji. To znaczy, żeby no nie możemy sobie pozwolić na kolejki w refundacji. Więc to finansowanie na pewno musi być na takim poziomie, żeby zaspokoiło potrzeby wszystkich pacjentów bez zbędnej zwłoki, bo efektywność takiego programu po prostu spadnie, kiedy dojdziemy do sytuacji, w której są kolejki. Mamy systemy refundacyjne w różnych krajach w Europie, w których czeka się 2 lata na in vitro. To jest głębokie nieporozumienie. Mhm.
1: I jakie obciążenie psychiczne. A jak to wygląda w przypadku mężczyzn? Bo sporo mówiliśmy o kobietach. Mhm. Jak czas wpływa na płodność mężczyzn?
0: No tak jak powiedziałem, ta płodność spada, ale później. To mhm. znaczy zaczyna spadać dość zauważalnie po 45 roku życia, po 55 roku życia znacząco spada. Tak jak rozmawialiśmy, jest to już w ogóle kryterium wykluczające mhm. z refundacji, więc na tyle ta płodność mężczyzn spada, że efektywność takiego finansowania ze środków publicznych jest niesatysfakcjonująca i jest to na pewno uzasadnione statystycznie. Dodatkowo, jeżeli mówimy o mężczyźnie po 45-55 roku życia, to często mamy do czynienia z jakimiś chorobami współistniejącymi już, które są jakby chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Otyłość, nadciśnienie, cukrzyca.

0: Ta. Więc to są wszystko dodatkowe czynniki, które no płodność potrafią obniżać. Więc w przypadku mężczyzn ja uważam, że tutaj jest pewna forma równouprawnienia. Im wcześniej, tym lepiej. I jakby nie myślałbym o tym spadku płodności tylko w kontekście kobiet, szczególnie, że mamy do czynienia z narastającym obniżeniem się, czyli coraz bardziej intensywnym obniżaniem się parametrów nasienia u mężczyzn, więc tu ta płodność spada, myślę, że znacznie szybciej, jeżeli mamy do czynienia z czynnikiem męskim niepłodności, czyli obniżającymi się parametrami nasienia. To są mężczyźni, my to obserwujemy w praktyce klinicznej, którzy przy rozpoczęciu terapii 2-3 lata temu potrafili mieć akceptowalne parametry nasienia, a dzisiaj mają bardzo słabe. Więc to potrafią być choroby związane z męskim układem rozrodczym, które też nasilają się w czasie i te parametry są coraz gorsze.
1: A czy jeżeli chodzi o in vitro, są jakieś limity wieku? Nie mówię teraz o programie, tylko tak w ogóle.
0: W Polsce nie ma.
1: A na świecie?
0: W różnych krajach są różne limity. 45, 48 lat. Głównie to są limity dla... Aż tak nie jestem obeznany z polityką zdrowotną w Europie i na świecie. Natomiast z tego, co się orientuję, głównie są to limity dla wieku kobiety. Co jest jakoś tam krzywdzące, ale na szczęście ten program tak wprowadził pewną taką przestrzeń do dyskutowania o tej płodności męskiej i o jej spadku związanym z wiekiem. Natomiast w Polsce nie ma takiego limitu wieku, w związku z tym ta ewentualna kwalifikacja bądź dyskwalifikacja pary jest tylko podyktowana czynnikami medycznymi. Czyli no, można sobie wyobrazić, że na przykład kobieta 50-paroletnia, która zdecyduje się podejść do dawstwa komórki, bo tutaj raczej nie ma co myśleć o stymulacji i jakby próbach na własnych komórkach jajowych, może być zdyskwalifikowana z tej terapii ze względu na różne inne obciążenia, które są z wiekiem związane i które uniemożliwiają bezpieczne zajście w ciążę takiej kobiecie.
1: Mhm. Czyli mówimy tutaj o jakichś na przykład chorobach współistniejących, tak?
0: Tak jest. Okay.
1: No dobrze, no. Czyli fajnie by było, gdyby się udało gdzieś zachować balans pomiędzy świadomością upływu czasu, ale unikaniem stresu, który z tego wynika.
0: Tak jest. No, nie chciałbym, żeby też wydźwięk był taki, że trzeba porzucić życie zawodowe, porzucić życie prywatne. I jedyne co to myśleć o tych wizytach, które są częste i intensywne w klinice leczenia niepłodności, bo tak na pewno nie może być. Ja zawsze mówię pacjentom, że wolę ich po urlopie niż przed. Po prostu musimy dbać o to, żeby tego czasu nie marnować, ale każdy musi mieć przestrzeń na jakąś oddech, też oddech od terapii.
1: Mhm. Właśnie, najważniejsze chyba w tym wszystkim jest to, żeby żyć w trakcie leczenia, bo czasami ten fokus na główny cel, czyli dziecko i na terapię jest tak duży, że o tym życiu się zapomina. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo.
1: Dzisiaj gościem podcastu N97 był dr Jan Lewandowski z warszawskiej kliniki Novum. Dzięki.
0: Dziękuję.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom

trust me, baby. You can have faith in me. You can trust me, baby.